0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nie wiemy, kiedy dokładnie się urodził, kim byli jego rodzice, ani co robił w młodości. Dopiero gdy wstępuje do franciszkanów, zostawia po sobie jakiś ślad. Jego imię, Jan, zaczyna być wtedy wiązane z Duklą. Otrzymuje święcenia kapłańskie, przełożeni ustanawiają go kaznodzieją. Musi więc wyróżniać się na tle innych współbraci wiedzą, wiarą i wymową. Ale choć mowa o zakonniku sprzed 600 lat, nasza wiedza o nim nadal jest uboższa niż gdyby był męczennikiem pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlaczego zatem wspominamy go dzisiaj jako świętego? Bo gdzie dwóch się bije, tam, jak Państwo wiecie, trzeci korzysta. A w tym przypadku chodzi o franciszkanów konwentualnych i o ten ich odłam, który w czasach świętego Jana z Dukli, to jest w XV wieku, pragnął powrotu do pierwotnej obserwy, czyli surowości. Obie rodziny zarzucały sobie rozbijanie zakonnej jedności oraz uleganie skrajnościom, albo zbytniej wygody, albo zbytniej ascezy. Do tego obserwanci nie przyjmowali w swoje szeregi franciszkanów konwentualnych jako nienawykłych do ciężkich praktyk pokutnych. Jedyny wyjątek, i to bez wahania, zrobili właśnie dla podeszłego już wtedy wiekiem Jana z Dukli, wystawiając mu tym samym świadectwo wyjątkowej wielkości ducha. Świadectwo, które przetrwało 600 lat i przyczyniło się do jego kanonizacji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Mam

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Mi benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Jest wielka potrzeba, by nieść żywą obecność Jezusa miłosiernego i bogatego w miłość.
0: Lato z Radiem Emaus.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chrystus na początku działalności apostolskiej uczniów posłał ich do owiec, które poginęły z domu Izraela. Było dla niego ważne, by zatroszczyć się o tych, którzy byli we wspólnocie wierzących, ale z różnych przyczyn ją opuścili. Ja także otrzymuję takie zadanie. Wokół mnie są osoby, które zwątpiły i odeszły od Chrystusa, a do których mogę dotrzeć i, dzieląc się doświadczeniem działania Boga w moim życiu, pomóc im wyjść ze zwątpienia. Z kim mogę dziś porozmawiać o działaniu Boga w moim życiu?

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: No i co? Już środa. Z górki za chwilę weekend, ale póki co środek tygodnia. Godzina 7, czas na pierwsze informacje. Lecimy z tematem.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Caritas Poznań rozpoczęła akcję Tornister pełen uśmiechów. NFZ przypomina o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Caritas Poznań już szykuje się do nowego roku szkolnego. Właśnie rozpoczęły się przygotowania 500 wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, wyjaśnia Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
3: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywane na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
2: W akcję może zaangażować się każdy. Wystarczy zorganizować zbiórkę przyborów szkolnych i dostarczyć je do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A w godzinach od 8.30 do 14.30 do 3 sierpnia. Można również włączyć się przez przekazanie pieniędzy na stronie Caritas Poznań, które zostaną wydane na brakujące przybory. Przed wyjazdem na wakacje warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona do korzystania z publicznej opieki medycznej w większości krajów Europy na zasadach obowiązujących obywateli danego państwa. Wyrobienie karty EKUS jest przy tym bezpłatne, informuje Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: Można ją otrzymać od razu w Wielkopolskim Oddziale NFZ lub zamówić zdalnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Mojej IKP. W celu wyrobienia zapraszamy do sali obsługi klientów Wielkopolskiego NFZ w Poznaniu na ulicy Baraniaka 88D, budynek E lub przy Grunwaldzkiej 158. Poza tym kartę można wyrobić także w delegaturach w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu, a także w punktach obsługi ubezpieczonych w Słupcy i Rawiczu.
2: Karta jest honorowana w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zapowiada wzmocnienie komunikacji na koncerty Żywiec Męskie Granie, które odbędą się 10 i 11 lipca na Cytadeli. Częściej, bo co 10 minut będą kursowały tramwaje linii numer 17, a linie autobusowe dojeżdżające w ten rejon miasta będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa numer 30 łącząca pętlę Wilczak z centrum, a po koncertach z dworca Garbary dodatkowym taborem wzmocnione zostaną linie autobusowe numer 163, 174 i 190. Państwowa Inspekcja Pracy może zmusić pracodawcę do przekształcenia umowy śmieciowej na umowę o pracę. Dziś wchodzi w życie reforma, która daje inspekcji takie uprawnienia. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział Polskiemu Radiu, że nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
5: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
2: Pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 10 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia, zachmurzenie jest niewielkie. Wiatr wieje z prędkością 26 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście cały czas słuchali Radia Emaus. Już za moment, w okolicach godziny 7.15, kartka z kalendarza. Sprawdzimy, co wydarzyło się w historii 8 lipca. Ale zanim kartka z kalendarza, to oczywiście muzyka, nie może być inaczej. No i pogramy od razu z grubej rury, bardzo klasycznie, rockowo też. Lady Punk, Mniej niż zero. Tym utworem zaczynamy środę. Czy może być lepiej? Pewnie, że tak, ale lecimy z tematem. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach. Czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 8 lipca. Rok 1838. Urodził się Ferdinand Graf von Zeppelin, niemiecki pionier budowy sterowców. Rok 1889. Ukazało się pierwsze wydanie The Wall Street Journal. Rok 1962, tutaj wydarzenie bardzo radiowe. W Rudzie Śląskiej urodził się Piotr Baron, prezenter muzyczny, m.in. prowadził listę przebojów programu trzeciego. 1989 rok, w Poznaniu zmarł Jerzy

ręce, jak i mogę powoli opuszczać dzisiejszą kartkę z kalendarza. Kolejna już jutro w okolicach godziny 7.15. Zapraszam Was do informowania nas o różnych informacjach drogowych. 601-077-033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. No i również zapraszamy do kontaktu z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam również jesteśmy, tam również możecie nas łapać. A już o godzinie 7.30 kolejny odcinek audycji Bezpiecznie do Celu, czyli radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dzisiaj będzie o logistyce letnich wyjazdów, a partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Godzina 7.30, audycja Bezpiecznie do Celu. No i ja również Wam, drodzy słuchacze i drodzy kierowcy, życzę bezpiecznej drogi do celu. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Anita Lipnicka i wszystko się może zdarzyć. No to co? Gramy dalej!

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs jazdy na autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
1: Maciej Gmyta, witam serdecznie. Zapraszam na radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dzisiaj temat, myślę, bardzo ważny, bardzo na czasie, bo będziemy mówili o pakowaniu się, a jesteśmy w okresie wakacyjnym, więc między innymi może o pakowaniu przed wakacjami i jak nasze pakowanie wpływa na jazdę po autostradzie. W studiu witam panią Renatę Rychlewską, Autostrady Eksploatacji. Witam serdecznie.
3: Dobry.
1: I pan Marcin Kukawka, Haj Szkoła Jazdy. Witam.
4: Dzień dobry, witam.
1: To jak to jest z tym pakowaniem? Bo często zdarza nam się ładować samochód na maksa, nie myślimy o tym, co pakujemy, bo wszystko na wakacjach się przyda.
4: Trudno tutaj dyskutować z tym, co się przyda, a co się nie przyda, bo to kwestia indywidualna, ale myślę, że powinniśmy się skoncentrować na tym, jak to zapakować. Więc jeżeli już ustalimy, co zabieramy, to z całą pewnością miejscem do przewożenia bagażu jest bagażnik samochodu. To jest miejsce, które jest w zasadzie jedynym bezpiecznym miejscem w samochodzie, gdzie te bagaże są zabezpieczone przed przemieszczaniem się i są zabezpieczone również przed tym, żeby nie zrobiły nam krzywdy w razie na przykład gwałtownego hamowania, a nie daj Boże jakiejś kolizji czy wypadku. Pamiętajmy, że każdy przedmiot, który jest w kabinie kierowcy, w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji jakiejś awaryjnej, gwałtownego hamowania czy zderzenia, no żyje własnym życiem, nabiera bardzo dużej masy, może doprowadzić do, czy wyrządzić komuś krzywdę spośród tych pasażerów, którzy są w pojeździe, także z całą pewnością bagaż.
1: I jak ten bagażnik powinniśmy wypełnić?
4: Na pewno bagażnik powinniśmy wypełnić tak, aby przedmioty, które w nim przewozimy, się nie przemieszczały w jakiś taki łatwy sposób, bo to może też wpływać na swego rodzaju stabilność pojazdu, kiedy jedziemy. Także pamiętajmy o tym, że zabezpieczone bagaże to z jednej strony dla nas większe bezpieczeństwo, ale z drugiej strony również jakby minimalizowanie ryzyka, że te bagaże się uszkodzą, kiedy będziemy na przykład wykonywać jakiś manewr, hamować, przyspieszać, skręcać. Albo, ktoś nam zajedzie drogę i będziemy się ratowali przed tym, żeby w niego nie wjechać, co jest jakby naturalne. I myślę, że wtedy nikt już nie waży w swojej głowie, czy ważniejsza jest ta porcelanowa waza w bagażniku, czy jednak zachowanie bezpiecznego odstępu.
1: Ale czy waga tego bagażu też ma jakoś wpływ potem na naszą jazdę, sposób jazdy?
4: Waga ma duży wpływ. Pamiętajmy, że tak od początku, gdybyśmy zaczynali, każdy producent samochodu mówi nam o tym, jaka jest maksymalna ładowność tego pojazdu. To jest parametr, który mamy zapisany w dowodzie rejestracyjnym, więc gdybyśmy już przepytali o wagę wszystkich pasażerów, którzy z nami jadą, ustalimy, ile tej masy, powiedzmy, tych pasażerów pojedzie w pojeździe, do tego będziemy wtedy wiedzieli, ile tak naprawdę możemy przewozić bagażu. Jest to o tyle istotne, że samochód jest konstrukcyjnie przystosowany do przewożenia określonej masy na swoim pokładzie i przekraczanie tej masy negatywnie wpływa na to, jak ten pojazd się prowadzi, czyli gorzej przyspiesza, ma dużo dłuższą drogę hamowania, jest mniej stabilny wtedy, kiedy pokonujemy zakręty, także to wszystko na pewno potem niekorzystnie wpływa na jazdę, także masa bagażu, wszystkiego, co wieziemy, również różnego rodzaju rowerów, na przykład na haku zamontowanych, czy na dachu tego samochodu, to wszystko ma znaczenie.
1: No właśnie, to chciałem się też dopytać, czy o ten bagaż, który często mamy wypełniony bagażnik, ale często jeszcze gdzieś tutaj rowery, do góry na dachu też jeszcze coś tam mamy, jakąś komorę przewozimy, jak to najlepiej rozplanować?
4: Z całą pewnością co się da, wkładamy do bagażnika, ponieważ im niżej umieszczony bagaż, tym niżej środek ciężkości, im niżej środek ciężkości, tym mniej jakby zakłócamy tą stabilność naszego pojazdu. Druga, myślę, że ważna rzecz. Kierowcy samochodów osobowych zaczynają zwracać uwagę na znaki ograniczające wysokość, na przykład w danych jakichś tunelach czy przejazdach, dopiero wtedy, kiedy wiozą rowery na dachu i nieopatrznie te rowery zostaną na ścianie czołowej tego przejazdu. Wiadomo, że na autostradzie nie będzie to miało miejsca, ponieważ wszystkie przejazdy na autostradzie są wysokie i tam z całą pewnością nie będzie takiego ryzyka, ale poza autostradą, na jakichś lokalnych drogach, na Mazurach chociażby, takich wiaduktów jest sporo. Więc co się da jak najniżej, rowery jednak zdecydowanie bezpieczniej jest przewozić na haku holowniczym, na specjalnych bagażnikach. Jeżeli montujemy coś na dachu, pamiętajmy również o tym, że jeśli ten bagażnik dachowy nie jest nam potrzebny w danym momencie, warto jednak poświęcić chwilę go zdemontować. To po pierwsze wpływa korzystnie na bezpieczeństwo, po drugie zmniejsza koszt przejazdu, bo zmniejsza zużycie paliwa.
1: No i to, co była mowa, w miarę możliwości do bagażnika, bo my często nie mamy tej świadomości. Mówimy sobie, a butelka wody gdzieś tam na półce z tyłu w samochodzie albo jakiś tam laptop czy inny sprzęt, nic się przecież nie stanie.
4: Tak, no butelka wody, która waży 1 kg, w czasie zderzenia potrafi ważyć kilkadziesiąt kilogramów takiej masy zderzeniowej. Laptop, aparat fotograficzny czy jakieś inne elementy również nabierają bardzo dużej masy w momencie zderzenia. Z mojego doświadczenia takie przerażające widoki to jest na przykład gaśnica, która zabierała miejsce w bagażniku i została przez kogoś wyjęta i położona na półce pod tylną szybą. No ta gaśnica, która jest dość ciężka, przecież w momencie zderzenia ona naprawdę potrafi wyrządzić krzywdę. Także zwracajmy na to uwagę. Dodatkowa oczywiście rzecz. Jeżeli jedziemy samochodem na przykład w dwie osoby, mamy samochód czteroosobowy, dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo tego wszystkiego, co jest w bagażniku, jest zapięcie pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach. Bo jedynym zabezpieczeniem wpadania bagażu do pojazdu jest najczęściej oparcie tylnego siedzenia. Więc jeżeli zapniemy te pasy, to kolejny element, który to wszystko przytrzymuje.
1: A to jest tak, że faktycznie wszystkie rzeczy powinny być w bagażniku, czy są jakieś takie, które powinniśmy mieć pod ręką?
3: Na pewno pod ręką powinniśmy mieć kamizelkę ostrzegawczą, bo potem szukanie jej w bagażniku, kiedy już zapakujemy ten bagażnik po dach, no to jest dosyć trudne. Myślę, że możemy mieć butelkę z wodą, ale ta butelka z wodą musi być też zabezpieczona. Mamy specjalne miejsca w samochodzie, gdzie możemy ją bezpiecznie włożyć i dobrze, żeby ona gdzieś tam była. Jeżeli podróżujemy, lubimy kawę, no to też ten termos z kawą, ale też, żeby on tam się na bocznym siedzeniu nie leżał, nie czekał na nas, tylko żeby on też był zabezpieczony. Jeżeli przewozimy zwierzęta, to też jest bardzo ważne, żeby również zwierzęta zabezpieczyć. Specjalne szelki, specjalne są takie maty, na których też można te zwierzęta przewozić. W żadnym wypadku nie trzymamy ulubionego pieska na kolanach, a szczególnie biegającego po tylnym siedzeniu, bo muszę przyznać, że ja kiedyś miałam takie zdarzenie, miałam kiedyś jamnika i nie pracowałam jeszcze w autostradzie i przewoziłam go na przednim siedzeniu. Jak gwałtownie zahamowałam, on mi wpadł pod moje nogi i tak za bardzo już hamować nie mogłam, bo miałam tam psa, więc od tego czasu już bardzo też tego pilnuję. I tak, szelki lub transporterki. Zwierzęta dobrze też wozić w transporterach. Wtedy i jesteśmy my bezpieczni i to zwierzę też nie jest dla nas takim pociskiem, gdyby coś się stało. No i oczywiście też ratujemy te zwierzęta, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia. Fajnie jest mieć też w samochodzie koc. Zimą on oczywiście pełni inną funkcję, ale latem, gdyby coś się stało i musielibyśmy faktycznie wyjść z samochodu na tereny zielone, to wtedy na tym kocu możemy spokojnie usiąść z dala od pasów ruchu i poczekać na pomoc, na służby.
1: No jest jeszcze, myślę, jedna istotna kwestia, o której często w ogóle chyba nie myślimy i zapominamy, czyli właściwie ciśnienie w oponach.
4: Tak, no ciśnienie w oponach to jest ważny parametr. Tutaj znowu zalecałbym stosowanie takiego ciśnienia, jakie zaleca producent, czyli w naszym samochodzie bardzo często przy drzwiach, kiedy otwieramy, jest naklejka, albo przy klapce, którą zamykamy zbiornik paliwa i przed wyjazdem, szczególnie w dłuższą trasę, warto to ciśnienie sprawdzić. Nie jest tak, że przy zmianie opon ktoś nam napompuje te opony prawidłowo i przez pół roku do czasu kolejnej zmiany to ciśnienie się tam utrzymuje, ponieważ pamiętajmy, że no również fizyka działa w tym zakresie, zmienia się temperatura, zmiana temperatury to jest zawsze zmiana ciśnienia, więc warto z całą pewnością to sprawdzić. ale ciśnienie w ogumieniu to jedno. Cały stan techniczny pojazdu, pamiętajmy, że jest bardzo ważny, szczególnie w upalne dni, na przykład sprawna klimatyzacja. No, kierowca, który będzie podróżował przez wiele godzin w samochodzie wyposażonym w sprawną klimatyzację, z całą pewnością będzie mniej zmęczony niż kierowca, który będzie jechał samochodem z uszkodzoną klimatyzacją, a wypoczęcie czy ta jakby komfort kierowcy, no to znowu wpływ na bezpieczeństwo.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7.45 na naszych radiowych zegarach, za nami audycja Bezpiecznie do celu, a teraz czas na przegląd prasy na naszej antenie. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Arena Poznań wraca jak bumerang. Obiekt znów w rękach miasta. I co z tego? Najpierw miasto Poznań przekazało halę Arena Międzynarodowym Targom Poznańskim, teraz MTP oddały halę miastu. W zamian Poznań oddał targom udziały w targach. Skomplikowany manewr ma służyć uratowaniu budynku lata później niż planowano. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam szczyt NATO w Ankarze. Pieniądze są już dostępne, kolejne w drodze. Trzeba jednak sprawić, by te fundusze zaczęły pracować, mówił w Ankarze sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Pierwszy dzień szczytu poświęcony jest właśnie przekuwaniu zobowiązań finansowych w decyzję o wspólnych zamówieniach i produkcji przemysłowej. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Teraz przechodzimy już do Rzeczpospolitej. Inspektor zmieni zlecenie lub samozatrudnienie w etat. Państwowa Inspekcja Pracy dostaje nowe uprawnienia. Wolno jej decydować o zmianie np. kontraktu B2B w umowę o pracę. Od 8 lipca okręgowi inspektorzy pracy będą mieli prawo do wydawania decyzji o przekształcaniu umów, które są niezgodne z prawem. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Konsekwencje przemęczenia lekarzy odczuwają pacjenci. Rośnie liczba skarg składanych do izb lekarskich. A także przeczytamy o tym, że po 20 latach wzrośnie taksa notarialna. W górę pójdą przede wszystkim opłaty stałe, m.in. za sporządzenie testamentu. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Ze szpitala Leszczyny do szpitala Trzaskowskiego. W grudniu 2024 roku Dawid Kacprzyk rozpoczął specjalizację w szpitalu w Częstochowie, a już w styczniu 2025 roku na swoją prośbę przeniósł się do Warszawy. Wynika z odpowiedzi wojewody mazowieckiego na kontrolę poselską parlamentarzystów PiS. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejne już jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje będą jednak nieco szybciej, bo te pojawią się już o godzinie 8, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to co, pierwsza godzina poranka za nami, czas rozpocząć drugą. A skoro zaczynamy drugą godzinę poranka, no to czas na najnowsze informacje. Przed chwilą minęła godzina ósma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zbliżają się uroczystości upamiętniające ludobójstwo na Wołyniu. Wartostrada na wysokości Czartorii wreszcie zostanie ukończona. Od dziś maturzyści mogą sprawdzać wyniki egzaminów. Dziesiątego lipca o godzinie 12 po mszy świętej w kościele ojców dominikanów rozpoczną się w Poznaniu uroczystości upamiętniające

0: przed tablicą upamiętniającą ofiary, zapalony znicz pamięci. Wydarzenie ma na celu nie tylko wspólne upamiętnienie narodowej tragedii, ale przede wszystkim ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad i związanych z nimi indywidualnych historii polskich rodzin, zaznacza prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu Katarzyna Kwinecka.
1: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwym emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każdy zapalony znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdę historyczną.
0: Ponadto na elewacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zawiesił szczególny baner. Przypomina on o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Czy powstanie brakujący fragment wartostrady na wysokości ulicy Czartoria w Poznaniu? Problem jest trudny do rozwiązania, bo akurat ten fragment gruntu jest prywatną własnością, a z właścicielem nie ma kontaktu. Droga może jednak biec ulicą Czartoria. Radny Tomasz Wierzbicki, przewodniczący Komisji Transportu Rady Miasta Poznania, złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta i są już pierwsze efekty.
2: Jesteśmy po rozmowach z panią miejską konserwator zabytków i zarządem dróg miejskich. W zeszłym miesiącu takie spotkanie zorganizowałem. Rozmawialiśmy z jednej strony, żeby faktycznie tą nawierzchnię poprawić, żeby usprawnić to przejście i przejazd, ale też także z drugiej strony zachować ten historyczny charakter miejsca. Miejski konserwator zabytków stawia warunek, żeby jednak tam nie było takiego typowego asfaltu. Natomiast no, jest możliwa poprawa tej nawierzchni. Zobaczymy, co to będzie. Teraz zarząd dróg miejskich ma przygotować takie warianty.
0: Jeśli miejski konserwator zabytków zaakceptuje nawierzchnię zaproponowaną przez Zarząd Dróg Miejskich, to rowerzyści pojadą nową drogą przez Chwaliszewo już w przyszłym roku. Poznańscy radni podczas wczorajszej sesji odrzucili obywatelski projekt społeczników zakładający przywrócenie roweru miejskiego. Powodem była negatywna opinia co do treści uchwały, jaką wydali miejscy prawnicy. Przegłosowali jednak uchwałę zobowiązującą prezydenta do zbadania, czy powrót systemu rowerów miałby sens i ile by kosztował. Przypomnijmy, że Poznań zrezygnował z rowerów miejskich 4 lata temu z powodu wysokich kosztów utrzymania systemu. Petycję o powrót rowerów miejskich podpisało 6 tysięcy osób. Tegoroczni maturzyści od godziny 8.30 będą mogli sprawdzić online wyniki swoich egzaminów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych na poziomie dwujęzycznym i tutaj nie ma progu zaliczeniowego.
0: Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 11 kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych w tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. No nie zgadza się to do końca, dlatego że owszem, jakieś chmury widzimy na horyzoncie za naszymi radiowymi oknami, ale raczej byśmy powiedzieli, że jest słonecznie, a przynajmniej to słońce powolutku zaczyna się coraz bardziej śmiało, coraz śmielej przebijać za chmur. Wiatr dosyć mocny, bo wieje z prędkością 26 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Handkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, bo jak zwykle mamy wam dużo do zagrania, ale i również dużo do powiedzenia. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, przypadek nie przypadek, teraz będzie utwór, który trwa nie dość, że 5 minut, to 5 sekund, więc cyfra 5 teraz będzie nas prześladować przez parę minut, ale nie ma co, słuchajcie, gramy dalej, a w sumie dobra, tak sobie pomyślałem, no dobrze, mamy trochę utworów, które trwają powyżej 5 minut i takich, które trwają 5 minut i 5 sekund, czy zgadniecie, jaki utwór w tym momencie będzie na antenie? Do 5 sekund nie będę czekał, no bo radio nie lubi ciszy. Od razu rozwiążemy zagadkę. Eros, Mavy Crazy. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 8. Pasuje? Mam nadzieję, że tak. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
2: Wśród wybranych 12 są zwykli ludzie z trudną przeszłością. Jezus daje im misję, mimo ich słabości. To przypomnienie, że każdy ma coś do zaofiarowania, niezależnie od tego, jak bardzo czuje się nieidealny. Droga do innych zaczyna się od tych, którzy są najbliżej od zgubionych owiec we własnym otoczeniu. Głoszenie dobra nie polega na wielkich przemowach, ale na byciu obecnym dla tych, którzy stracili orientację w życiu. Wiarygodność buduje się w codzienności. Pomyśl, komu z mojej rodziny lub znajomych mogę poświęcić więcej uwagi?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 20 minut po godzinie 8, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także polski dwupak Lambery i Trips, a także Oskar Cyms. Dostaliśmy pozdrowienia od naszego stałego słuchacza Mariusza z Leszna. Tutaj Mariusz odpowiedział na pytanie retoryczne, które w sumie zadałem tuż przed zagraniem pierwszego kawałka, bo spytałem się was, czy pasuje to, że Aerosmith będzie na antenie. Mariusz napisał tak: cześć, pasuje, dobre utwory, jak zawsze w dobrym radiu. Pozdrawiam z lekko zachmurzonego Leszna, gdzie słońce przez chmury się przebija. Pozdrawiam ciebie, Mariusz, bardzo gorąco z Poznania. Oby to słońce w Lesznie było bardziej śmiałe. Podobnie zresztą w Poznaniu też mam wrażenie, że jest dosyć nieśmiałe. No ale śmiało, a propos trzymania się tego słowa, będę teraz informować o rozmowie, która będzie o godzinie 8.30. Naszym gościem będzie Marcin Szewczyk, starszy ekspert z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a tematem będą loterie na festynach i piknikach. 8.30, poranna rozmowa, już teraz was na nią bardzo gorąco zapraszam. No ale zanim poranna rozmowa, to oczywiście, że pogramy, no nie może być inaczej. Taylor Swift i Blank Space. Ten utwór w tym momencie gramy na 21 minut po godzinie 8, a ja przypominam, godzina 8.30, poranna rozmowa.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
1: Dzisiejszym gościem Radia Emaus jest pan Marcin Szewczyk, starszy ekspert z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a będziemy mówić o loteriach. Wydawałoby się, że to taki prosty temat, a okazuje się, że nie, i szczególnie latem, a lato właśnie tu już mamy i wakacje również, warto przypomnieć o tym, że zorganizowanie loterii nie jest taką prostą sprawą, prawda?
2: Oczywiście, aczkolwiek my jesteśmy od tego, żeby pomagać zorganizować taką loterię. Ja wcielę się teraz w rolę pani redaktor i zadam pani pytanie, czy kupiła pani kiedyś los na jakiejś festynie?
1: No pewnie, kto by nie kupił? Zdarzało się, tak.
2: Zdarzało się. Otóż takie przedsięwzięcia, gdzie kupujemy losy na festynie i w drodze losowania stajemy się posiadaczami jakiejś nagrody, to są nic innego jak tylko loterie fantowe, które, jeżeli mamy określoną wartość nagród do 8918 zł i 94 groszy, należy zgłosić do naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego po to, aby w sposób zupełnie legalny i bez żadnych konsekwencji prawnych móc to organizować.
1: Czyli organizator musi, ja nie...
2: Organizator musi to zgłosić i to jest bardzo ważna informacja dla organizatorów. Należy tego dokonać w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem tej gry. Krótko mówiąc, 30 dni przed tym, kiedy będziemy mieli do dyspozycji pierwszy los, który będziemy chcieli sprzedać uczestnikom.
1: A czy się zdarza, że organizatorzy zapominają albo nie wiedzą o tym obowiązku?
2: Cały czas staramy się tutaj z ramienia Krajowej Administracji Skarbowej szerzyć taką akcję informacyjną, żeby uświadamiać ludzi o tym, że tego typu przedsięwzięcia należy zgłosić, ale no niestety zdarzają się również takie przypadki, gdzie ktoś w zupełnie sposób nieświadomy zrobi to poza zgłoszeniem, no i w tym momencie musi się taki organizator liczyć z konsekwencjami prawnymi.
1: A jakie to są konsekwencje prawne?
2: W przypadku kary administracyjnej jest to do 10 tysięcy złotych, z tym, że tutaj bada się tak naprawdę skalę naruszenia, jak często to trwało. Natomiast należy pamiętać jedną rzecz, te wszystkie loterie fantowe, które wymagają zgłoszenia, które organizatorzy organizują, one mają, co może nikomu się z hazardem nie kojarzyć, bardzo ważny cel. Cel społecznie użyteczny, dobroczynny, czyli wszystkie pieniążki, które organizator ze sprzedaży losów zbierze, idą właśnie na jakiś taki cel społecznie użyteczny, czyli doposażenie szkół w ławki bądź pomoc jakiejś chorej osobie.
1: I rozumiem, to może wpłynąć na wysokość kary.
2: Tak, to się bierze pod uwagę tak naprawdę.
1: A jeśli ktoś część pieniędzy przeznacza właśnie na organizację festynu albo na jakieś koszty własne, to już jest...
2: Jeżeli chodzi o dochód z loterii fantowej, wszystko musi pójść na cel społecznie użyteczny, dobroczynny.
1: No to chyba jest rzeczywiście informacja, którą nie wszyscy organizatorzy loterii posiadają. I tu rozumiem, chodzi także o takie loterie typu loteria fantowa na wiejskim festynie, gdzie można wygrać na przykład, nie wiem, gęś albo kurczaka. To również każda loteria, nawet najdrobniejsza, tutaj trzeba ją zgłosić.
2: Oczywiście, wielokrotnie do nas ze zgłoszeniami przychodzą koła gospodyń wiejskich, przychodzą parafie tutaj z rejonu Wielkopolski, którzy zgłaszają zamiar urządzania takiej loterii. My wówczas pracujemy z tymi podmiotami, nie zostawiamy ich jak taki mały statek na wielkiej wodzie. Jesteśmy dla nich, jesteśmy po to, żeby im pomóc, po to, żeby właśnie poprzez taką zabawę, nomen omen hazardową, pomóc komuś w jakichś zamiarach szczytnych.
1: Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ja zapytałam o loterie, które się odbywają w internecie, a które wzbudzają ostatnio wiele emocji, bo podobno ileś osób dorobiło się na takich właśnie loteriach ogromnych majątków. Ale powiedział pan, że to są innego rodzaju loterie, tak?
2: Tak, to są innego rodzaju loterie, to są loterie promocyjne bądź audioteksowe. Różnią się od loterii fantowych tym, że trzeba na nie uzyskać zezwolenie. Nie zgłaszamy ich, ale składamy wniosek do dyrektora Izby Administracji Skarbowej po to, żeby uzyskać stosowne zezwolenie, za które to zezwolenie nie musimy również uścić stosowną opłatę. Wszystko jest uwarunkowane, jaką mamy wielką pulę nagród. No i też musimy się z takich loterii rozliczać. I tutaj, jeżeli już jesteśmy na antenie, to wielokrotnie w mediach społecznościowych pojawiają się tego typu przedsięwzięcia, gdzie ktoś proponuje polubienie posta, udostępnienie tego, a następnie spośród wszystkich, którzy to zrobią, będą losować nagrody. Tutaj wszyscy organizatorzy tego typu przedsięwzięć muszą wiedzieć, że mamy do czynienia z loteriami promocyjnymi i również organizowanie takich przedsięwzięć bez uprzedniego uzyskania zezwolenia dyrektora Izby Administracji Skarbowej, można liczyć się z tym, że będą tutaj konsekwencje prawne.
1: No i raczej nie można liczyć na to, że się tych konsekwencji uniknie, no bo jakby z definicji loteria musi być szeroko rozpropagowana, więc jest duża szansa, że do organów karno-skarbowych dotrze informacja o tym, że taka loteria jest.
2: Nie wykluczamy tego.
1: A jeśli koło gospodyń wiejskich chciałoby przynajmniej częściowo przenieść swoją loterię do internetu, bo na przykład, nie wiem, nie wszystkie nagrody zeszły, albo pogoda spowodowała, że festyn trzeba przesunąć, a tymczasem fanty na loterię nie mogą czekać.
2: Zawsze,
1: to co wtedy?
2: Zawsze można złożyć kolejne zgłoszenie urządzenia takiej loterii. To, że ktoś zgłosi taką loterię i na przykład będą warunki pogodowe, które storpedują te plany, to można zmienić regulamin, można zrobić korektę zgłoszenia, można po prostu napisać do nas, że z przyczyn niezależnych od organizatora ta loteria się nie odbędzie i zachować nagrody i wystąpić po raz kolejny o to, żeby zalegalizować taką loterię fantową. No tym bardziej, że to po stronie organizatora nie rodzi żadnych kosztów.
1: No dobrze, ale gdyby koło gospodyń wiejskich chciało przenieść taką loterię do internetu, to już byłaby inna sytuacja, prawda?
2: Tak, natomiast co do zasady, loterie fantowe powinny odbywać się poza siecią, poza internetem.
1: Tak jest bezpieczniej.
2: Tak.
1: Myślę, że informacja bardzo się przyda wszystkim, którzy planują jakieś pikniki, festyny i inne zabawy terenowe, właśnie plenerze, i podczas których ma się odbyć też loteria fantowa. Warto o tym pamiętać, a jakby co, to Izba Celno-Skarbowa służy informacjami i pomocą przy organizacji. A naszym gościem był pan Marcin Szewczyk, starszy ekspert z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Za nami na naszej antenie także grupa Coldplay, później pojawił się Robbie Williams, a także zespół Hoobastank. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie kolejny duet, tym razem Mrozu i Vito Bambino, Za daleko.

0: Za nami muzycznie na naszej antenie Mrozu i Vito Bambino, Gabriel Fleszar, a także Susan Vega. Muzyka za nami, a teraz czas na poważne treści, czas na informacje. W tym momencie minęła godzina 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolski Park Etnograficzny zaprasza na warsztaty. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Dziś w całej Polsce może mocno powiać, ostrzegają synoptycy. Już 19 lipca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty etnograficzne, podczas których uczestnicy poznają tradycyjne metody malowania na szkle i wykonają własną pracę. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych form sztuki ludowej, zaznacza rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Joanna Wieczorek.
3: Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie wykonać barwny obraz, inspirowany tradycyjnymi wzorami, poznając przy tym podstawowe zasady malowania na szkle. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w twórczości inspirowanej kulturą ludową. Nie są wymagane wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci, kreatywność i dobra zabawa.
2: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12 i potrwają do godziny 16. Udział w wydarzeniu jest w cenie biletu. Szlachetna Paczka rozpoczęła nabór wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają do pomocy rodzinom w potrzebie. Jak podkreśla Adam, wolontariusz projektu, pomoc to nie tylko przekazywanie pomocy materialnej, ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem i poznanie jego historii.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
2: Osoby, które dołączą do Szlachetnej Paczki, przejdą szkolenie oraz otrzymają materiały i wsparcie zespołu organizacji. Ich zadaniem będzie odwiedzanie rodzin ze swojej okolicy, rozmowa z nimi i rozpoznawanie ich najważniejszych potrzeb. Rekrutacja odbywa się online. Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki. Poznańska Arena znów jest własnością miasta. Taką decyzję podjęli wczoraj podczas sesji poznańscy radni. W zamian zgodzili się na sprzedaż Międzynarodowym Targom Poznańskim, które dotąd były właścicielem obiektu, miejskich udziałów w MTP. Przejęcie areny ma umożliwić przeprowadzenie remontu obiektu, choć na znacznie mniejszą skalę niż planowano początkowo. Miasto zamierza rozpocząć starania o pozyskanie środków na ten cel. Dotąd na realizację projektu przebudowy areny Poznań wydał około 12 milionów złotych. Wietrznie i nieco chłodniej, tak ma być dziś w całym kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe są także burze. Najbardziej uważajmy na wiatr. W większości Polski będzie umiarkowany lub silny, ale na wybrzeżu może dochodzić do 120 km na godzinę, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
5: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny, od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
2: Najchłodniej będzie na Podlasiu, około 12 stopni. W centrum oraz nad morzem i w obszarach podgórskich temperatura wzrośnie do około 18 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju, do 22 stopni Celsjusza.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę, chociaż już mała zajawka była przed chwilą w naszych informacjach. Obecnie na termometrach 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 13 kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych w tym momencie występują przejaśnienia i zachmurzenie jest umiarkowane. To, że przejaśnienia jak najbardziej, słońce coraz śmielej przechodzi przez nasze radiowe studio, ale czy zachmurzenie jest umiarkowane? A, no właśnie. Wiatr dosyć mocny, bo wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, no ale biometr nie słucha się tej jakości powietrza, bo jest w tym momencie umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Lilia Łada zapytała mnie poza anteną: Kuba, co z tym biometem? Też się właśnie zastanawiam, no bo tak się śmiejemy poza anteną. Ja już tam mówiłem, ale może ktoś słucha radia po raz pierwszy. Pozdrawiamy oczywiście. Czasami Lilia do mnie mówi, kiedy na przykład właśnie jakość powietrza jest dobra, a biomet jest niekorzystny, to mówi: no Kuba, jak ty przychodzisz na dyżur, to zawsze biomet jest niekorzystny. No tym razem jest umiarkowany, więc jakoś się wybroniłem. Mam nadzieję, że biomet się pojawi, się poprawi, to chciałem powiedzieć, i będzie lepszy. No ale mówię, dzisiaj ta pogoda jest taka, no, trochę nie wiadomo. Ale wiadomo, a propos tego słowa, że o 9:15 konkurs poranny startuje, nagroda czeka obok mnie, zagadka również. No więc słuchajcie, zgłoście się w naszym konkursie. To jest krótki przekaz z mojej strony. Startujemy za moment z konkursem, ale nie będziemy tyle czekać, słuchajcie, do 9:15, żeby cały czas tutaj gadać, no bo trzeba grać. Na samym początku godziny 9:00 będzie piękny kawałek, słuchajcie, Avril Lavigne i Complicated. Tak zaczynamy kolejną godzinę poranka. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach startujemy z naszym porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie zadaję wam pytanie w konkursie. Uwaga! Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Pytanie konkursowe dzisiaj w konkursie porannym. Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Pięknie ten zestaw się uśmiecha do mnie, ale mam nadzieję, że jeszcze szerzej będzie się uśmiechać do zwyciężczyni bądź zwycięzcy dzisiejszego porannego konkursu. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. Wysyłacie SMS 7148, to numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Takie pytanie konkursowe wam dzisiaj zadaję. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. No to co, słuchajcie, trzymam za was mocno kciuki. Konkurs startuje w tym momencie i liczę tradycyjnie zresztą na jak najwięcej zgłoszeń.

0: w Radiu Emaus. Poranny konkurs.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus, oczywiście za nami Moloko i Sing It Back w remiksie Borisa Dlugosza. No a teraz już wracamy do naszego konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, śmiało zgłoście się w naszym porannym konkursie. 7148. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie: Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania w konkursie zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, słuchajcie, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe: Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, taki hat-trick książkowy. To zresztą byłoby też ciekawe określenie na nagrody w naszym konkursie. Na przykład, nie wiem, dwupak, hat-trick, to by można było kombinować. No ale akurat dzisiaj trzymamy się, że trzy książki są do wygrania. No i również a propos trzymania się ramówki, już o godzinie 9:30, czyli już za moment studio Radia Emaus odwiedzi ponownie Lilia Łada, no i porozmawiam z Lilią o tym, jakie tematy będą dzisiaj poruszane w naszych informacjach Radia Emaus, także zapraszamy Was do tego, abyście zostali razem z nami, a teraz gramy dalej. Rob Thomas i Lonely No More.

0: z Radiem Emaus. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: 9.30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
1: Cześć Kuba.
0: Pięknie ciebie gościć w studiu. Jak tam nastrój przy sierodzie w środku tego dnia?
1: Zgadnij.
0: No taki pośrodku właśnie, tak jako tako.
1: No w punkt.
0: No widzisz, jak ja cię znam. Jak jest u was, drodzy słuchacze, dawajcie nam znać 601-077-033. No ale nie będziemy was prosić o to, żeby Lilia, żebyście dali, jak to się mówi, zielone światło Lilii na przedstawienie informacji, bo ja w tym momencie daję tobie właśnie to światło. I śmiało, antena jest twoja, co dzisiaj w serwisach będzie.
1: Wakacje. W serwisach głównie wakacje. Jest całe mnóstwo wakacyjnych propozycji i w Poznaniu,
0: i prawda.
1: W Wielkopolsce.
0: Prawda.
1: I warto się zainteresować, bo nawet jeśli ktoś nie ma teraz z różnych powodów urlopu, albo nie będzie go miał w najbliższym czasie, to zawsze może sobie zagospodarować weekend na przykład.
0: Oczywiście, że tak. Opcja lata w mieście się tak wtrąca, to w ogóle jest...
1: Prawda.
0: Zwłaszcza w tak dużym mieście jak Poznań, no to jak najbardziej można od wyboru do koloru korzystać.
1: Tak jest. A w dodatku mamy do wyboru nie tylko Poznań, ale i całą Wielkopolskę.
0: Tak,
1: bo
0: tak
1: na
0: jest.
1: Przykład Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach zaprasza na warsztaty. Tam latem się mnóstwo rzeczy dzieje, a latem w plenerze, w skansenie, to cała sama przyjemność siedzieć i pracować, zajmować się czymś, poznawać na przykład stare techniki twórczości ludowej. I to jest coś wspaniałego.
0: Prawda, prawda.
1: Tak, Leszno z kolei w najbliższy weekend zaprasza na targ śniadaniowy. Do parku za Teatrem Miejskim, gdzie będzie nie tylko mnóstwo przysmaków, ale też wystawią się miejskie jednostki kulturalne. I to też jest ciekawe, bo Muzeum Okręgowe w Lesznie jak zawsze na wakacje przygotowało bardzo ciekawą ofertę. Warto zajrzeć i zainteresować się, co akurat w czasie, który mamy do dyspozycji, się ciekawego dzieje.
0: Tak jest.
1: W Poznaniu z kolei, żeby tak już nie było, że to my tylko region, mamy oczywiście koncerty nad Rusałką. Niedługo ruszy basket w mieście. Będzie wielkie święto koszykówki w całym Poznaniu, więc jeśli ktoś jest fanem koszykówki, to akurat myślę, zagustuje w tym festiwalu. Ale też mamy różne inne atrakcje, na przykład wystawę Hasiora w Muzeum Narodowym.
0: No, proszę
1: bardzo. Na co warto koniecznie, nawet nie warto, koniecznie trzeba pójść i zobaczyć. Trwa oczywiście też Lato z Estradą. To jest ponad 200 wydarzeń w całym mieście, które się dzieją na bieżąco i trzeba się tylko orientować, gdzie i co się dzieje. To nie jest tak, że zakończył się Festiwal Malta, a zakończył się Etnoport. To już się nic w Poznaniu nie dzieje. Absolutnie nieprawda.
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze tego bym dorzucił animatora, który przecież rozpoczął się w niedzielę.
1: No właśnie, więc, jeszcze trwa też, animator.
0: Więc
1: tak.
0: Jeszcze do końca tygodnia będzie trwał, także naprawdę jest tych wydarzeń naprawdę od groma. Ja rozumiem, że czasami, kiedy jest za duży wybór, to się ostatecznie siedzi w domu, ale my was do tego nie zachęcamy, zwłaszcza, że pogoda jest w sumie dobra, przyjemniejsza niż w weekend, który nie był teraz, ale jeszcze wcześniej, więc zapraszamy was do tego, abyście uczestniczyli w różnych wydarzeniach. Na pewno jeszcze coś się pojawi w kulturze o 11.30, no ale właśnie, czy jeszcze a propos jakiejś informacji, coś jeszcze chciałabyś zdradzić, czy
1: tak,
0: na razie?
1: Chciałabym jeszcze zdradzić informację, że lato to czas dla wolontariuszy. I wolontariuszy szuka nie tylko Szlachetna Paczka, która to już ogłosiła oficjalnie, ale także Elżbietańskie Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu. Również szuka wolontariuszy i jest to o tyle interesująca oferta, że można na tydzień przyjechać do Poznania, w tym czasie pomagać siostrom elżbietankom w ciągu dnia przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków dla osób potrzebujących oraz w utrzymywaniu porządku w centrum, a także organizacji różnego rodzaju spotkań, ale za to popołudnia i wieczory ma się dla siebie, można zwiedzać Poznań, więc jest to również bardzo atrakcyjna forma, myślę, dla wielu młodych ludzi, no i zdobywanie doświadczeń w wolontariacie, no bo taki wolontariat zakończy się oczywiście otrzymaniem stosownego zaświadczenia.
0: Oczywiście, że tak, a najpierw wolontariat, najpierw się zdobywa doświadczenie, a później właśnie chociażby te wpisy do CV, czy do portfolio, czy do czegokolwiek. Nawet jeżeli się nie patrzy na to w ten sposób, to są zawsze bardzo cenne, no i również znajomości, które się zdobywa, to jest nasz kapitał, więc no niby wolontariat, ale można z tego również dużo wycisnąć, można powiedzieć.
1: Zdecydowanie. Rozpoczął też nabór wolontariuszy, a właściwie już zakończył, ale jeszcze jak ktoś bardzo chce, to pewnie da radę się zgłosić, przystanek Jezus. I tu również warto tak ostatnim rzutem na taśmie przed festiwalem Polantrock zgłosić się na przystanek Jezus. No i oczywiście cały czas pamiętamy o tym, że idzie 92. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
0: Tak jest.
1: Już opuściła granicę Wielkopolski, bo pielgrzymi robią około 30 km dziennie, a wyruszyli 6 lipca, więc sądzę, że no już tak są coraz bliżej celu, to jest ponad 300 km na Jasną Górę. Mają tam dojść 15 lipca, a my cały czas będziemy o tym przypominali, bo pielgrzymom pieszym można towarzyszyć w pielgrzymce duchowej.
0: Tak jest i również rozpiskę pielgrzymki duchowej mamy obok siebie, ale mamy też, i dobra, ja wiem, że radio to nie telewizja, ale... O, to słychać było, to jest nasza rozpiska z grupami, które są danego dnia w różnych miejscach i myślę, że również będziemy o tym informować Was, drodzy słuchacze, podczas naszych pasm radiowych. Bądźcie na bieżąco, będziemy Was o wszystkim informować. A propos informowania, najbliższe informacje już o godzinie 10:00. Lilia Łada zaprezentuje dla Was. Dzięki wielkie, Lilia.
1: Dziękuję.
0: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Sports na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie: Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz numer 7148. 7148, numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie: Polska czy zagranica? Gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek od Radia Emaus czeka na Was, a ja czekam na Wasze zgłoszenia. Trzymam za Was mocno kciuki, słuchajcie.

0: muzyka w Radiu Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj pytam was, albo nie, na razie przypomnę o nagrodzie. Jeszcze póki co dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Takie jest pytanie konkursowe. Złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, to jest koszt wiadomości. Przypominam, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadać na pytanie: Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, ale rozwiązanie, słuchajcie, za niecałe 4 minuty, także naprawdę nie ma na co czekać. Zgłoście się w naszym porannym konkursie. Naprawdę. Trzymamy kciuki za moment rozwiązania konkursu, no ale zanim poznamy, kto wygrał konkurs, Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. Po utworze rozwiązanie konkursu. Zgłaszajcie się, zgłaszajcie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. A pytałem was dzisiaj, Polska czy zagranica, gdzie wolicie spędzać wakacje i dlaczego? Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Wygrywa dzisiaj Adrian, który napisał tak. Wolę spędzać wakacje za granicą, bo Polskę już odkryłem. Trochę się uśmiechnąłem, czytając to zgłoszenie, ale Adrian, wygrywasz dzisiaj zestaw książek od Radia Emaus. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Adrian, gratuluję tobie wygranej w konkursie. No i co? No i kolejny konkurs popołudniowy, 15.15. Także już teraz was na niego zapraszam. Również was zapraszam na najnowsze informacje Radia Emaus, bo te pojawią się nieco szybciej, bo już o godzinie 10.00. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne i globalne, słuchajcie informacji Radia Emaus. Godzina 10.00, kolejna porcja. No ale zanim informacje, to pogramy. Tym razem na naszej antenie Hozier i Too Sweet. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Takie wręcz imprezowe dżingle na antenie Radia Emaus? A jak najbardziej, oczywiście, że tak. No ale nie o dżinglach teraz mowa, a o najnowszych informacjach Radia Emaus. Przed chwilą minęła godzina 10, czas na świeżą dawkę najnowszych wiadomości.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Streetball ponownie opanuje Poznań. Siostry Elżbietanki zapraszają chętnych na wakacyjny wolontariat 2026. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda dziś przedstawi plany reformy ochrony zdrowia. Jedenastego i 12 lipca streetball znów opanuje Poznań. Czas na drugą edycję festiwalu koszykówki 3x3, Enea Basket na Wolności. Turniej w formule Quest już po raz kolejny będzie stanowić eliminację do Mistrzostw Polski. Jak mówi Jarosław Żabko z Wielkopolskiego Związku Koszykarzy, w tym roku zgłosiło się wyjątkowo wiele drużyn.
3: No jest to ogromne przedsięwzięcie, które chyba przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W sobotę w czasie turniejów młodzieżowych wystąpi ponad 50 zespołów w 7 kategoriach. Niedziela to już high level, gramy eliminację do Mistrzostw Polski seniorów 3x3. Quest swój udział zapowiedziało ponad 50 zespołów.
2: Ważnym elementem festiwalu pozostaną otwarte Mistrzostwa Poznania dla dzieci i młodzieży. Istotnym celem imprezy jest bowiem integracja, zapewnia prezes Fundacji Jeden Uniwersytet Wojciech Szalbierz.
4: Tak naprawdę dojrzewaliśmy do tej imprezy od wielu, wielu lat. Łączy nas pasja do koszykówki oraz organizacja imprez. Jesteśmy fundacją, która w nazwie ma integrację i staraliśmy się od lat połączyć środowiska profesjonalistów w zakresie koszykarskim, w turach miejskich, włodarzy terenu, sponsorów, zawodników.
2: Organizatorem festiwalu jest Fundacja Jeden Uniwersytet. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Poznania. Siostry Elżbietanki zapraszają na wakacyjny wolontariat 2026 w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu od 3 do 22 sierpnia. Wolontariusze będą przez tydzień mieszkać w centrum i w tym czasie pomagać w przygotowaniu oraz wydawaniu posiłków, organizacji wydarzeń i zajęć, a także w porządkowaniu i przygotowaniu pomieszczeń i w codziennym funkcjonowaniu centrum. Chętni mogą zgłaszać się przez stronę Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim. Dziewięć nowych pociągów Polregio przechodzi pierwsze prace modernizacyjne w punkcie utrzymania taboru w Olsztynie, informuje rzecznik prasowy Polregio S.A. Karol Jakubowski.
5: Trwają pierwsze prace związane z modernizacją zakupionych jednostek. Usunięto już między innymi fotele oraz wykładziny, także wyczyszczono wnętrze tych pojazdów. Włączenie do eksploatacji pierwszego z lintów planowane jest na czwarty kwartał przyszłego roku. Docelowo składy te obsłużą połączenia w północno-wschodniej Polsce.
2: Każdy z pojazdów będzie mógł pomieścić około 170 pasażerów, w tym do 70 na miejscach siedzących. Składy będą wyposażone w klimatyzację oraz udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, w tym rampy ułatwiające wsiadanie. Jednostki spalinowe ułatwią podróże także cyklistom. W każdym z pojazdów dostępne będą miejsca na przewóz rowerów. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po południu przedstawi plany reformy ochrony zdrowia. Rozwiązania mają pozwolić m.in. na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Na antenie radiowej Jedynki Anna Maria Żukowska z Lewicy podkreślała, że jej zdaniem szefowa reformy zdrowia miała zbyt mało czasu na przygotowanie kompleksowych reform.
6: Myślę, że przez jeden weekend to ciężko po prostu wymyślić reformę, która będzie reformą taką naprawdę pionową od góry na dół i taką miotłą, która wszystko zmieni. Ja nie lubię takiego podejścia akcyjnego do polityki i do ustawodawstwa, bo tak to można sobie ustawę jednozdaniową napisać w weekend, to jest możliwe. Natomiast taką reformę, o której ja bym oczekiwała i Lewica, sama wiem, ile to trwa, dlatego że mamy przygotowany projekt ustawy dotyczący podatku zdrowotnego, to jest kilkadziesiąt stron.
2: Planowane zmiany w ochronie zdrowia zakładają m.in. reorganizację sieci szpitali i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy oraz ich zarobkami.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna niewiele niższa, 16 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują spore przejaśnienia, wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 10 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Koniecznie zostańcie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim w drodze do Emaus, to zagra i zaśpiewa nam Urszula Rysa na szkle. No i tak zaczynamy kolejną godzinę poranka, chociaż przyznam wam się szczerze, że ponieważ mamy od półtora tygodnia ten, jakby to powiedzieć, tryb wakacyjny, tak, szukałem odpowiedniego słowa. Widzicie, co trzy godziny o poranku robią z prezenterem, ale chodzi mi o to, że jak mówię, że witamy was w poranku, a jest godzina 10, to mam lekki zgrzyt, no bo w sumie to, no niby środek dnia, no ale jeszcze przed południem i to tak jest wszystko pomieszane, no ale dla ułatwienia tak czy siak, bo po prostu trzymam się tego, że do 12 jest poranek, a później jest pasmo w środku dnia. Tak to wynika z naszych pasm wakacyjnych. Nie przedłużam, tylko gram, no bo utwór już powinien dawno grać na antenie, a tutaj Kuba, ciągle coś gadasz na tej antenie. No cóż, w radiu się mówi, no nie można tylko grać muzyki, nie? No różnie bywa, no ale akurat naszą rolą jest to, żeby troszeczkę was podprowadzić do tego, co za moment na naszej antenie. Urszula Rysa na szkle, dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chrystus na początku działalności apostolskiej uczniów posłał ich do owiec, które poginęły z domu Izraela. Było dla niego ważne, by zatroszczyć się o tych, którzy byli we wspólnocie wierzących, ale z różnych przyczyn ją opuścili. Ja także otrzymuję takie zadanie. Wokół mnie są osoby, które zwątpiły i odeszły od Chrystusa, a do których mogę dotrzeć i, dzieląc się doświadczeniem działania Boga w moim życiu, pomóc im wyjść ze zwątpienia. Z kim mogę dziś porozmawiać o działaniu Boga w moim życiu?

jej przedstawić, więc dopiero teraz nadrabiamy zaległości, ale lepiej późno niż wcale. Słuchajcie, dzisiaj mamy środę, 8 lipca, 189 już dzień roku. Kto obchodzi dzisiaj imieniny? Ano, obchodzi między innymi Elżbieta, Adrian, ale także między innymi Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o przysłowia na dziś. Mamy dzisiaj 3 i tak się właśnie zastanawiam. Wiecie co? Tym razem wybiorę 2 z 3. Proszę bardzo, pierwsze 2 przeczytam. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. A drugie to na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa. Nie ma dzisiaj nietypowych świąt. No, moglibyśmy coś wymyślić na siłę, ale myślę, że nie ma co też na siłę kombinować. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od papieża Franciszka i brzmi to zdanie następująco. Być świętym nie jest przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wszystkich. Bardzo ważne zdanie, piękne zdanie. Na środę 8 lipca. Taka to kartka z kalendarza. A ja przypominam wam, drodzy słuchacze, jeżeli wiecie coś na temat utrudnień na poznańskich ulicach, na wielkopolskich trasach, jesteśmy do waszej dyspozycji. 601-077-033 to nasz numer SMS do kontaktu. Zapraszamy do wysyłania nam wiadomości tą drogą, tym kanałem, ale również możecie nam wysyłać wiadomości przez naszego radiowego Facebooka i naszego radiowego Instagrama, bo również tam nas złapiecie. Jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, koniecznie nadróbcie zaległości. Będziemy sprawdzać to wszystko. Żartuję oczywiście. No ale zapraszamy do obserwacji tak czy siak, a teraz gramy dalej. Tym razem utwór idealny na tę chwilę i w ogóle czasami w ogóle w radiu, dlatego że no, w radiu się gada jak najbardziej, no, ale czasami gada się wręcz za długo. A grupa No Doubt ma teraz, przynajmniej dla mnie, bardzo ważne przesłanie. Don't speak. No to co? Gramy, nie gadamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 23 minuty zostały do godziny 11. Za nami dwupak. No właśnie, z jednej strony lata 90., a z drugiej strony lata 2000. Mysłowic, Scenariusz dla moich sąsiadów, a także René Iosis i Kiedyś cię znajdę. Przed nami punktualnie o godzinie 10.45 kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Zapraszamy wszystkich. Wszyscy się zmieścimy, a zwłaszcza zmieszczą się fani dobrej muzyki. Muzyczna podróż w czasie 10.45, a teraz na naszej antenie znowu lata 2000. Red Hot Chili Peppers i The Zephyr Song.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z kolejną w tym tygodniu muzyczną podróżą w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 8 lipca. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia, dwa zagraniczne, jedno z Polski. Najpierw rok 1961. Kolejne urodziny obchodziłby dzisiaj Andy Fletcher z zespołu Depeche Mode. Niestety od 4 lat nie ma już tego artysty z nami, ale zostaje muzyka i zostają wspomnienia. No i takie utwory jak na przykład Policy of Truth od Depeche Mode. Następnie rok 1962. Swoje kolejne urodziny obchodzi dzisiaj Joan Osborne, a jak Joan Osborne, to oczywiście One of Us musi być. No i na koniec rok 1982. Urodziny obchodzi dzisiaj Katarzyna Kurzawska, znana z zespołu Sofa. No i moje życie od tego zespołu wybrzmi dzisiaj w muzycznej podróży w czasie. A zatem dzisiaj Depeche Mode, Joan Osborne, a także Sofa. Ten muzyczny hat-trick dzisiaj w muzycznej podróży w czasie. A po muzycznej podróży w czasie na godzinę 11 zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz startujemy z muzyczną podróżą w czasie.

0: Za nami muzyczna podróż w czasie, Depesz, Mał, Joan Osborne, a także grupa Sofa. Poza anteną Lilia Łada do mnie powiedziała: tej Kuba, chyba zaraz chodzimy. No faktycznie, godzina 11 na zegarach, najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolscy pszczelarze mogą się zgłaszać do konkursu. Księża Salezjanie zapraszają na przystanek Jezus. 81% tegorocznych maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół. 9 sierpnia w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodzie odbędzie się jarmark promujący Wielkopolski Dzień Pszczół, mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
3: Nabór wystawców trwa do 31 lipca i prowadzi je Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, ale informacje również na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
2: Celem konkursu jest zaprezentowanie i wyróżnienie wystawców, którzy podczas odbywającego się wydarzenia w sposób ciekawy i pomysłowy będą promowali wielkopolskie pszczelarstwo, produkty pochodzenia pszczelego, a także rolę owadów zapylających w środowisku naturalnym i znaczenie ich w życiu człowieka. Na najciekawsze i najlepsze stoiska czekają nagrody oraz wyróżnienia. Dwudziestego 7 lipca w Ośrodku Księży Salezjanów w Czcińcu rozpocznie się kolejna, 26. edycja ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Ewangelizatorzy wezmą udział w rekolekcjach, które poprowadzi duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak, a od 30 lipca wyruszą na Poland Rock, informuje rzecznik prasowy Przystanku Jezus ksiądz Damian Piątkowiak.
4: Wyjście na teren Poland Rocku, ale też otwarcie naszego terenu, naszej sceny, na której będzie wiele ciekawych gości, koncertów, konferencji. Jak zwykle na terenie naszego ośrodka będą psychoterapeuci gotowi pomagać. Przede wszystkim ewangelizatorzy, otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani służący spowiedzią, rozmowami z sakramentalną pomocą, siostry zakonne, no bo to nasze zgromadzenie przystankowe to wspólnota bardzo różnorodna.
2: Dotąd zgłosiło się blisko 150 ewangelizatorów z różnych stron Polski. Ksiądz Damian Piątkowiak zapewnia, że mimo oficjalnego zakończenia zapisu wciąż można się zgłaszać na wydarzenia za pomocą formularza dostępnego na stronie przystanekjezus.pl. Jedenastego lipca w Lesznie w parku za Teatrem Miejskim o godzinie 10 rano rozpocznie się kolejny rynek śniadaniowy. Poza dobrym jedzeniem i lokalnymi przysmakami będą też warsztaty oraz przedstawienie teatrzyku Pompon Smok Stefan dla najmłodszych. Strefa warsztatowa, stoiska lokalnych instytucji kultury, m.in. Miejskiej Biblioteki i Muzeum Okręgowego oraz organizacji działających na rzecz integracji i rozwoju lokalnej społeczności. Osiemdziesiąt procent maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, mówi dyrektor komisji Robert Zakrzewski.
5: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
2: 59% z języka polskiego, 59% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To średnie wyniki uzyskane przez maturzystów. W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników szkół artystycznych i branżowych szkół drugiego stopnia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Oczywiście gratulujemy wszystkim maturzystom. Teraz na naszych termometrach 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 15 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują spore przejaśnienia. Wręcz moglibyśmy powiedzieć, że wychodzi coraz śmielej słońce, także oby to słońce utrzymało się do końca dnia, a dzień kończy się o godzinie 21.14. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, ona jest obecnie dobra, biometr jest niezmiennie umiarkowany, no ale zobaczmy, czy zmienna będzie temperatura w najbliższych dniach. I ja myślę sobie, że zahaczmy sobie od razu o weekend. Jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w piątek 24, w sobotę także 24, a w niedzielę 26, więc niby podobna temperatura, ale jednak z małą tendencją zwyżkową.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 11 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a w studiu Radia Emaus jestem sam już w tym momencie, bo Lilia Łada odmeldowała się z naszego radiowego studia. Lili, oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie informacje Radia Emaus od godziny 7 do godziny 11. W takim samym wymiarze czasowym Lilia usłyszycie jutro. No ale a propos rzeczy, które możecie usłyszeć na naszej antenie, już za chwilę mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program się pojawi na naszej antenie, to będzie Maroon 5, grupa Maroon 5 z początku działalności. Pamiętam te pierwsze single, które się pojawiały i ten numer również kojarzę jeszcze z początkowego okresu kompozycji This Love, którą również możecie usłyszeć na naszej antenie, ale tym razem będzie She Will Be Loved. No i tak zaczynamy ostatnią godzinę poranka w Radiu Emaus. Miejcie dobrą środę, a ja wam mówię po raz kolejny dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Marzena pyta, skąd się wzięło słowo omieszkać, a właściwie nie omieszkać, bo tylko w przeczeniu bywa ono używane. Czy można było kiedyś omieszkać, a potem już tylko nie omieszkiwać? To słowo mieszkać i omieszkać rzeczywiście jest w polszczyźnie od bardzo dawna, gdzieś od XV wieku, i znaczyło tyle, co zaniedbywać, spóźniać się, ociągać się także, mieszkać, czyli nie tylko przebywać gdzieś, zamieszkiwać, ale także właśnie, no może nie zupełnie przeciwnie, ale w każdym razie bardzo odlegle, zaniedbywać i spóźniać się też. Wiąże się to etymologicznie z takimi czasownikami obecnymi już tylko śladowo teraz w polszczyźnie, jak mrzeki, drzemać, jakieś mrzonki stąd mogłyby się wziąć także. W każdym razie my już z tym tego dzisiaj nie łączymy. Nawet z zaniedbywaniem wcale nie. Jeżeli mieszkać było zaniedbywać, to omieszkać było czasownikiem dokonanym. Zaniedbać czegoś, odwlec coś. No, odwlec i zaniedbać to nie jest dokładnie to samo, ale możemy pomyśleć o podobnym stosunku do tej rzeczy, która w ten sposób była właśnie traktowana. I jeżeli dzisiaj mówimy, że ktoś nie omieszkał czegoś zrobić, to myślimy, że nie zaniedbał tego czegoś. Ciekawe jest, że stosowane dzisiaj to jest chyba w dwóch sytuacjach. Jeżeli ktoś kogoś o coś prosi, a on odpowiada, nie omieszkam tego zrobić, to najczęściej jest to porządne i życzliwe, świadome. Pozdrów swoich rodziców, nie omieszkam pozdrowić. Czyli rzeczywiście zrobię to z pewnością. Zapewniamy o tym. Ale jeżeli powiemy, że ktoś nie omieszkał czegoś zrobić, to dość często stosujemy to ironicznie. No i nie omieszkał oczywiście poskarżyć się na mnie. I ta archaizacja służy tutaj, jak to często bywa, czasem szacunkowi, czyli wyrażaniu się szczególnie godnym, właśnie nawet podniosłym, albo z drugiej strony służy ironii, co także często bywa.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 11 za nami mini audycja Słowo o Słowie. Muzycznie usłyszeliśmy dwa kobiece głosy prosto z Polski. Za nami Daria Zawiałow i w sumie tak o Hemingway, dobrze myślę? Nie, to w innym utworze, przepraszam, to mi się pomyliło z innym kawałkiem. Fifi Hollywood za nami także Sylwia Grzeszczak i Latawcy. No faktycznie odleciałem przy tej Darii Zawiałow, ale już twardo nogi stawiamy na ziemi, dlatego że o 11.30 serwis kulturalny, a w nim zaproszę was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zostańcie z nami, a teraz tak dla odmiany nie Polska, ale zagranica, Anastasia i Left Outside Alone.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od zwiedzania wystawy AI, czyli Algorytmy Iluzji, czyli w sumie AI tak naprawdę. Jest to zwiedzanie wystawy z Aleksandrą Kosior, kuratorką ekspozycji. Miejsce to Centrum Kultury Zamek. Start zwiedzania godzina 17. Co piszą organizatorzy? Zapraszają oczywiście na zwiedzanie wystawy z komentarzem kuratorki. Często zapominamy, że za efektami pracy sztucznej inteligencji, które wyskakują niczym królik z kapelusza iluzjonisty, kryją się algorytmy, infrastruktura, ludzka praca i realne koszty społeczne oraz środowiskowe. Wystawa AI, Algorytmy Iluzji zaprasza do krytycznego spojrzenia na sztuczną inteligencję jako fenomen kulturowy, polityczny i artystyczny. Poprzez pracę współczesnych artystów i artystek odkrywamy, co tak naprawdę kryje się za technologicznymi narracjami od władzy i wiedzy, przez wysiłek i więzi, aż do wyobrażenia przyszłości. To opowieść nie tylko o technologii, ale i o nas samych, a także o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. A oprowadzać po wystawie będzie Aleksandra Kosior, doktorka nauk humanistycznych, adiunktka w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwiedzanie wystawy Algorytmy Iluzji z Aleksandrą Kosior, kuratorką ekspozycji, dziś o godzinie 17 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Kolejne wydarzenie to jest event plenerowy Kino na Fyrtlu. Dzisiaj przy Galerii Poznania będzie prezentacja filmu Sposób na Teściową. Start wydarzenia godzina 21.30, więc idealnie na wieczór, tuż po zachodzie słońca, myślę, że obejrzenie w ogóle takiego filmu będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Wstęp jest oczywiście wolny. Kino na Fyrtlu, 21.30 przed Galerią Poznania. Nie publikacja, tylko prezentacja filmu, projekcja filmu, tak jest, projekcja filmu Sposób na Teściową. No czasami też trzeba mieć sposób na to, żeby odpowiednie słowa pojawiły się w głowie. Ale na koniec, już teraz poważnie, serwisu kulturalnego zapraszam Was do zobaczenia wystawy zdjęć Macieja Sobczyka o kolei wąskotorowej w Wielkopolsce, a sama wystawa jest zatytułowana Po kolei. Wystawę można zobaczyć od 22 czerwca już, ale dzisiaj jest przedostatni dzień wystawy, którą można zobaczyć w atelier Wimar Stowarzyszenia Łazęga Poznańska. Wstęp na tę wystawę jest oczywiście wolny, sama wystawa jest czynna od godziny 16 do godziny 20, a Po kolei to fotograficzna podróż po kolejach wąskotorowych z obszaru Wielkopolski, gdzie istniała jedna z większych tego typu sieci w Polsce. W fotograficznej podróży po wąskich torach uczestnicy zobaczą, co dzisiaj pozostało po masowych likwidacjach połączeń w latach 90. Uczestnicy odwiedzą m.in. Białośliwie, Środę Wielkopolską, Śmigiel, Gniezno czy Poznań, czy również jedyną w Polsce Polsce trzytorową, trójtorową kolej w Pleszewie. Także myślę, że nie tylko fani kolei znajdą tutaj coś dla siebie, a znajdą te atrakcje na wystawie zdjęć Macieja Sobczyka o kolei wąskotorowej w Wielkopolsce po kolei. Wystawę można zobaczyć do jutra w atelier Wimar Stowarzyszenia Łazęga Poznańska. Wstęp na tę wystawę jest wolny, no a można ją zobaczyć od godziny 16 do godziny 20. No i to wszystko w przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już o godzinie 16.30, już teraz was na niego bardzo gorąco zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy aż 4 kompozycje: Bill Withers' Lovely Day, następnie Michael Jackson' Dirty Diana, później elektryczne gitary Jestem z miasta, a przed chwilą Lady Pangi, Kryzysowa narzeczona. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Byłem z wami od godziny 7 do godziny 12. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, uwaga, od godziny 12 do godziny 17, a dzisiaj właśnie od 12 do 17 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, słuchajcie, koniecznie zostańcie z nami, zwłaszcza, że na sam koniec poranka piękny utwór będzie Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tak się z wami żegnam, słyszymy się jutro od godziny 12. Trzymajcie się, na razie!

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Minister zdrowia ma dziś przedstawić szczegóły w sprawie zapowiadania i rewolucji w systemie ochrony zdrowia. Szpital MSWiA w Poznaniu dostał 300 tysięcy złotych na doposażenie oddziału hematologii. Jeszcze w tym roku ma ruszyć przebudowa skrzyżowań ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Szczegóły w sprawie zapowiadanej rewolucji w systemie ochrony zdrowia przedstawi dziś szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Pracowała nad tym od ponad tygodnia, po tym jak premier Donald Tusk dał jej ultimatum. Albo ona przedstawi dobre rekomendacje, albo on podejmie decyzje personalne. Plany resortu mają być odpowiedzią m.in. na doniesienia o ogromnych wypłatach dla niektórych lekarzy oraz na nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków.
1: Informacje z Poznania.
3: W ramach programu rozwoju hematologii i wsparcia pacjentów w ubiegłym roku szpital MSWiA w Poznaniu otrzymał darowiznę w wysokości 300 tysięcy złotych od Fundacji DKMS. Dzięki tej pomocy możliwe było doposażenie oddziału hematologii w nowoczesny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie remontu oddziału. Przyniosło to większy komfort pacjentom, przyznaje dyrektorka szpitala Magdalena Kuncewicz.
4: Przeznaczyliśmy przede wszystkim na odnowienie pomieszczeń w pokojach chorych. Skupiliśmy się bardzo na sanitariatach, wymienione zostały kabiny prysznicowe, brodziki, armatura. Odmalowaliśmy sale chorych, takie roboty wykończeniowe, wymiany wykładzin podłogowych, sufitów, oświetlenia, tak żeby spełnić obowiązujące normy i trochę podnieść standardy techniczne, no i komfort. Ze sprzętu zakupiliśmy wagę medyczną, podgrzewacz płynów infuzyjnych, fotele transportowe, szafy lekowe, takie drobiazgi jak lodówki, chodziki, stojaki, pompy infuzyjne.
3: Program rozwoju hematologii i wsparcia pacjentów jest finansowany ze środków pochodzących z darowizn dokonywanych przez darczyńców Fundacji DKMS oraz przekazanych w ramach 1,5% podatku. Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się przebudowa skrzyżowań ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Będzie więcej zieleni, a układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Największe zmiany nastąpią u zbiegu ulic Fabrycznej i Madalińskiego. W miejscu stojaków rowerowych powstanie nowy teren zieleni oraz chodnik. Przejście dla pieszych przez ulicę Madalińskiego zostanie przesunięte bliżej Fabrycznej, a to na ulicy Fabrycznej bliżej Prądzyńskiego. Dzięki temu piesi zyskają krótszą drogę w relacji wschód-zachód. Stojaki rowerowe oraz punkt Hop and Go zostaną przesunięte na ulicę Fabryczną przy posesji numer 38. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Chętne firmy mogą składać oferty do 15 lipca.
1: Informacje z kraju.
3: Promowanie polskich owoców oraz zwiększanie świadomości konsumentów. W Ministerstwie Rolnictwa odbyła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej To Twój Pewniak. Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe, z możliwie jak największą ilością pestycydów. Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski powiedział, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom, dla których ten rok był bardzo trudny.
5: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich produktów. Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton, w zależności od warunków pogodowych. Polska jest także jednym z największych producentów owoców w Unii Europejskiej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: ...21 stopni, na tyle maksymalnie można liczyć dzisiaj w Poznaniu. No może 22, ale to gdzieś około godziny 17. Póki co na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Taka sama wartość temperatury odczuwalnej. Ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, 1010 hektopaskali. Wiatr delikatny, 28 km na godzinę, ale momentami dzisiaj porywy mogą wynieść nawet 50 km na godzinę. Niestety niekorzystne warunki biometeo będą nam dzisiaj towarzyszyć. Tam jest oczywiście gwiazdka na dole, jak zawsze. Nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus. Dobrego Radia Emaus. No a jeśli chodzi o dobre, no to dzisiaj dobra jakość powietrza. To też z tym należy się liczyć, że spokojnie możemy oddychać pełną piersią.

9 minut po godzinie 12, słuchacie Radia Emaus. Piotr Wielicki przywitał się z wami, ja też się z wami witam. Witam, Arkadiusz Szymański. Będziemy z wami razem dzisiaj na dobre popołudnie. W tej godzinie, to pewne, będziemy się łączyć z pielgrzymami. Z poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. To już niedługo, już za chwilę na naszej antenie te połączenia. Mam nadzieję, że uda się to jakoś zrealizować, ale póki co zagramy i to będzie Belinda Carlisle na początek naszego spotkania. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
2: Wśród wybranych 12 są zwykli ludzie z trudną przeszłością. Jezus daje im misję, mimo ich słabości. To przypomnienie, że każdy ma coś do zaofiarowania, niezależnie od tego, jak bardzo czuje się nieidealny. Droga do innych zaczyna się od tych, którzy są najbliżej od zgubionych owiec we własnym otoczeniu. Głoszenie dobra nie polega na wielkich przemowach, ale na byciu obecnym dla tych, którzy stracili orientację w życiu. Wiarygodność buduje się w codzienności. Pomyśl, komu z mojej rodziny lub znajomych mogę poświęcić więcej uwagi?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: To z Radiem Emaus.

0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę cały czas trwa. Teraz przerwa na zupę. Chyba w takim momencie was złapałem. Szczęść Boże, ksiądz Patryk Nachaczewski ze mną.
2: Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie z trasy na Jasną Górę z grupy rodzinnej.
1: Faktycznie macie przerwę na zupę teraz?
2: Dochodzimy do miejscowości Szymanów, parafia Siedlemin. Jesteśmy już na terenie diecezji kalickiej i za chwilę parafianie będą nas gościć ciepłym posiłkiem. Wczesna godzina, bo to jest dopiero około godziny 10, ale dzisiaj mamy krótki odcinek. Kończymy w Rozgrzewie o godzinie 15 do tej miejscowości. Tam mamy Eucharystię wspólną, dlatego tak dzisiaj jemy w cudzysłowie obiad.
1: Rozumiem. A jak to z tymi posiłkami jest? Bo to jednak duch ochoczy, ale ciało słabe i regenerujecie się na bieżąco, czy macie jakieś konkretne pory posiłków?
2: Każdego dnia jest nieco inaczej. Pierwsze dni to korzystamy z gościnności parafian, wspólnot, które mijamy po drodze. Dzisiaj, jak już wspomniałem, parafia Siedlemin, jutro parafia Pogrzebowie. Będziemy także w Mikstacie. Natomiast im bliżej Częstochowy, tym już będziemy korzystali z tak zwanej kuchni pielgrzymkowej, już organizowanej przez naszą poznańską pielgrzymkę. Ale życzliwość ludzi jest wielka, także na noclegach. Często przychodzimy do tych, którzy nas przyjmują w Mikstach. Jest w pełni podziwu ich zaangażowaniu, ich żeby się nam zaopiekować i także, żeby nas nakarmić.
1: Troszkę słabo księdza słyszę, bo mam wrażenie, że jednak przemieszczacie się i stąd też być może ta odległość od Poznania jest już spora. W związku z tym gdzieś tam te luki, jeśli chodzi o połączenia, mogą być wyczuwalne. Jak z warunkami atmosferycznymi? Jesteście na wszystko przygotowani? Na deszcz, na wichurę, na słońce, które dość mocno może operować? Filtry do twarzy, okulary przeciwsłoneczne, takie rzeczy są zabezpieczone? Jakieś daszki?
2: Oczywiście tak, zwłaszcza ci, którzy już wiele lat doskonale wiedzą, jak zabezpieczyć się przed skutkami.
1: Oj, w ogóle księdza nie słyszę przez moment. Coś tutaj mi strasznie rwie tę naszą rozmowę. Mam wrażenie, że gdzieś tam może po drodze jest jakaś burza i być może to nam przeszkadza w naszym połączeniu.
2: Nie ma burzy, ale jest...
1: No nie. Ja księdza nie słyszę, tylko takie urywane jakieś głoski.
2: Mówię, wchodzimy na postój i za chwilę będziemy, także możemy spróbować 10 minut, za 15.
1: Dobrze, spróbuję za 10 minut w takim razie. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Patryk Nachaczewski, który przewodzi grupie rodzinnej. Grupa rodzinna wraz z poznańską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę zmierza. Łączymy się z nimi codziennie i to było kolejne łączenie. Bardzo dziękuję.
0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
4: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy upałów, które latem co jakiś czas się pojawiają. W tym roku temperatury nawet powyżej 40 stopni Celsjusza w cieniu, także dosyć pokaźne. Pytanie o ubiór w kościele. Jak należy się ubrać do kościoła w taki upał, żeby to był ubiór godny i czy krótkimi spodenkami, mówiąc kolokwialnie, można obrazić Pana Boga, czy nie?
5: Myślę, że Pan Bóg na krótkie spodenki się nie obrazi. Natomiast warto wiedzieć o tym, co też mówi katechizm na temat ubioru, bo tam znajdziemy też pewien takie zdanie, które mówi o skromności, która inspiruje także wybór stroju. To znaczy ta skromność, o której katechizm nam przypomina, ona nie oznacza jakiegoś smutku czy staroświeckości, ale oznacza mniej więcej to, że ubieram się tak, żeby nie robić z siebie centrum wydarzenia, bo centrum tego wydarzenia, na które przychodzimy, czyli głównie jest to Eucharystia, jest sam Chrystus. Więc tym samym pokazujemy nasz szacunek wobec Pana Boga, wobec miejsca świętego, jakim jest Kościół, no i także wobec innych uczestników liturgii. Więc w czasie upałów można ubrać się lekko, oczywiście przewiewnie, ale w tym wszystkim także i rozsądnie. Wydaje się, że krótkie spodnie same w sobie nie muszą być brakiem szacunku, zwłaszcza chociażby u dzieci, czy młodzieży, pielgrzymów, turystów, czy też osób starszych w takich warunkach pogodowych. Ale czym innym są schludne krótkie spodnie, a czym innym jest ubiór taki, powiedzmy, plażowy, czyli taki typowo prowokacyjny, czy też jakiś sportowo-basenowy. Więc tu nie jest pytanie o to, czy nie wolno, ale pytanie, czy ten mój strój pomaga mi wejść w modlitwę, czy pokazuje to też, że wiem, gdzie jestem, po co przychodzę, czy nie rozprasza innych, także uczestników liturgii. No bo Kościół nie chce zawstydzać ludzi strojem, ale przypomina, że ciało też w jakiś sposób uczestniczy w tej modlitwie, więc niech to będzie strój prosty, schludny, skromny, taki, który nam pomoże okazać szacunek Panu Bogu, miejscu, do którego przychodzimy, ale także będzie pomocą dla innych uczestników liturgii, a nie przeszkodą w modlitwie.
3: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: A ze mną po drugiej stronie Hubert Kostka, nadzór ruchu poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Straszne zakłócenia po drodze, ale też wiatr spory dzisiaj, prawda? Z wiatrem się mierzycie. Witam cię serdecznie. Słyszysz mnie w ogóle?
2: Cześć, może, tak. Witam. Słyszę głośno i ten wyraźnie.
1: Jakie są zadania nadzoru ruchu, jeśli chodzi o przebieg pieszej pielgrzymki na Jasną Górę?
2: Nadzór ruchu się zajmuje koordynacją grup, żeby... Kiedy mamy wspólne posiłki, msze, wyjścia wspólne, tutaj tym się zajmujemy, żeby to było wszystko skoordynowane, ale też na co dzień jako nogówka dbamy o bezpieczny przemarsz pielgrzymów, które miasta, wsie, wioski.
1: Rozumiem, że kiedy to jest możliwe, to nie idziecie ulicą, tylko jeśli jest możliwość pójścia poza traktem samochodowym, to wybieracie ten właśnie trakt, prawda?
2: Tak, bo chodzi o to, żebyśmy byli jak najmniejszą przeszkodą dla kierowców i żeby też było jak najbezpieczniej. Aczkolwiek czasami bezpieczniejszą opcją jest mimo wszystko pójście ulicą, a jeżeli chodnikiem.
1: Wy 3 lipca wyruszyliście z Czarnkowa, to idziecie w sumie najdłużej, jeśli chodzi o te poszczególne elementy tego wielkiego dzieła, jakim jest poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jak z perspektywy tych już kilku dni patrzysz na tę pielgrzymkę?
2: Bardzo pozytywnie. Te ekstra 3 dni są czasem, gdzie się można rozgrzać, więc jesteśmy bardziej jeszcze rozgrzani i też po prostu jesteśmy ludźmi, którym jest ciągle mało. Jest tam mało tych 9 dni, dlatego idziemy 12 dni aż do Czarnkowa na Jasną Górę.
1: Teraz wychodzicie z Jarocina i jaki jest plan na dzisiejszy dzień?
2: Wychodzimy właśnie z Jarocina. Spaliśmy dzisiaj w parafii w Bilkowyi. Kierujemy się do Koźmina Wielkopolskiego. Mamy taki krótki tam 20-paru kilometrowy odcinek. Będziemy mieli też mszę po drodze w kościele w Golinie. Dzisiaj taki luźniejszy dzień, ponieważ wczoraj byliśmy około 40 kilometrów. Jutro czeka nas też podobny odcinek do Ostrowa Wielkopolskiego, też 40 parę kilometrów.
1: Nie bez powodu jesteście grupą ekstremalną, czyli wasze odcinki pielgrzymowania są zdecydowanie dłuższe niż pozostałych grup, prawda?
2: Nie. Tutaj się muszę nie zgodzić. Jedyne skąd się wzięła ta nazwa, to są właśnie te nasze 3 ekstra dni pielgrzymowania. A wszystkie inne rzeczy, aspekty, jak chodzi o pielgrzymowanie, odcinki są standardowe dla każdych grup.
1: No rozumiem, no to trochę rozwiałeś moje wątpliwości, czyli w związku z tym, że idziecie najdłużej, to w związku z tym to jest właśnie ta ekstremalność tej pielgrzymki, że wyruszyliście już 3 lipca, a nie tak jak wyruszała reszta pątników w następnych dniach, prawda?
2: Dokładnie tak. Ale także jesteśmy ekstremalnie pozytywni, weseli, rozśpiewani, energiczni, tutaj ta ekstremalność się okazuje w bardzo, bardzo wielu aspektach naszej grupy.
1: A czego najbardziej można wam życzyć na te nadchodzące dni?
2: Dobrej pogody, braku pęcherzu. Też pogoda była aktualnie przepiękna, słoneczko świeci, delikatnie trochę nas deszczyk pokropił ostudzający. No i bezpieczeństwo. Przede wszystkim bym sobie życzył bezpiecznego przemarszu do końca, żebyśmy wszyscy cali bezpiecznie i zdrowo doszli do naszej matki na Jasną Górę.
1: Do bezpiecznego pielgrzymowania do Częstochowy. Grupa ekstremalna Hubert Kostka z nadzoru ruchu. Bardzo ci, Hubercie, dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze może w kolejnych dniach uda nam się połączyć. Pięknego pielgrzymowania wam życzę z Panem Bogiem i niech was Matka Boża prowadzi.
2: Bóg zapłać wielko, z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: No i podejmujemy próbę jeszcze raz połączenia się z grupą rodzinną, z którą wcześniej mieliśmy trochę problemy, żeby się połączyć. Halo, halo, grupa rodzinna. Czy nas słyszycie?
2: Halo, halo, słyszymy was dobrze.
1: Anna Gandecka z tamtej strony. Dzień dobry, Aniu. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie ponownie.
1: Jak tam dzisiejszy dzień?
2: Dzisiejszy dzień w porównaniu do wczorajszego, gdzie nas łapaliście, jest dużo milszym, jest takim spacerem w naszym wykonaniu, 17 kilometrów tylko.
1: Czyli delikatnie dzisiaj, nie tak ekstremalnie jak wczoraj.
2: Złapaliście nas właśnie w Koźminie. Idziemy na konferencję i na dłuższą przerwę.
1: Cudownie. Powiedz mi, obok ciebie jest też Ewelina.
2: Tak, jest Ewelina.
1: Ewelina jest kim?
2: Ewelina jest położną, pracuje w szpitalu, ale w naszej grupie pełni funkcję pielęgniarki.
1: Ewelino, mogę cię prosić do telefonu?
2: Już daję Ewelinę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ewelino, powiedz mi, jak wygląda twoja rola tam podczas tej pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę? Jesteś na co dzień, jesteś położną z zawodu, ale na pielgrzymce oczywiście nie odbierasz porodów, tylko zajmujesz się czymś innym, prawda?
3: Oczywiście, że nie, ale służę ludziom i staram się robić to jak najlepiej. No, musimy opatrywać nogi. Nogi nas bolą, bo robią się pęcherze na stopach. Trzeba je zaopatrzyć, zabezpieczyć, żeby się nie robiły żadne zakażenia. I pielgrzymi wtedy są szczęśliwi i mogą kroczyć dalej dzielnie.
1: No właśnie, jak z tymi odciskami? One się robią zaraz po pierwszym dniu marszu, czy jak to wygląda zazwyczaj?
3: W tym roku się ich robi bardzo mało, bo pogoda bardzo nam sprzyja, dlatego nogi naszych pielgrzymów są w dobrej kondycji i nie wymagają wielu interwencji z naszej strony.
1: Rozumiem, czyli jesteście w razie czego?
3: Jesteśmy, tak, jesteśmy do pomocy, służymy pomocą, dobrą radą. Pielgrzymi dają radę, naprawdę.
1: Rozumiem. Teraz jesteście w Koźminie Wielkopolskim, a wyruszacie dzisiaj, jaki jest plan na dzisiejszy dzień?
3: No, teraz będziemy mieć konferencję w Koźminie Wielkopolskim, ksiądz w kościele nam tutaj opowie, a potem ruszamy dalej i zostało nam dzisiaj tylko 6 kilometrów do Rozdrażewa, gdzie będzie Eucharystia i tam rozejdziemy się na nocleg. Do naszych gospodarzy.
1: No to życzymy wam pięknej drogi z Panem Bogiem do tego Rozdrażewa i mam nadzieję, że wszystkie intencje, które niesiecie ze sobą, dotrą na czas do Matki Bożej, bo to już niedługo. 15 dotrzecie do Częstochowy i tam te wszystkie intencje zaniesiecie i złożycie je na Jasnej Górze. Bardzo ci dziękuję. Ewelina Rakowicz ze mną, z grupy rodzinnej, opiekująca się ze strony medycznej, na co dzień położna, a podczas pielgrzymki medycznie opiekuje się grupą. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie z Radia Emaus. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
3: Dziękuję bardzo.
0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: Jest 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: To bardzo trudny rok dla polskiego rolnictwa, oceniają eksperci. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości. Zamiast oświadczenia kserokopia pierwszej strony PIT. To zmiana dotycząca wyprawki dla Gzupka. Rekordowe straty możliwe w tym roku w rolnictwie oceniają eksperci. To skutek zmian klimatycznych, głównie suszy hydrologicznej, która dotyka znaczną część Polski i wciąż się powiększa. Profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwrócił uwagę, że z niektórych pól nie będzie żadnych zbiorów, a z reszty plony będą znacznie niższe. Ekspert do spraw rolnictwa mówił w Polskim Radiu 24, że konieczna jest pomoc rządu.
3: Możliwości rolników, jeśli chodzi o ograniczanie skutków suszy i innych zjawisk, są niewielkie, jeżeli ten deszcz nie spadnie. Problem polega też na tym, że w wielu przypadkach my już nie mamy czym podlewać. Tej wody po prostu fizycznie nie ma. Cały rząd powinien należycie doceniać znaczenie rolnictwa. Pytanie jest, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy te pieniądze, które my wszyscy odprowadzamy do budżetu państwa, czy one są dobrze wydawane. Nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale cały rząd.
2: Oprócz suszy hydrologicznej negatywnie na stan rolnictwa wpływają również upały oraz gwałtowne nawałnice. W tym roku po raz pierwszy

0: W historii niektóre owoce, jak odmówił ekspert, ugotowały się na krzakach przez zbyt wysoką temperaturę. Natomiast opady gradu i silny wiatr zniszczyły plony, zamiast nawilżyć glebę.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Średnie wyniki w skali kraju uzyskane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jak na tle kraju wypadli uczniowie z 16 liceum w Poznaniu?
2: O wiele lepiej niż myślałam, że będą. Także bardzo dobrze, z matematyki 74 z rozszerzonej, także bardzo dobrze, jestem zadowolona.
3: W skali krajowej wypadłem bardzo dobrze.
4: Co to znaczy bardzo dobrze?
3: Z matematyki rozszerzonej uzyskałem 82% punktów.
5: Bałam się bardzo, że polski mi pójdzie źle, ale finalnie miałam 80 parę procent, więc jestem zadowolona z tego. No i z rozszerzeń jestem też bardzo zadowolona, bo wszystko tak w okolicach 70-80%.
6: Ogólnie dobre wyniki, ale gorsze niż się spodziewałem.
7: Wstałem 8.25 z pełnym spokojem, otworzyłem to. Trochę było zaskoczeń, ale nie przejmujemy się, ważne, że zdane i do przodu.
4: Zaskoczenie to znaczy, że poszło trochę gorzej niż się spodziewałeś?
7: Czy gorzej? No nie było żadnych większych oczekiwań, no tak naprawdę do wyników to oczekiwań nie ma żadnych. Trudno, nie? Mówi się.
4: Co dalej?
7: Teraz prawdopodobnie po tych wynikach rok przerwy i za rok poprawka.
0: Do majowych matur przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Zaszła zmiana dotycząca wyprawki dla Gzupka. Teraz zamiast oświadczenia wystarczy kserokopia pierwszej strony PIT. To właśnie ten dokument trzeba będzie przedstawić, by otrzymać zestaw upominków dla najmłodszych mieszkańców Poznania. Wyprawka przysługuje niezależnie od dochodów. Mogą ją otrzymać rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy mieszkają w Poznaniu i rozliczają podatek na rzecz miasta. Zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń Damian Napierała przypomina, co składa się na każdy komplet.
8: W wyprawce mamy śpioszek, mamy skarpetki, mamy czapeczkę, kocyk i karty sensoryczne. Wszystko jest bardzo ładnie opakowane w ekologicznym takim pudełku, w którym właśnie te wszystkie rzeczy się znajdują. Wszystkie rzeczy są z bawełny, certyfikowane, więc bezpieczne dla malucha.
0: Rodzice, którzy chcą otrzymać poznańską wyprawkę, mogą zgłosić się do działu obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń lub do Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Wniosek o wyprawkę dla Gzupka należy złożyć do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
0: Zbliża się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym roku będzie obchodzony od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie i misjonarze – światłem świata na drogach. To czas, w którym szczególnie modlimy się o bezpieczeństwo na drogach i o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów. W parafiach odbywa się również błogosławienie pojazdów. Tygodniowi Świętego Krzysztofa towarzyszy rokrocznie akcja Święty Krzysztof. To zbiórka, w ramach której kierowcy wpłacają 1 grosz w podzięce za każdy bezpiecznie przejechany kilometr. Zebrane w ten sposób pieniądze przekazywane są na zakup samochodów, motorów i rowerów dla polskich misjonarzy. Inicjatywę organizuje MIWA Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Misyjnych Środków Transportu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o warunki biometeo dziś, to niestety dobrych informacji nie mam. Jeśli chodzi o warunki biometeo jutro, to niestety dobrych informacji nie mam. Ale jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to tu już możemy się uśmiechnąć, gdyż dzisiaj w ciągu dnia i jutro niekorzystny biomet, ale w nocy będzie korzystny. A noc zacznie się wtedy, kiedy słońce zajdzie za horyzont. A o której dzisiaj zachód słońca? Po godzinie 21, dokładnie 21.14, wtedy słońce schowa się za horyzontem. Przed samym zachodem słońca jeszcze niebo nam się mocno odchmurzy i będzie praktycznie samo słońce i sam błękit, nie będzie chmur na niebie. No i na deszcz raczej też nie mamy co liczyć, nie będzie padać, więc taka pogoda dzisiaj nam się szykuje. Jutro o poranku też przywita nas piękna pogoda. Już nawet o 5 nad ranem będzie 13 stopni Celsjusza, a więc to nie będzie jakiś mroźny poranek, tylko taki, który no chyba nas dość miło przywita.

Była bardzo dynamiczna Bonnie Tyler przed momentem, Holding Out for Hero, a teraz będzie bardzo spokojny utwór, który w zasadzie jest formą modlitwy, którą wyśpiewała grupa U2. Posłuchajmy.

0: reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Nie będę wika, Dio onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Jest wielka potrzeba, by nieść żywą obecność Jezusa miłosiernego i bogatego w miłość.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Poczujcie się tak, jakbyście byli zakochani. A może jesteście zakochani? No to ja serdecznie gratuluję, bo być zakochanym to jest wyjątkowy stan, który na pewno pozytywnie nas nastraja. Ta piosenka wyśpiewana przez grupę Coldplay, ona też ma specjalny zapis, jeśli chodzi o tytuł tego utworu, pisany łącznie, bez żadnych spacji, bez żadnych innych znaków diakrytycznych. No, niesamowicie to wygląda. Feels like I'm falling in love. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, o co chodzi. Taki wyraz, który z niczym się nie kojarzy, a to jednak chodzi o to, żeby czuć się zakochanym. I mam nadzieję, że chociaż przez chwilę tak się poczuliście.

Tak się właśnie zastanawiam, czy ja jutro rano zaśpiewam sobie tę piosenkę, bo jutro mała zamiana. Jutro Kuba Antkowiak będzie od godziny 12, a ja będę was jutro rano budził razem z Lilią Ładą. No i tak sobie pomyślałem, że Piasek Piaseczny, Andrzej Piasek Piaseczny, Budziką Śmierć o poranku chyba byłby dobrą propozycją dla mnie, żeby jutro nieco odczarować ten cykl tego tygodnia, bo jutro będę miał przyjemność was budzić. I mam nadzieję, że wy z przyjemnością będziecie wstawać z dobrym radiem Emaus. To teraz może na chwilę przed godziną 14, trochę delikatniej. Mariah Carey.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już za niecałe 4 minuty na naszej antenie informacje Radia Emaus i godzina 14 wybije.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: I mamy punktualnie godzinę 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kilka obozów harcerskich na Pomorzu ewakuowano z powodu wichur. Pokaz prac Władysława Hasiora można oglądać w Muzeum Narodowym w stolicy Wielkopolski. Poznań podpisał umowę na budowę kolejnych mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina. Pięć obozów harcerskich ewakuowano z powodu wichur w województwie pomorskim. W Krynicy Morskiej uczestnicy obozów harcerskich spędzili noc w bezpiecznych schronieniach, powiedziała w TVP Info burmistrz miasta Sylwia Szczurek. Dodała, że nocne porywy wiatru nie przyniosły poważnych szkód.
3: Nie mam informacji, żeby jakiekolwiek zniszczenia odnośnie uszkodzenia mienia powstały. To były tylko drzewa na drogach, więc strażacy reagują natychmiast. Obozy harcerskie wczoraj przeniosły się i do szkoły podstawowej, i do biblioteki.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem obejmujące północno-wschodnią część kraju i północ Pomorza. Na całym wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Asystenci międzykulturowi czy konsultacje specjalistyczne, w tym wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, na to wszystko mogą liczyć w poznańskich szkołach uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. W ramach programu w szkołach, do których uczęszczają dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym, zatrudnieni zostali asystenci międzykulturowi. Do ich zadań należy nie tylko pomoc w nauce uczniom, którzy tego potrzebują, ale także wsparcie w procesie adaptacji i integracji ze społecznością szkolną. W ubiegłym roku program Przyjazna Szkoła był realizowany w 53 szkołach podstawowych oraz jednym liceum. W tym roku na wsparcie może liczyć jeszcze więcej placówek, bo 56 podstawówek i jedno liceum. W Muzeum Narodowym w Poznaniu będzie można zobaczyć pokaz prac Władysława Hasiora, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sztuki współczesnej. Władysław Hasior w swoich najbardziej znanych realizacjach z lat 60. i 70. XX wieku wykorzystywał przedmioty codziennego użytku, takie jak lalki, lustra, fragmenty maszyn czy elementy wyposażenia domowego, zaznacza adiunkt w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu Zuzanna Wagner.
4: Mamy do czynienia z nie tylko właśnie takimi tradycyjnymi obrazami, czy też tradycyjnymi rzeźbami, tylko tak zwanymi asamblażami. Zatem pracami, które są skomponowane z tak zwanych przedmiotów gotowych, czyli dosłownie z obiektów, które Hasior po prostu dobierał sobie ze świata rzeczywistego. Gdy przyjdą Państwo na wystawę, to zobaczą, że są to rzeczy właśnie znane nam z naszej codzienności. Choćby żelazka, okulary, lustra połamane.
2: Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców i turystów przez niemal całe wakacje. Ostatnia okazja, by zobaczyć pracę Hasiora, będzie 12 września. Na ekspozycję obowiązują bilety.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań podpisał umowę na budowę 161 mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina. Jej wartość to prawie 55 milionów złotych, a termin realizacji prac to 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. To kolejny etap przygotowań do realizacji osiedla, w ramach którego powstaną trzy budynki z lokalami jedno-, dwu- i trzypokojowymi. Zaplanowano też budowę placu zabaw, parkingów, pomieszczeń do przechowywania rowerów oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdej klatce schodowej mają zostać zamontowane windy.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Zastanawialiście się, drodzy słuchacze i słuchaczki, nad tym, czy termometr może kłamać? No oczywiście, że może kłamać. Na przykład teraz kłamie w Poznaniu, bo pokazuje temperaturę 19 stopni Celsjusza, a odczuwalna jest wyższa, bo aż 21 stopni Celsjusza. Taka jest temperatura odczuwalna teraz w stolicy Wielkopolski. Porywisty wiatr sięga dzisiaj póki co 28 km na godzinę, ale w ciągu dnia sięgnie nawet 50. Jutro porywy mogą sięgnąć 45 km na godzinę. W nocy też imponujące porywy do 40 km na godzinę. Dzisiaj warunki biometeo niekorzystne, jutro też niekorzystne, ale w nocy biomet będzie korzystny. Jeśli chodzi o opady deszczu, na horyzoncie nie widzę, ale jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, myślę, że możemy być spokojni. Ani za niskie, ani za wysokie. 1010 hektopaskali teraz.

0: Proszę nie spoglądać za okno. To tylko Seal teraz przed nami. Love's Divine. I ta burza towarzyszy właśnie temu utworowi.
1: Then the rainstorm came over me.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Powoli zbliżamy się do godziny 15, już za 16 minut. Godzina 15, a o 15.15 jak zwykle na naszej antenie konkurs, na który serdecznie Was zapraszam.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Kwaśny świat. Tak można by przetłumaczyć tytuł tego utworu. Zaśpiewa grupa Mysłowic, Exit Land. A za chwilę w drodze do Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chrystus na początku działalności apostolskiej uczniów posłał ich do owiec, które poginęły z domu Izraela. Było dla niego ważne, by zatroszczyć się o tych, którzy byli we wspólnocie wierzących, ale z różnych przyczyn ją opuścili. Ja także otrzymuję takie zadanie. Wokół mnie są osoby, które zwątpiły i odeszły od Chrystusa, a do których mogę dotrzeć i, dzieląc się doświadczeniem działania Boga w moim życiu, pomóc im wyjść ze zwątpienia. Z kim mogę dziś porozmawiać o działaniu Boga w moim życiu?

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rząd rozważa przywrócenie programu CPN. Do stolicy Wielkopolski powróciło lato ze stradą. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. Niewykluczone, że program osłonowy ceny paliw niżej będzie przywrócony. Wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że resort przygląda się sytuacji.
3: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak to miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji. Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą, z podmiotami energetycznymi sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
2: Program osłonowy CPN został ostatecznie wygaszony pod koniec czerwca. Zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
1: Informacje z Poznania.
2: W ramach programu rozwoju hematologii i wsparcia pacjentów szpitala MSWiA w Poznaniu szpital MSWiA w Poznaniu otrzymał darowiznę w wysokości 300 tysięcy złotych od fundacji DKMS. Dzięki tej pomocy możliwe było doposażenie oddziału hematologii w nowoczesny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie remontu oddziału. Przyniosło to większy komfort pacjentom, przyznaje dyrektorka szpitala Magdalena Kuncewicz.
4: Przeznaczyliśmy przede wszystkim na odnowienie pomieszczeń w pokojach chorych. Skupiliśmy się bardzo na sanitariatach, wymienione zostały kabiny prysznicowe, brodziki, armatura. Odmalowaliśmy sale chorych, takie roboty wykończeniowe, wymiany wykładzin podłogowych, sufitów, oświetlenia, tak żeby spełnić obowiązujące normy i trochę podnieść standardy techniczne, no i komfort. Ze sprzętu zakupiliśmy wagę medyczną, podgrzewacz płynów infuzyjnych, fotele transportowe, szafy lekowe, takie drobiazgi jak lodówki, chodziki, stojaki, pompy infuzyjne.
2: Program rozwoju hematologii i wsparcia pacjentów jest finansowany ze środków pochodzących z darowizn dokonywanych przez darczyńców Fundacji DKMS oraz przekazywanych w ramach 1,5% podatku. Na poznańskie Fertle powróciło lato ze stradą. Tegoroczna 10. edycja programu odbywa się pod hasłem Pełne poruszenie. Festiwal obejmuje ponad 200 wydarzeń, które wypełniają parki, place, nabrzeża Warty i osiedlowe skwery. W repertuarze znalazły się koncerty, spektakle, kino plenerowe, warsztaty, spacery i rodzinne pikniki, zapowiada rzecznik prasowy Estrady Poznańskiej Sebastian Szczęsny.
5: Jeżeli chodzi o teatr, zainteresować się widowiskami nowocerkowymi, teatrem ulicznym, m.in. Ristorante, teatr na walizkach, bal wieszesta, teatru Jasia. Dla najmłodszych widzów znane już w Poznaniu spektakle Teatru Szytego, Teatru Nemno, Formalina. Jeżeli chodzi o koncerty, Bowie Jersey, Inałe, Sedno, Tropical Soldiers in Paradise, Blubry, Ala Polaka. W przypadku warsztatów program obejmuje warsztaty nowocerkowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, tkackie, taneczne i rynkodzielnicze. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
2: Organizatorzy podkreślają, że ideą programu jest nie tylko prezentowanie sztuki, ale także zachęcanie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, poznawania sąsiadów i odkrywania mniej oczywistych zakątków Poznania. Lato ze stradą potrwa do 21 sierpnia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. Nowa mieszkanka ogrodu ma na imię Ewa. Matką małej żyrafy jest Elsie, 15-letnia samica, a ojcem wciąż bardzo młody, bo mający nieco ponad 6,5 roku, Takkari. W chwili narodzin Ewa miała ponad 170 cm wzrostu i ważyła blisko 51 kg. Żyraf północny jest w tej chwili najmniej na świecie. Wielkość populacji na wolności to około 7 tysięcy osobników i w odróżnieniu od pozostałych gatunków ta dość niska liczba utrzymuje się na stałym poziomie z bardzo niewielką tendencją wzrostową.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i teraz Poznań jest na tej mapie, gdzie ta tendencja wzrostowa będzie widoczna. Żyrafa północna. A ciekawe, jak u nas będzie wyglądała dzisiaj pogoda. Czy będzie idealna dla takich żyraf północnych? No zobaczymy. 20 stopni na termometrach było przed godziną, a teraz już 21 stopni, a odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, 22 stopnie Celsjusza. I zdaje się, że więcej już dzisiaj nie będzie, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną. Chociaż, no tutaj różnie może być, dlatego że o 17.00 22 stopnie to zobaczymy na termometrach. Jeśli wtedy wiatr niczego nie zepsuje, to może temperatura odczuwalna będzie wyższa. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ona się nie pogorszyła i nadal jest dobra, a ciśnienie też stabilne, 1010 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj na dobre popołudnie w Radiu Emaus. Teraz grupa Roxette, a już za chwilkę, za 9 minut na naszej antenie popołudniowy konkurs. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ależ ciężką publikację przyniosłem tutaj do studia, ale to taka publikacja, do której warto sięgnąć, tylko że to jest ponad 550 stron czytania, więc taka lektura na całe wakacje, myślę, no chyba że ktoś bardzo szybko czyta, to może na jeden miesiąc wystarczy. Znak woli i mocy autorstwa Dariusza Balcerzyka. To jest książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. No i tu jest o głębokiej wierze i twardej polityce, o mrocznych tajemnicach i groźnych potyczkach, o zaufaniu i zdradzie, o tym wszystkim tutaj przeczytacie. A wszystko jest osadzone w początkach tysięcznego roku, gdy z gnieźnieńskiego kościoła, przyszłej katedry, zostają skradzione szczątki Świętego Wojciecha. Kto i dlaczego zabrał ciało biskupa? Mnich Bogusza, niegdysiejszy uczestnik misyjnych wypraw Wojciecha i młody woj Walgard próbują rozwikłać tę zagadkę. I wy też będziecie mogli się włączyć w rozwikłanie tej zagadki, bo w tej książce Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka, wydanej przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, no myślę, że znajdziecie odpowiedź na te pytania, które tu się mogą pojawić. Do tego dorzucam zakładki Radia Emaus, dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, żeby kluczy na przykład nie zgubić do jakiejś komnaty, bo można do tej smyczy radiowej przyłączyć chociażby klucze do jakiegoś domku letniskowego. No niech będzie to nawet komnata. Moi drodzy, ale żeby wygrać, to trzeba grać, a żeby grać, to trzeba rozwiązać zagadkę, żeby otrzymać nagrodę. No jednej osobie to się uda, bo tylko jedna taka nagroda u nas dzisiaj do wygrania. 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus. Koszt wiadomości wysłanej na konkurs to złotówka i podatek VAT. Dokładnie 1 zł i 23 grosze. A w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawić kropkę, potem wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Podpowiedzi będą dzisiaj 4. 3 przedstawię od razu, a ta czwarta pojawi się później. Pierwsza podpowiedź brzmi tak. Na wstępie rozwiązania szkolna sala, ale w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Na wstępie rozwiązania, a więc nie mówimy o całym rozwiązaniu, tylko o wstępie rozwiązania. Na wstępie rozwiązania szkolna sala, ale w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. W środku rozwiązania mamy za to zwarty zbiór roślinności z przewagą roślin drzewiastych. Tak to się słownikowo nazywa. W środku rozwiązania mamy zwarty zbiór roślinności z przewagą roślin drzewiastych. No i jeszcze jedna podpowiedź. Na końcu rozwiązania dwa równoległe ciągi szyn umożliwiające jazdę pociągiem. Na końcu rozwiązania dwa równoległe ciągi szyn umożliwiające jazdę pociągiem. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko Wam się z tym rozwiązaniem, z tymi podpowiedziami skojarzy. No a do wygrania dzisiaj książka, która ma powyżej 550 stron, gruba cegła. Trochę kolokwialnie powiedziałem cegła, ale to na pewno ciekawa lektura. Znak woli i mocy autorstwa Dariusza Balcerzyka. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. No i jest to przepiękna opowieść osadzona w historycznym otoczeniu. Początek tysięcznego roku, gdy to z gnieźnieńskiego kościoła przyszłej katedry zostają skradzone szczątki Świętego Wojciecha. Tak zaczyna się ta opowieść i myślę, że jest przeciekawą lekturą na wakacyjny albo urlopowy czas. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Emos. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Jest wielka potrzeba, by nieść żywą obecność Jezusa miłosiernego i bogatego w miłość.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
7: Dzisiaj po serwisie Radia Watykańskiego, gdzieś około godziny 18:05-10 na naszej antenie audycja Trzy Kolory. To będzie powtórka oczywiście z dawnej przeszłości, z dalekiej przeszłości chciałem powiedzieć, no ale myślę, że warto posłuchać. Trochę muzyki francuskiej, no i trochę o Francji będzie na pewno w tej audycji. Zapraszam dzisiaj po godzinie 18:00, a teraz taka namiastka tego. Garou i Gitans.

Dlaczego on nie podaje dzisiaj więcej podpowiedzi? Dlaczego tak się dzieje? No, bo dzisiaj on ma tylko 4 podpowiedzi, 3 już podał i za chwilę poda 4.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Znak woli i mocy. Książka autorstwa Dariusza Balcerzyka, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Publikacja osadzona w realiach średniowiecznych, tak, bo to rok tysięczny i Polska, i to wtedy w tym miejscu zaczyna się ta historia. Głęboka wiara i twarda polityka, mroczne tajemnice i groźne potyczki, zaufanie i zdrada. No i to Gnieźnieńska katedra jest tutaj początkiem tej opowieści. Myślę, że warto zafundować sobie taką opowieść na wakacje chociażby. Ponad 550 stron czytania, naprawdę znakomita opowieść i ta książka, dwie zakładki, a do tego jeszcze mimo wszystko dołączam. Jedną rzecz, która, bo smycz to wiecie, smycz jeszcze też, Radia Emaus, ale dołączam jedną rzecz taką nieoczywistą, dołączam biały ołówek Radia Emaus. Tak, to jest taka nieoczywista rzecz dołączona do tej nagrody. Emaus Dobre Radio, na tym białym ołówku niebieskimi literami napisane i myślę, że ten ołówek też będzie takim wspomnieniem tego konkursu. Ktoś wygra dzisiaj i ktoś wygra te nagrody, czyli książkę Znak Woli i Mocy Dariusza Balcerzyka, wydaną przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, smycz Radia Emaus, dwie zakładki Radia Emaus i ołówek, biały ołówek z niebieskim nadrukiem Emaus Dobre Radio. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja dla Was dzisiaj, a konkurs trwa i on za 10 minut, tak około 10 minut się zakończy, a więc to jest jeszcze ten moment, kiedy możecie dedukować, co łączy te podpowiedzi. Na wstępie szkolna sala, ale w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Na wstępie rozwiązania. Szkolna sala, ale w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. W środku rozwiązania zwarty zbiór roślinności z przewagą roślin drzewiastych. Bardzo książkowo to brzmi, tak encyklopedycznie, ale chodzi o bardzo proste określenie. W środku rozwiązania zwarty zbiór roślinności z przewagą roślin drzewiastych. Na końcu rozwiązania mamy dwa równoległe ciągi szyn umożliwiające jazdę pociągiem. Na końcu rozwiązania mamy dwa równoległe ciągi szyn umożliwiające jazdę pociągiem. No i teraz uwaga, pojawia się ostatnia podpowiedź, więcej nie będzie, ale ta podpowiedź pewnie rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości. Budynek lub zespół budynków będących miejscem zamieszkania zakonników lub zakonnic. Budynek lub zespół budynków będących miejscem zamieszkania zakonników lub zakonnic. 71,48 złotówkę i 23 grosze tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które mam nadzieję, że już teraz udało Wam się wydedukować.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to sprawdzamy, czy uda nam się wywołać kogoś do odpowiedzi. Po drugiej stronie ze mną powinna być Kinga. Halo, Kingo, jesteś tam?
2: Jestem, słyszę.
1: Jestem, ja cię też słyszę. Bardzo się cieszę, bo tak przez moment była taka delikatna pauza. Myślę sobie, czyżbyś mi tam gdzieś umknęła. A powiedz mi w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Jesteśmy w Poznaniu, mniej więcej na Ławicy.
1: Mniej więcej na Ławicy, czyli się przemieszczasz cały czas.
2: Tak.
1: Dobrze, moja droga, to przechodzimy do rzeczy w takim razie, bo czas nas goni, a nagrody czekają. Na wstępie mamy szkolną salę, ale w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. O co chodzi?
2: Chodzi o słowo klas.
1: Klas, oczywiście. Klasa, czyli szkolna sala, ale w liczbie mnogiej, czyli klasy. No i w formie dopełniacza, czyli kogo, czego? Klas. Tak, klas mamy na wstępie rozwiązania, ale to dopiero wstęp. W środku mamy zwarty zbiór roślinności z przewagą roślin drzewiastych. Co takiego mamy w środku?
2: No trudno to brzmiące, ale chodzi o las.
1: Chodzi o las, oczywiście, że tak. Taka skomplikowana niby ta definicja, ale to bardzo proste rozwiązanie. Na końcu natomiast mamy dwa równoległe ciągi szyn umożliwiające jazdę pociągiem. Co takiego na końcu się znajduje?
2: Tor.
1: Oczywiście, że chodzi o tor. No i teraz budynek lub zespół budynków będących miejscem zamieszkania zakonników lub zakonnic. Rozwiązaniem dzisiejszej popołudniowej zagadki jest jakie słowo?
2: Klasztor,
1: oczywiście, że tak. Kingo, brawo, brawo, gratuluję ci. Poza tym gratuluję ci, bo byłaś dzisiaj pierwsza, jeśli chodzi o czas reakcji i szybkość nadesłania wiadomości. Także, no, jestem pod wielkim wrażeniem. Książka, znakomita książka, która ma ponad 500 stron, 550 stron ponad. Znak woli i mocy autorstwa Dariusza Balcerzyka, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. To już jest twoja książka, którą będziesz mogła sobie czytać w czasie wakacyjnym albo jakimś urlopowym. Mam nadzieję, że taki czas jeszcze przed tobą. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus. No i jeszcze coś wyjątkowego, co... jeszcze smycz. Smycz oczywiście Radia Emaus, żebyś kluczy nie zgubiła. No i coś wyjątkowego, o czym mówię, to ołówek. Biały ołówek, który już jest zaostrzony. Mam nadzieję, że się nie złamie gdzieś tutaj po drodze, gdy będę niósł ten zestaw nagród do naszej bazy. Na tym białym ołówku nadruk Emaus Dobre Radio, no i jest też gumka. Gdyby coś zostało zapisane nie tak jak trzeba, to można zmazać i zapisać raz jeszcze. To są twoje nagrody, moja droga. Gratuluję ci serdecznie. No i gratuluję przede wszystkim szybkiej reakcji dzisiaj, szybkiej dedukcji. To twój dzień, widać. Niezależnie od warunków biometeo, które dzisiaj no nie sprzyjają nam za bardzo, ale ja zawsze mówię, że to nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus i ty to doskonale dzisiaj potwierdziłaś. Kingo, gratuluję ci serdecznie i przekazuję teraz tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. Proszę bardzo.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak powiedziałeś, to będzie dla mnie świetna pozycja, bo faktycznie jestem przed urlopem jeszcze, a pozdrawiam bardzo serdecznie mojego tatę Krzysztofa, który jest wiernym radiosłuchaczem. Pozdrawiam wszystkich innych radiosłuchaczy i ciebie, Arkadiuszu, bardzo serdecznie.
1: To ja ciebie też, Kingo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Twojego tatę również, Krzysztofa, serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę na antenie pojawi się grupa Red Hot Chili Peppers. Nie wiem, czy lubisz, czy nie lubisz, niemniej jednak ona się pojawi. No i też cieszę się, że będziesz miała doskonałą lekturę na wakacje, że ten urlop jeszcze przed tobą. A więc wszystkiego dobrego, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia.
2: Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam również.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest punktualnie 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Lewica przygotowała propozycję zmian w ochronie zdrowia. Zmiana w wyprawce dla Gzupka. Teraz zamiast doświadczenia wystarczy kserokopia pierwszej strony PIT. Czerwonak podpisał umowę na modernizację dachu pałacu w Owińskach. Lewica ma gotowe rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia. Pani minister może z nich skorzystać. Tak mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dziś szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia szczegóły w sprawie zapowiadanej rewolucji w systemie ochrony zdrowia. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że Lewica położyła na stole swoje propozycje zmian. Jak mówiła, jej środowisko podziela oburzenie wysokimi zarobkami niektórych lekarzy i dlatego proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej w ochronie zdrowia. Lewica chce też ewidencjonowania godzin pracy lekarzy.
3: Można trafić na stół operacyjny czy do gabinetu lekarskiego lekarza, który ma za sobą przepracowanych dziesiątki godzin bez żadnego odpoczynku i bez żadnej ewidencji. To jest oczywiście z punktu widzenia ministry pracy oburzające, jeżeli chodzi o czas pracy i bezpieczeństwo pracownicze, ale z perspektywy każdej i każdego z nas jako pacjenta, pacjentki, to jest przerażające z perspektywy bezpieczeństwa właśnie pacjentów.
2: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że Lewica proponuje, by lekarze jasno deklarowali, czy chcą pracować w publicznej czy prywatnej służbie zdrowia. Zapowiedziała, że jako koalicjant jej środowisko poprze każde, nawet najbardziej radykalne rozwiązanie.
0: Informacje z Poznania.
2: Trudno sobie wyobrazić letni piknik czy festyn bez loterii fantowej z nagrodami. Organizatorzy takich zabaw powinni jednak pamiętać o tym, że należy je zgłaszać odpowiednim organom, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus Marcin Szewczyk, starszy ekspert z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
4: Takie przedsięwzięcia, gdzie kupujemy losy na festynie i w drodze losowania stajemy się posiadaczami jakiejś nagrody, to są nic innego jak tylko loterie fantowe, które jeżeli mamy określoną wartość nagród do 8918 zł i 94 groszy, należy zgłosić do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego po to, aby w sposób zupełnie legalny i bez żadnych konsekwencji prawnych móc to organizować.
2: Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowaną loterią. Jeśli się tego nie zrobi, może to kosztować organizatora nawet 10 tysięcy złotych kary. Innymi zasadami rządzą się loterie promocyjne, które odbywają się w internecie. Na nie trzeba uzyskać płatne zezwolenie dyrektora Izby Administracji Skarbowej, a po zakończeniu loterii rozliczyć się z zysków. Zaszła zmiana dotycząca wyprawki dla Gzupka. Teraz zamiast oświadczenia wystarczy kserokopia pierwszej strony PIT. To właśnie ten dokument trzeba będzie przedstawić, by otrzymać zestaw upominków dla najmłodszych mieszkańców Poznania. Wyprawka przysługuje niezależnie od dochodów. Mogą ją otrzymać rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy mieszkają w Poznaniu i rozliczają podatek na rzecz miasta. Zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń Damian Napierała przypomina, co składa się na każdy komplet.
5: W wyprawce mamy śpioszek, mamy skarpetki, mamy czapeczkę, kocyk i karty sensoryczne. Wszystko jest bardzo ładnie opakowane w ekologicznym takim pudełku, w którym właśnie te wszystkie rzeczy się znajdują. Wszystkie rzeczy są z bawełny, certyfikowane, więc bezpieczne dla malucha.
2: Rodzice, którzy chcą otrzymać poznańską wyprawkę, mogą zgłosić się do działu obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń lub do Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Wniosek o wyprawkę dla Gzupka należy złożyć do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
0: Informacje z regionu.
2: Gmina Czerwonek podpisała umowę na modernizację dachu pałacu w Owińskach. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. prace rozbiórkowe, wzmocnienie i odtworzenie elementów konstrukcji drewnianej, roboty murarskie, izolacyjne, stolarskie oraz elektryczne. Wszystko zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy obiektach zabytkowych. kredytowych. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 700 000 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do końca września. Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu powiatu poznańskiego w wysokości 1 600 000 zł.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Dzisiaj w Poznaniu maksymalnie na termometrach zobaczymy 21, no może 22 stopnie Celsjusza, ale już jutro 23, w piątek 24, a w sobotę 25. Tak, nie pomyliliście się. Tak po kolei to będzie rosła temperatura. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i chłodno i sucho, bo 10 stopni, taka będzie temperatura odczuwalna, ale jest jeden bardzo istotny plus. W nocy korzystne warunki biometeo nas dzisiaj czekają. Jutro o poranku od razu wszystko się odmieni i znowu biomet będzie niekorzystny, ale jutro w ciągu dnia 23 stopnie na termometrach i taka sama temperatura odczuwalna, mimo porywistego wiatru, który sięgnie jutro 45 km na godzinę. Będzie deszczowo, jutro będzie deszczowo, w piątek też będzie deszczowo, a w sobotę już nie powinien deszcz padać, będzie zachmurzenie umiarkowane, no i przypomnę, że w sobotę maksymalnie na termometrach w Poznaniu zobaczymy 25 stopni Celsjusza.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 16. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus. Nadajemy dla Was z Poznania. Za chwilę na scenę, naszą scenę radiową, wejdzie człowiek, który nie tak dawno pojawił się na Open Air Festiwalu w Gdyni. Nazywa się Teddy Swims i za chwilę zaśpiewa u nas utwór Lose Control. No ciekawe, czy my stracimy też kontrolę podczas tego utworu? Posłuchajmy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nie wiemy, kiedy dokładnie się urodził, kim byli jego rodzice, ani co robił w młodości. Dopiero gdy wstępuje do franciszkanów, zostawia po sobie jakiś ślad. Jego imię, Jan, zaczyna być wtedy wiązane z Duklą. Otrzymuje święcenia kapłańskie, przełożeni ustanawiają go kaznodzieją. Musi więc wyróżniać się na tle innych współbraci wiedzą, wiarą i wymową. Ale choć mowa o zakonniku sprzed 600 lat, nasza wiedza o nim nadal jest uboższa, niż gdyby był męczennikiem pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlaczego zatem wspominamy go dzisiaj jako świętego? Bo gdzie dwóch się bije, tam, jak państwo wiecie, trzeci korzysta. A w tym przypadku chodzi o franciszkanów konwentualnych i o ten ich odłam, który w czasach świętego Jana z Dukli, to jest w XV wieku, pragnął powrotu do pierwotnej obserwy, czyli surowości. Obie rodziny zarzucały sobie rozbijanie zakonnej jedności oraz uleganie skrajnościom, albo zbytniej wygody, albo zbytniej ascezy. Do tego obserwanci nie przyjmowali w swoje szeregi franciszkanów konwentualnych jako nienawykłych do ciężkich praktyk pokutnych. Jedyny wyjątek, i to bez wahania, zrobili właśnie dla podeszłego już wtedy wiekiem Jana z Dukli, wystawiając mu tym samym świadectwo wyjątkowej wielkości ducha. Świadectwo, które przetrwało 600 lat i przyczyniło się do jego kanonizacji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Trudno tak razem być nam ze sobą. Śpiewała Edyta Bartosiewicz i niezapomniany Krzysztof Krawczyk, ale trudno też przemieszczać się teraz po Wielkopolsce. Droga Krajowa 11 w Obornikach, potężne korki i na pewno tam będziecie musieli sporo doliczyć czasu, żeby przejechać płynnie ten odcinek w Obornikach Drogi Krajowej 11. No ale co więcej, droga wojewódzka 434, jak podają motosygnały, utrudnienia przed Czmoniem na trasie Kurnik-Śrem, tam doszło do wypadku i są utrudnienia na trasie przed Czmoniem, na trasie Kurnik-Śrem. Takie informacje od motosygnałów.

0: Renault.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30, ostatni dzisiaj serwis kulturalny na naszej antenie, ale nie ostatnie informacje, które mogłyby Was zachęcić do tego, aby gdzieś się wybrać w jakieś miejsce, gdzie kultura jest na wyciągnięcie ręki. Pierwszym takim miejscem Park Władysława Czarneckiego i wstęp wolny na to wydarzenie, no bo przecież do parku może wejść każdy. O godzinie 18.00 dzisiaj w Parku Władysława Czarneckiego 10. lato z estradą i ta odsłona tego 10. lata z estradą właśnie tam. Nowe Winogrady Południe zapraszają na koncert Ptaszkowie Śpiewali. Koncert tego zespołu Ptaszkowie Śpiewali dzisiaj o godzinie 18 w Parku Władysława Czarneckiego. Wykonanie Karolina Balmas-Pęczuła, wokal i instrumenty. Natomiast Piotr Rybczyński to towarzyszący jej multiinstrumentalista i dodatkowo zajmuje się realizacją dźwięku. A zatem o godzinie 18 Ptaszkowie Śpiewali w Parku Władysława Czarneckiego. Scena letnia w Akademii Muzycznej. Barwy i rytmy to w zasadzie propozycja, której specjalnie nie trzeba przedstawiać. Akademia Muzyczna ma zawsze bardzo ciekawe propozycje dla uczestników tego typu wydarzeń. Będzie perkusja, będzie saksofon tenorowy i marimba, będzie wiele ciekawych dźwięków, a wszystko w ramach standardów muzyki latynoamerykańskiej w jazzowych aranżacjach. I te jazzowe aranżacje tych standardów muzyki latynoamerykańskiej będziecie mogli usłyszeć. Innymi w wykonaniu Katarzyny Stroińskiej-Sierant na fortepianie, Jana Adamczewskiego na saksofonie, Bartosza Werachowskiego na kontrabasie i Waldemara Franczyka na perkusji. Na perkusji wcześniej zagra także Ignacy Pawelec, a za saksofon odpowiedzialna będzie wcześniej Katarzyna Pietrzykowska. Słowo o muzyce wygłosi Teresa Brodniewicz. To już o godzinie 18 w Akademii Muzycznej, a jeśli chodzi o warsztaty, na które mogę Was zaprosić, to w zasadzie już za godzinę. Warsztaty w Pracowni Ekonomii Społecznej, ładne rzeczy, przy ulicy Święty Marcin 57. No i co to będą za warsztaty? To będzie spotkanie z roślinami. Będzie pachnąco, kolorowo, kreatywnie, no bo to będą warsztaty florystyczne. Jak układać kwiaty? Jeśli chcecie się przekonać, 17.30, wstęp wolny na to wydarzenie, warsztaty florystyczne w Pracowni Ekonomii Społecznej, ładne rzeczy, przy ulicy Święty Marcin 57. No to teraz do kina idziemy. Jeśli chodzi o kino, takie jest życie. Kino Bułgarska 19 o godzinie 19.50 zaprasza na ten film Takie jest życie. Cóż to jest za film? No to jest film, który może nas przenieść w bardzo urokliwe miejsca związane z wyspą Morza Śródziemnego, która nazywa się Sardynia. Jeśli chodzi o reżysera tego filmu, Riccardo Milani wyreżyserował. Film jest produkcji włoskiej z 2025 roku. No jest to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. No i tutaj żyjący po swojemu pasterz musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. No nawet na Sardynii deweloperzy mogą być bezkompromisowi i stawać do walki z miejscową ludnością. Jak mówią recenzje na temat tego filmu, histerycznie śmieszna komedia o człowieku, który nie bał się powiedzieć nie, albo też list miłosny reżysera do Sardynii, do tych, którzy walczą o swoją tożsamość i prawa, to Corriere della Sera tak pisało, a La Repubblica określiła ten film mianem oparta na prawdziwej historii baśń, która zachowuje ludzki, moralny sens pierwowzoru. Takie jest życie. Ten film dzisiaj, dramat, komedia do obejrzenia w kinie Bułgarska 19 o godzinie 19.50. Ale jeszcze film, który też mógłby Was zainteresować. Film, na który zaprasza Cinema City w Poznaniu. O super kobiecie, Supergirl. No i to jest najnowszy wieloekranowy film DC Studios, który trafił do kin całego świata tego lata za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. No i to jest opowieść oczywiście o wyjątkowej kobiecie, super kobiecie. Kojarzyliśmy Supermana przede wszystkim z taką koszulką z literą S, a tu się okazuje, że kobieta, która w tę rolę się wciela, też doskonale może przewodzić tej wyjątkowej produkcji, która jest filmem przygodowym, filmem akcji, a premierę miała 26 czerwca bieżącego roku, a więc jeśli chcecie zobaczyć Supergirl, to dzisiaj możecie się wybrać chociażby do Multikina Stary Browar, albo do Cinema City w Poznaniu, albo też do Heliosa w Poznaniu przy ulicy Pleszewskiej 1. To był serwis kulturalny, mam nadzieję, że coś z kultury tutaj znajdziecie, coś z wydarzeń, które by Was zainteresowały, jest specjalnie dla Was, więc tylko czerpać.
3: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Lubicie literaturę taką jak chociażby publikację, które napisał Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, znany pisarz, myślę, że jego opowieści wielu z was doskonale zna. I dzisiaj zabieram was w audycji Trzy Kolory po godzinie 18, 18.10 na wyspę. Na wyspę, na której przebywał hrabia Monte Cristo, a więc postać stworzona przez Alexandra Dumas. No ale tak, jest taka wyspa, która nazywa się Monte Cristo. Tylko czy to o tę wyspę chodzi? No chyba niekoniecznie o tę wyspę. Dzisiaj o godzinie 18.10 przekonacie się. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zachęcam, będzie sporo muzyki francuskiej, ale będzie właśnie ten temat też podjęty w audycji Trzy Kolory. Wyspa, na której przebywał hrabia Monte Cristo. No ciekawe, czy wiecie, o jaką wyspę chodzi.

Ci z was, którzy uczestniczą w duchowej pielgrzymce w parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Naramowickiej 156 w Poznaniu, to dzisiaj warto pamiętać, że różaniec będzie o godzinie 17.30. Potem będzie Eucharystia, a o godzinie 18.30 nowenna do Matki Bożej. A zatem dzisiaj taki plan: 17.30 różaniec, 18 Eucharystia i o 18.30 nowenna do Matki Bożej. Dzisiaj w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, ulica Naramowicka 156, kolejny punkt duchowej pielgrzymki. A ja tylko przypomnę, że o godzinie 23.00 na naszej antenie podajemy katechezy z poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę i te katechezy u nas możecie słuchać codziennie o godzinie 23.00.

0: Mamy godzinę 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ministra zdrowia ogłosiła pakiet reform ochrony zdrowia. 18 ton pomocy humanitarnej trafi z Poznania do Kamerunu. W Muzeum Narodowym w Poznaniu można oglądać pracę Władysława Hasiora. Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. To cele pakietu zmian zaproponowanego przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród reform pojawiają się m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów.
3: Ominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń.
2: Limity wynagrodzeń mają dotyczyć zarówno wynagrodzeń konkretnych medyków, jak i udziału kosztów wynagrodzeń lekarzy w funduszach przekazywanych szpitalowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rekomendacje dotyczące wynagrodzeń mają być gotowe do końca sierpnia. Minister zdrowia zapowiedziała, że w przyszłości na szpitale, które nie sprostają zleceniom, będą nakładane kary.
1: Informacje z Poznania.
2: 18 ton pomocy humanitarnej trafi z Poznania do Kamerunu. W pakowaniu paczek do kontenera, który dotrze do Afryki drogą morską, pomagają żołnierze z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. W ponad 1200 paczkach są opatrunki, środki higieniczne i sprzęt medyczny, informuje Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio.
4: W wielu ośrodkach zdrowia w Kamerunie brakuje podstawowych sprzętów. To zresztą często mówią też nasi wolontariusze, którzy wyjeżdżają na misje medyczne właśnie do tego kraju. I oni opowiadają nam, że brakuje praktycznie wszystkiego, bo część sprzętu zabierają ze sobą. Mówią też o tym misjonarze polscy, którzy są na miejscu. Oni nam często mówią, że potrzebują opatrunków. Te, które są dostępne na miejscu, są bardzo słabej jakości. One się wręcz rozrywają w rękach, przynajmniej bandaże. Dlatego wysyłamy je tutaj od nas. Robimy, co możemy, żeby pomóc.
2: Sprzęt trafi do ośrodków zdrowia prowadzonych przez polskich misjonarzy. Pomoc dotrze do 50 z nich. Paczki będą odbierać z portu w Douala w Kamerunie. Kontener dopłynie do Afryki za 3 miesiące. Poznań podpisał umowę na budowę 161 mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina. Jej wartość to prawie 55 milionów złotych, a termin realizacji prac to 20 miesięcy od dnia przekazania prac budowy. To kolejny etap przygotowań do realizacji osiedla, w ramach którego powstaną 3 budynki z lokalami 1, 2 i 3 pokojowymi. Zaplanowano też budowę placu zabaw, parkingów, pomieszczeń do przechowywania rowerów oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdej klatce schodowej mają zostać zamontowane windy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Muzeum Narodowym w Poznaniu będzie można zobaczyć pokaz prac Władysława Hasiora, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sztuki współczesnej. Władysław Hasior w swoich najbardziej znanych realizacjach z lat 60. i 70. XX wieku wykorzystywał przedmioty codziennego użytku, takie jak lalki, lustra, fragmenty maszyn czy elementy wyposażenia domowego, mówi adiunkt w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu Zuzanna Wagner.
5: Mamy do czynienia z nie tylko właśnie takimi tradycyjnymi obrazami, czy też tradycyjnymi rzeźbami, tylko tak zwanymi asamblażami. Zatem pracami, które są skomponowane z tak zwanych przedmiotów gotowych, czyli dosłownie z obiektów, które Hasior po prostu dobierał sobie ze świata rzeczywistego. Gdy przyjdą Państwo na wystawę, to zobaczą, że są to rzeczy właśnie znane nam z naszej codzienności, choćby żelazka, okulary, lustra połamane.
2: Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców i turystów przez niemal całe wakacje. Ostatnia okazja, by zobaczyć pracę Hasiora, będzie 12 września. Na ekspozycję obowiązują bilety.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Myślałem, że będzie już chłodniej, ale temperatura broni się dzielnie. Jeszcze 21 stopni na termometrach, a wydaje się, że będzie 22, że jeszcze ta temperatura dzisiaj wzrośnie nieco o godzinie 18. Taką mam informację, ciekawe, czy synoptycy się nie mylą. 22 stopnie to natomiast jest teraz temperatura odczuwalna. 1010 hektopaskali na barometrach, a jakość powietrza jest dobra. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to tak, czwartek przywita nas trochę deszczem, ale trochę też pogodnego nieba będzie. 23 stopnie Celsjusza. W piątek 24 stopnie Celsjusza i też przelotne deszcze, ale też będzie sporo błękitnego nieba i słońca. A w sobotę już bezdeszczowo, nieco chmur na niebie, ale sporo słońca i 25 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Piotr Wielicki się pożegnał. Usłyszycie go jutro o godzinie 12. Ja za dzisiaj też już dziękuję. Usłyszymy się jeszcze za chwilę o 17.30, bo będzie audycja Trzy Kolory. Przepraszam, nie o 17.30, tylko o godzinie 18.10, ale jutro rano też was będę budził razem z Lilią Ładą. Do usłyszenia. Arkadiusz Szymański.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie stolicy Łotwy, czyli Rygi. W ostatnim odcinku słów kilka było o historii tego niezwykłego miasta, no a dziś będzie o tym, co w Rydze warto zobaczyć. No a proszę mi wierzyć, że jest tego naprawdę sporo i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy oczywiście od samego serca tego niezwykłego miasta, czyli od starego miasta zwanego Vecriga. Tutejsze stare miasto wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO i skupia największe turystyczne atrakcje. Tu prawdziwa plątanina brukowanych ulic i kolorowych, zabytkowych budynków. Miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, tworząc unikalny charakter, który sprawia, że Ryga jest naprawdę wyjątkowym miejscem. Tak naprawdę każda uliczka jest warta tego, żeby się nią przespacerować i to nieważne, czy zrobimy to za dnia i w pełnym blasku słońca, czy już po zmroku, kiedy tutejsze kamienice, kościoły i inne zabytki nabierają szczególnego uroku również dzięki pomocy ciepłego światła ulicznych latarń. Wędrując po Starym Mieście natrafimy na liczne skarby architektoniczne od gotyckiego kościoła Świętego Piotra, który góruje nad miastem, po renesansowy dom Bractwa Czarnogłowych z jego imponującą fasadą, czy zespół trzech najstarszych kamienic w Rydze zwanych jako Trzej Bracia, które reprezentują różne epoki architektoniczne. Z kolei Ratusz i Plac Ratuszowy, czyli serce Starego Miasta, pulsuje życiem dzięki licznym barom, restauracjom i sklepom. Trzeba jednak przyznać, że tym, co od razu przykuwa uwagę, nie jest ratusz, a wspomniany już przed chwilą dom Bractwa Czarnogłowych, jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych budynków w Rydze. Wielu osobom jego architektura pewnie od razu skojarzy się z architekturą Starego Gdańska, głównie z gdańskim dworem Artusa. Budynek ten powstał w XVI wieku dla Bractwa Czarnogłowych, czyli organizacji kupieckiej, zrzeszających młodych, nieżonatych kupców z Niemiec. Początkowo była to organizacja typu paramilitarnego, z czasem jednak przekształciła się w towarzysko-handlowo-polityczną grupę. Nazwę Bractwo przyjęło jako symboliczne nawiązanie do jednego z jej głównych patronów, świętego Maurycego, który na ikonach przedstawiany był zwykle jako postać o dość ciemnej karnacji. Siedziba Bractwa stanowiła centrum społeczne i komercyjne w swoich czasach. Na parterze i piętrze budynek posiadał pomieszczenia przeznaczone dla spotkań członków gildii kupieckiej. W piwnicach budynku znajdował się m.in. skład win, a w pomieszczeniach na poddaszu przechowywano inne, cenniejsze towary. Architektura tego budynku to mieszanka stylów gotyckiego, renesansowego i barokowego i jest prawdziwą ucztą dla oczu. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów budynku jest bogato zdobiona fasada, na której uwagę przyciągają rzeźby świętego Piotra i świętego Jerzego, patronów Bractwa. Choć budynek został zniszczony podczas II wojny światowej, dokładna rekonstrukcja przeprowadzona w latach 90. XX wieku przywróciła go do jego dawnej chwały. Dziś dom Bractwa Czarnogłowych służy przede wszystkim jako muzeum, a także jako siedziba różnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty czy wystawy. We wnętrzu na uwagę zasługuje przede wszystkim tak zwana Wielka Sala o powierzchni 330 m2, w której w 1921 roku odbywały się obrady plenarne delegacji pokojowych i w której został podpisany końcowy dokument traktatu ryskiego. Niedaleko domu Bractwa Czarnogłowych znajduje się inny, równie rozpoznawalny obiekt w Rydze, a mianowicie Sveta Petra Bażnica, czyli Kościół Świętego Piotra. Jest to jeden z najstarszych i najważniejszych obiektów sakralnych w stolicy Łotwy. Historia tej gotyckiej świątyni sięga XIII wieku. Przez kolejne stulecia budynek bardzo ucierpiał, wielokrotnie był niszczony i ponownie odbudowywany. W 1941 roku podczas niemieckiej agresji na należącą wówczas do ZSRR Łotwę Wieża kościoła została całkowicie zburzona, a sama konstrukcja kościoła silnie naruszona. Wieża została odbudowana jednak w latach 1968-73 i dziś pnie się na wysokość ponad 123 metrów. Nie bez powodu. Lokowany jest tam taras widokowy, z którego można podziwiać niezwykłą panoramę Rygi. Wnętrze kościoła to natomiast prawdziwa uczta dla miłośników sztuki. Bogate dekoracje, starannie zachowane artefakty i witraże tworzą atmosferę pełną spokoju i zadumy. Jednym z najcenniejszych elementów jest barokowy ołtarz główny, który przetrwał pomimo burzliwych wieków historii kościoła. Tuż przy tej świątyni znajduje się dość nietypowy pomnik. Przedstawia on postacie z baśni autorstwa braci Grimm, Muzykanci z Bremy. A dokładniej to przedstawia osła, psa myśliwskiego, kota i koguta. Pomnik stanął w Rydze jako nawiązanie do dawnej sytuacji politycznej kraju. Czwórka zwierząt z Bremy zerka w kierunku żelaznej kurtyny, symbolizując tym samym moment zakończenia zimnej wojny między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. Według ryskiego zwyczaju, pocierając nosy poszczególnych zwierząt, można zapewnić sobie spełnienie życzeń. Trzeba jednak dodać, że nie jest to wcale takie proste, bo żeby pogłaskać dziób koguta znajdującego się na szczycie, no to trzeba być niemałego wzrostu albo być bardzo skocznym. Wróćmy jednak do ryskich świątyń. Tu warto wspomnieć o Rigas Dom, czyli protestanckiej ryskiej katedrze, znanej też jako Katedra Świętej Marii. To prawdziwe arcydzieło architektury sakralnej i jedno z najważniejszych miejsc kulturowych stolicy Łotwy. Katedra została zbudowana w początkach XIII wieku i obecnie pozostaje największą średniowieczną świątynią krajów bałtyckich. Warto też wspomnieć, że wieża katedry ma aktualnie 90 metrów wysokości. Uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła przez biskupa Alberta odbyły się 25 lipca 1211 roku. Kościół był pierwotnie zbudowany jako gotycki kościół halowy, później został jednak przebudowany do formy bazyliki. Obecnie katedra jest majestatycznym przykładem różnych stylów architektonicznych, które przeplatają się w jej konstrukcji od gotyckich naw przez romańskie elementy aż po barokowe detale. Wewnątrz katedry można podziwiać wspaniałe witraże, a także jedne z największych organów na świecie. Ten imponujący instrument, składający się z ponad 6700 piszczałek, jest jednym z głównych powodów, dla których miłośnicy muzyki z całego świata odwiedzają ryską katedrę. Rolę katedry katolickiej w Rydze pełni natomiast kościół świętego Jakuba. Świątynia zbudowana na początku XIII wieku w typowym dla tego obszaru stylu gotyku ceglanego. Po raz pierwszy kościół został wymieniony w dokumentach w 1225 roku. Na początku XV wieku do kościoła dobudowano kaplicę Świętego Krzyża. W 1522 roku, po nadejściu reformacji, kościół stał się drugim protestanckim niemieckojęzycznym kościołem w Rydze. W 1523 roku w kościele po raz pierwszy wygłoszono kazanie w języku łodewskim. Natomiast w 1582 roku, kiedy Ryga dostała się pod panowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kościół został przekazany jezuitom. W 1621 roku powrócił do luteran, kiedy wojska szwedzkie pod dowództwem króla Gustawa II Adolfa zajęły Rygę. To jednak nie koniec burzliwej historii tej świątyni. W 1812 roku kościół był wykorzystywany przez wojska napoleońskie jako magazyn żywnościowy. W roku 1923 został ponownie przekazany katolikom po tym, jak ryska katedra stała się katedrą luterańską. Warto wspomnieć, że dzwonnica katedry świętego Jakuba to ostatnia zachowana gotycka wieża kościelna w mieście. Legenda głosi, że zawieszony na tej wieży dzwon zabrzmi, gdy tylko w pobliżu znajdzie się niewierna żona. Inną ciekawostką jest fakt, że Ryga to miasto trzech katedr. Oprócz luterańskiej i katolickiej jest bowiem jeszcze katedra prawosławna. To Sobór Narodzenia Pańskiego. Świątynia ta znajduje się przy bulwarach Wolności. Powstała w XIX wieku podczas carskiej okupacji tych obszarów w stylu neobizantyjskim, a fundusze na budowę przeznaczył car Imperium Rosyjskiego Aleksander II. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kościele świętego Jana. zaczęli go wznosić dominikanie na terenie zakupionym w 1234 roku od biskupa Mikołaja, początkowo jako kaplicę sąsiadującą z klasztorem. Ta ceglana świątynia, mimo wielokrotnej przebudowy, jest uznawana za najlepszy przykład gotyckiej architektury sakralnej starej Rygi. Wewnątrz świątyni zachowało się m.in. misterne, bardzo dekoracyjne sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte czterema filarami oraz ogromne ostrołkowe okna. W murze świątyni znajdują się również dwie kamienne maski. Według legendy upamiętniają one dwóch zamurowanych żywcem mnichów. Kościół świętego Jana znajduje się tuż obok kościoła świętego Piotra i w tym miejscu kończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie Rygi, ale do stolicy Łotwy na pewno jeszcze wrócimy, bo to, o czym dzisiaj opowiadałem, to zaledwie niewielki ułamek tego, co Ryga ma jeszcze do zaoferowania. No a dziś za wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Spotkania przy kawie.

0: kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: A gdybym dzisiaj zabrał was na wyspę? I byłaby to wyspa na Morzu Śródziemnym. A może bardziej... Właśnie, czy to na pewno będzie Morze Śródziemne? Bo tu są różne źródła, jeśli chodzi o to, gdzie leży wyspa, na której przebywał fikcyjny hrabia Monte Cristo. Tak, dzisiaj was tam zabieram. Audycja Trzy Kolory. Eryk Kotys będzie audycję realizował. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem i już przenosimy się w basen Morza Śródziemnego.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Centrum Wyższej Formacji Laudato Si, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Ma na celu odtworzenie doświadczenia bliskości z sierpnia 2025 roku, kiedy to papież zjadł obiad z osobami z Albano, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
3: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
4: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoportikus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
2: Polska sekcja Watykan News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści watykannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
5: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
2: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
6: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
7: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Trzy kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: A gdybym dzisiaj zabrał was na wyspę? I byłaby to wyspa na Morzu Śródziemnym. A może bardziej... Właśnie, czy to na pewno będzie Morze Śródziemne? Bo tu są różne źródła, jeśli chodzi o to, gdzie leży wyspa, na której przebywał fikcyjny hrabia Monte Cristo. Tak, dzisiaj was tam zabieram. Audycja Trzy Kolory. Eryk Kotys będzie audycję realizował. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem i już przenosimy się w basen Morza Śródziemnego.

bardzo nieduża wyspa, na której leży zamek i jest to u brzegów Marsylii. Mnóstwo turystów co roku przypływa do tego skrawka lądu wystającego z Morza Śródziemnego. Mnóstwo turystów dlatego, że to dzięki Aleksandrowi Dumas, który umieścił tam swoje fikcyjne dzieło Hrabia Monte Cristo. Właśnie tam w archipelagu Friul, bo tak nazywa się Archipel de Friul, mieści się wyspa If. Na tej wyspie znajduje się także zamek If. Kiedyś już dotknęliśmy delikatnie tego miejsca, zwiedzając Marsylię, bo to przecież 4 km od brzegów Marsylii możemy znaleźć archipelag Friul. No niemniej jednak nie poznaliśmy tak szczegółowo tego miejsca, a chciałbym go dzisiaj bardziej Wam przybliżyć. Ale zanim od tego zacznę, to gdybyście wpadli na pomysł, żeby szukać miejsca, które dotyczy hrabiego Monte Cristo, to co wpisalibyście w wyszukiwarkę internetową? No na pewno Monte Cristo. I Monte Cristo, jeśli wpiszecie taką nazwę w wyszukiwarkę, to na pewno wyskoczy Wam wysepka. Ale w basenie Morza Śródziemnego, oczywiście tak, ale będzie to Morze Tyreńskie. Jest taka wysepka położona między Korsyką i wybrzeżem Włoch i ona należy do archipelagu toskańskiego. Korsyka co prawda jest wyspą francuską, natomiast ta wyspa Monte Cristo wcale nie ma żadnego związku z Aleksandrem Dumas i w ogóle z jego postacią. Tylko tyle ma związku, że występuje w tytule tej słynnej powieści. Natomiast jeśli chodzi o jakieś umiejscowienie tam właśnie bohatera, absolutnie nie, całkowicie nie. Podobno Dumas odwiedził wyspę Monte Cristo w 1842 roku. Było to pod koniec XIX wieku, wtedy kiedy właścicielem wyspy został brytyjski kolekcjoner sztuki Lord George Watson Taylor. No ale okazuje się, że wcale nie tam umieścił swojego bohatera. To, co możemy dzisiaj powiedzieć o wyspie Monte Cristo, która kompletnie nie ma związku z tym, o czym pisał Aleksandr Dumas, to to, że w ostatnich latach jest niezamieszkałą przez ludzi wyspą, a raczej opanowały ją szczury. I zdaniem biologów, jeden szczur przypadał na metr kwadratowy liczącej 13 km kwadratowych wyspy. 13 km kwadratowych wyspa i na jeden metr przypada szczur. Przypuszczam, że jeśli chodzi o niezamieszkanie tej wyspy, to populacja szczurów zdecydowanie się tam przemnożyła już przez te wiele lat. Władze włoskie w obawie przed epidemią zdecydowały się zbombardować wyspę tonami trucizny. Olbrzymie ilości trucizny zostały tam wyrzucone na wyspę Monte Cristo. No i teraz na pewno nikt tam nie będzie w ogóle przybijał do brzegów tego kawałka lądu wystającego z Morza Tyreńskiego. Ale my nie o Morzu Tyreńskim będziemy dzisiaj rozmawiać, bo kompletnie ta wyspa, która nie ma związku w ogóle z hrabią Monte Cristo, nie będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy. Ja tylko wspomniałem o tym dlatego, że gdy będziecie przeglądać strony internetowe, to na pewno na wyspę Monte Cristo traficie. I ta wyspa położona na Morzu Tyreńskim nie ma żadnego związku z fikcyjną postacią stworzoną przez Aleksandra Dumas. Bo postać Aleksandra Dumas dotyczy archipelagu położonego 4 km od Marsylii i dotyczy archipelagu wysp Friul. Archipelag Friul. Archipel du Friul to są cztery niewielkie skaliste wysepki, z których największa to Pomek, następna to Ratonneux, If, o której wspomniałem Wam, i Tiboulen. Bardzo łatwo można się do nich dostać z portu w Marsylii, ze starego portu w Marsylii, który sam w sobie zasługuje już na wielką uwagę, bo jest bardzo imponującym miejscem. Tak bardzo historycznym i tak bardzo sięgającym odległych czasów, że gdzie się nie poruszymy, tam to mamy zabytek. Czego się nie dotkniemy, to sięga to bardzo, bardzo odległych lat przeszłości i to naprawdę wygląda jak jedno wielkie muzeum portowe. Ale to jest w ogóle najstarszy, jeden z najstarszych portów na świecie, więc tym bardziej warto zobaczyć stary port w Marsylii, ale dzisiaj nie o Marsylii. Dzisiaj właśnie o tej niesamowitej wyspie If będziemy rozmawiać.

Wyspa If przede wszystkim słynie z więzienia, które tam wybudowano. No nie bez powodu buduje się miejsca odosobnienia takie jak więzienia. Przynajmniej kiedyś się tak budowało. Jeśli pamiętacie najsłynniejsze więzienia świata, to zazwyczaj powstawały one właśnie na wyspach. I tutaj też była taka sytuacja z więzieniem na wyspie If. Zbudowano go na tej wyspie i do XVI wieku pełnił rolę twierdzy chroniącej wejścia do portu Marsylii, ale szybko właśnie stał się więzieniem. I zamek If, mimo że w swoim czasie był bardzo nowoczesnym obiektem, nigdy nie pełnił funkcji obronnych. Nie był wykorzystywany w ogóle w jakichkolwiek działaniach militarnych, a wielu sądzi, że w ogóle podstawowym błędem było wybudowanie twierdzy w tak dużej odległości od miasta, bo to jednak, no jednak sporo odległości, jeśli chodzi o taki punkt. Powinna być ta łączność lepiej zorganizowana tam, jeśli chodzi o tę infrastrukturę. I wielu właśnie w tym dopatruje się tego błędu. Błędu architektonicznego, błędu takiego planistycznego, jeśli chodzi o zaplanowanie tej wyspy w ogóle na takie cele. No i dlatego też nie spełniło ono swojej roli, jeśli chodzi o więzienie. I sama wyspa, czy ona jest ciekawa, czy w ogóle warto się tam wybrać? Jeśli chodzi o wojskowych, jeśli chodzi o te sprawy militarne, to na pewno dla wojskowych ta odległość od najbliższych zabudowań miasta była przeszkodą, ale jeśli chodzi o penitencjarystykę, no to już to była zaleta, bo ucieczka z wyspy, no to praktycznie była niemożliwa. I okazało się, że ta twierdza, gdy została przerobiona na więzienie, to zaczęła spełniać niejako swoją funkcję izolacyjną i odosobnienia, bo tam lądowali bonapartyści, lądowali tam rozmaici opozycjoniści, wrogowie religii, wrogowie ludu i tylko najbogatsi

Umierali z głodu, z zimna, zapadali na choroby psychiczne, no bo przecież będąc w takim lochu, długo przebywając w takim miejscu, to naprawdę no, nie może się skończyć dobrze dla zdrowia psychicznego. I tak często bywało, więc ci, którzy byli wysoko sytuowani, to zajmowali tam lepsze miejsca w tym więzieniu. Mogli sobie niejako wybrać miejsce w tym więzieniu. Ciężko mi to sobie dzisiaj wyobrazić, ale do takich źródeł dotarłem, że tak to właśnie tam wyglądało, więc zdaje się, że chyba tak to właśnie było.

Dlaczego Aleksandr Dumas umieścił tam właśnie swojego bohatera w tym więzieniu na tej wyspie If? No myślę, że dlatego, że idealnie pasowała ta aura tego miejsca, to otoczenie tego miejsca, to te zabudowania obronne, obronno-penitencjarne. No i właśnie z tego miejsca Monte Cristo uciekł, by zemścić się na swoich wrogach, a w obiekcie zorganizowano jego cele. Można tam nawet zobaczyć tę celę, zobaczyć dziurę, którą miał się przedostać do celi zmarłego współwięźnia, by następnie sprytnie uciec z wyspy. To wszystko jest tam tak zorganizowane, że można to obejrzeć. Miałem okazję zobaczyć tego typu elementy na Wyspach Leryńskich, gdy opowiadałem

0: wam kiedyś tutaj o Wyspach Leryńskich. Tamte wyspy, historia tamtych wysp dotyka bardziej człowieka w żelaznej masce i też to wszystko jest tak przystosowane dla turystów, że gdy turyści przechadzają się po tych miejscach odosobnienia, to mogą sobie wyobrażać, że tu właśnie przebywał ów słynny człowiek w żelaznej masce i to wszystko dla turystów jest tak przygotowane, że można niejako przenieść się w czasie, przenieść się nawet w tę historię bynajmniej no nie realistyczną, bo to czasami ma dużo fikcji w sobie, ale wokół tej fikcji narasta jakaś historia i każdy się tego trzyma i jakoś potem no jest to taka atrakcja turystyczna niewątpliwie dla osób, które tam przybywają, żeby zobaczyć to miejsce z bliska, żeby gdzieś poczuć ten klimat chociażby takiego dzieła literackiego jak Hrabia Monte Cristo napisany przez Aleksandra Dumas. No i w tym przypadku właśnie tak było, że wyspa Yves dzięki tej powieści Aleksandra Dumas zyskała niesamowitą reklamę. A czy coś naprawdę faktycznie interesującego jest na tej wyspie Yves? Na tę wyspę, jak na pozostałe wyspy archipelagu Friul, pływa prom. Można go sobie wynająć, można sobie na ten prom wsiąść w starym porcie w Marsylii. Jeśli chcecie już szczegółowo wiedzieć nawet, to wychodzicie z metra na stacji Vieux-Port, czyli stary port, i bardzo blisko wyjścia z tego metra macie do dyspozycji prom, który przewiezie was na dowolną z wysp archipelagu Friul. Oczywiście trzeba odpowiednią kwotę zapłacić za przepłynięcie na daną wyspę. To się kształtuje w granicach od 10 do 20 euro. Przynajmniej takie informacje miałem jeszcze do niedawna stamtąd. Być może te ceny wzrosły, być może teraz gdybym tam pojechał, to już miałbym świeże dane. Natomiast z tego co pamiętam, to gdzieś w granicach 10 do 20 euro spokojnie można bilety tam zakupić. Oczywiście są też bilety ulgowe, jeśli obowiązuje was ulga, to też możecie z niej skorzystać. I to musicie wiedzieć, że to nie są takie przeprawy promowe, które trwają bardzo długo, że ten prom niesamowicie długo tam płynie. To w zasadzie tylko nazywa się prom, a bardziej przypomina taki szybki jet, jak to mówią też w tamtym rejonie mieszkańcy. Jet, czyli taki szybko przepływający statek, który może was przewieźć w dowolny punkt miejsca oddalonego od brzegu, nawet o wiele, wiele kilometrów. I między innymi właśnie na ten archipelag wyspy Friul też pływa tego typu jednostka wodna, nie jedna, bo na każdą z tych wysp można się dostać różnymi tego typu statkami pływającymi.
1: Ici l'automne chasse un été de pluie.

Czy sama wyspa If ma w sobie coś takiego, co mogłoby was przyciągnąć? No myślę, że jeśli ktoś jest zakochany w literaturze francuskiej, jeśli czytał Aleksandra Dumas z wypiekami na twarzy, jeśli wciągały go te wszystkie historie przygodowe, to na pewno tak. To na pewno musi odwiedzić to miejsce, musi zobaczyć tę scenografię, którą mógłby sobie nawet wyobrazić, gdzieś rysując te wszystkie sceny, które Dumas tak precyzyjnie rozpisał na kartach swoich powieści. To właśnie tutaj, pisząc Hrabiego Monte Cristo, na pewno moglibyście dostrzec pewne elementy, które by się idealnie zgadzały z tym, co czytacie na stronach książki Aleksandra Dumas, z tym, co widzicie wokół, z całym, z całym otoczeniem, z tym środowiskiem, które tam spotykacie, z przyrodą, która was otacza, z tymi skałami wystającymi z ziemi. Na pewno tak. Te skały, jeśli chodzi o wyspę If, one są zabudowane. To nie są takie skały jak na Wyspach Leryńskich, kiedy mogliśmy się przechadzać po ogrodach, niesamowitych ogrodach, gdzie tam jest no po prostu przyroda sama bardzo przykuwa uwagę. Tu jest bardziej surowy klimat, tu bardziej jest takie dołożenie infrastruktury budowlanej, obronnej, zamkowej, do fortecznej nawet bym powiedział, do skały. I jeśli to się nie równoważy trochę z całą resztą, no to atrakcyjność tutaj gdzieś umyka. I musicie wiedzieć, że jeśli miałbym porównywać, czy jeszcze raz pojechać na wyspę If, czy jeszcze raz pojechać na wyspy Leryńskie, to zdecydowanie, i podkreślam to, zdecydowanie pojechałbym na wyspy Leryńskie. Tak, nawet na te niezamieszkałe wyspy Leryńskie były one dla mnie bardziej atrakcyjne niż wyspa If. I chyba tylko polecałbym tę wyspę dla tych wszystkich, którzy są naprawdę miłośnikami literatury Aleksandra Dumas, no bo wtedy mogą się przenieść niejako na karty tych powieści, tej powieści tutaj w tym przypadku Hrabiego Monte Cristo, albo na karty innych powieści, bo być może Dumas tam też szukał natchnienia do swoich innych jakichś dzieł. Pewnie może i tak. Tego nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek o tym wie, ale pewnie jeśli szukał natchnienia, to może i tam je właśnie znalazł, na wyspie If.

Przenieśmy się może jeszcze na moment do portu w Marsylii, bo myślę, że to jest też ciekawe miejsce, do którego warto wracać. Już kiedyś opowiadałem wam tutaj o starym porcie w Marsylii. On, oprócz tego, że właśnie stamtąd pływają statki rejsowe na wyspę If, między innymi na wyspę If, to ten stary port w Marsylii był bardzo takim zaniedbanym i bardzo niebezpiecznym obszarem jeszcze do 2011 roku. Ale zrobiono tam niesamowitą rewitalizację i w momencie, kiedy w 2009 roku przyznano tytuł Europejskiej Stolicy Kultury właśnie Marsylii i została ona Europejską Stolicą Kultury w 2013 roku, to wtedy naprawdę to miejsce, cała Marsylia, jak i właśnie stary port, przeszedł niesamowitą metamorfozę. Wydano 45 milionów euro na to, żeby odświeżyć to miejsce, żeby zrobić lifting tego wszystkiego, żeby pozbyć się tego, co no, nie pasuje do otoczenia, co gdzieś może odstraszać nawet niektórych turystów, co może zniechęcać do przyjechania do Marsylii. I wtedy właśnie 45 milionów euro, wyobrażacie sobie, to naprawdę zrobiło różnicę i dzięki temu od 2013 roku Marsylia, a szczególnie stary port, prezentują się zdecydowanie inaczej i nie muszą być tylko zachętą dla tych wszystkich, którzy mają sentyment do Marsylii, bo ja na przykład mam sentyment w ogóle do francuskich miast i do takiej zabudowy jak Marsylii jest, ale kiedyś nawet, gdy prowadziłem tutaj program o Marsylii, to wspominałem o tym, że to jest bardzo niebezpieczny rejon, jeśli chodzi o stary port, że tam rozmaite typy się kręcą, że tam w nocy się zapuścić w ten rejon to tak niekoniecznie jest bezpieczne. No natomiast myślę, że Francuzi zadbali jednak o to, żeby to trochę zmienić, że ta Europejska Stolica Kultury, którą Marsylia została w 2013 roku, że to jednak spowodowało pewną różnicę i te 45 milionów euro, które włożyli w to, aby to miasto zrewitalizować, zrobiło jednak swoje. Więc warto teraz może wybrać się do Marsylii i gdy będziecie zwiedzać Marsylię, to koniecznie musicie stamtąd popłynąć sobie na jedną z wysp archipelagu, na który was dzisiaj zabierałem, archipelagu wysp Friul. I ten archipel de Friul ma w sobie m.in. wyspę If, a na tej wyspie If znajdziemy Château d'If, czyli pałac, zamek If. I pamiętajcie, że ta wyspa to jest tylko 4 km od wybrzeża Marsylii. 4 km, ale warto tam popłynąć, szczególnie dla tych wszystkich, którzy lubią literaturę Aleksandra Dumas.

Jeśli pojedziecie w tamten rejon, w rejon Marsylii, w rejon tych wysp, które tam spotykamy, które wystają z morza, na pewno będzie to bardzo urzekający obraz dla was wszystkich. I chociażby dla tych walorów estetycznych warto tam pojechać, tym bardziej, że nawet gdy teraz po tej rewitalizacji samej Marsylii zapuścicie się w te uliczki Starego Portu, to też poczujecie niesamowitą atmosferę tego miejsca i niesamowicie możecie się nawet przenieść w czasie, gdy tylko zechcecie to zrobić, bo no, Marsylia ma swój klimat, ma swój urok i warto tam się wybrać. A teraz, gdy jeszcze wspomniałem o tym, że została trochę odświeżona, jeśli chodzi o to wszystko, co jej może przeszkadzało, jeśli chodzi o odwiedzanie przez turystów, co było może przeszkodą dla turystów, żeby tam przyjeżdżać, co może odstraszało turystów nawet, jeśli to zostało odjęte, to Marsylia może naprawdę zachwycać. Ale o samej Marsylii to już kiedyś tutaj rozmawialiśmy w audycji Trzy Kolory i może Marsylię zostawmy sobie jeszcze na kiedyś. Na pewno tam jeszcze wrócimy, bo to bardzo ciekawy punkt na mapie Francji i bardzo ciekawy punkt na mapie wybrzeża w ogóle Morza Śródziemnego. Natomiast dzisiaj skupmy się na tej wyspie If. Jeśli chcecie tam pojechać, to może warto, ale może warto tylko przy okazji, bo ja nie zachęcam was do tego, no chyba, że jesteście naprawdę miłośnikami literatury Aleksandra Dumas. No to prawie, że macie obowiązkowy punkt podróży wyspę If, żeby po prostu zobaczyć scenerię przebywania hrabiego Monte Cristo i tego więzienia, w którym był więziony on właśnie. Ale jeśli nie macie takiego zapędu, jeśli nie macie takiego zamiłowania do literatury Aleksandra Dumas, to myślę, że wcale nie musicie tego robić. Możecie sobie spokojnie odpuścić wyspę If i zobaczyć ją tylko przy okazji. Przy okazji, gdy będziecie w Marsylii, popłynąć sobie na ten archipelag wyspy Archipel de Fruyle i wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć nie tylko tę wyspę, ale też inne wyspy tego archipelagu i no myślę, że to może być też ciekawa wycieczka dla was. Tym bardziej, że te wysepki Morza Śródziemnego, jakie by one nie były, zawsze są urzekające. Może nie trzeba na nich spędzać całego dnia, bo wiadomo, że można się wtedy zanudzić, bo jeśli wyspa jest mała, to no niewiele można tam robić różnych rzeczy. Ale jeśli ma jakieś zabytki, jeśli ma jakieś punkty odniesienia, jeśli ma jakieś punkty zaczepienia, jakieś kamienie milowe, które możemy dostrzec w czyimś życiorysie, to na pewno tak, to na pewno wtedy warto tam pojechać i warto to miejsce odwiedzić. Na wyspie If byliśmy dzisiaj. Eryk Kotys audycję realizował, Arkadiusz Szymański. Dziękuję za uwagę i cieszę się, że mogłem po raz kolejny zabrać was w miejsca, które dotyczą Francji, Francuzów, tego co francuskie, tym czym Francuzi się zachwycają, czym Francuzi się szczycą i już do usłyszenia w kolejnej audycji. Mam nadzieję, że w równie ciekawe miejsce was zabiorę, ja myślę, że w ciekawe, ale czy to wam się spodoba? No na to liczę, zawsze na to liczę, że to są miejsca, które was też urzekają.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 26, w którym wsiadamy do pociągu pospiesznego drogi żelaznej Pacyfiku. Od oceanu do oceanu, mówią Amerykanie. I te cztery słowa mogłyby świetnie stanowić nazwę największej magistrali kolejowej, która przemierza całą szerokość Stanów Zjednoczonych. Droga żelazna Pacyfiku składa się z dwóch członów. Jeden to tak zwany Central Pacific między San Francisco a Ogden, drugi Union Pacific między Ogden a Omaha. W tym ostatnim punkcie zbiega się aż pięć różnych linii, dzięki czemu jest to wiele połączeń między Omaha a Nowym Jorkiem. W rezultacie Nowy Jork i San Francisco związane są nieprzerwaną wstęgą żelaza, która liczy nie mniej niż 3786 mil długości. Między Omaha i Oceanem Spokojnym pociąg przebiega okolice do dziś jeszcze nawiedzane przez Indian i dzikie zwierzęta. Tę rozległą połać kraju około roku 1845 zaczęli kolonizować Mormoni, gdy zmuszono ich do opuszczenia stanu Illinois. Ongiś, i to przy nader sprzyjających okolicznościach, trzeba było 6 miesięcy na przejazd z Nowego Jorku do San Francisco. Dziś podróż trwa 7 dni. W roku 1862, mimo sprzeciwu członków Kongresu z Południa, którzy pragnęli, aby kolej obsługiwała w pierwszym rzędzie Stany Południowe, wytyczono trasę przyszłej linii między 41 a 42 równoleżnikiem. Nieodżałowanej pamięci prezydent Lincoln własnoręcznie oznaczył centralny węzeł nowej linii w mieście Omaha, stanu Nebraska. Od razu przystąpiono do robót. Szybkie tempo pracy nie zaważyło na solidnym wykonaniu. W prerii robiono dziennie 1,5-milowe odcinki. Od głównej linii drogi żelaznej Pacyfiku rozchodzą się liczne odnogi do Stanów – Iowa, Kansas, Colorado, Oregon. Opuściwszy Omaha, linia ciągnie się lewym brzegiem rzeki Nebraska aż do ujścia rozgałęzienia północnego. Potem posuwa się wzdłuż rozgałęzienia południowego, przemierza ziemię Laramie i góry Wasatch. Od głównej linii drogi żelaznej Pacyfiku rozchodzą się liczne odnogi do stanów Iowa, Kansas, Colorado, Oregon. Opuściwszy Omaha, linia ciągnie się lewym brzegiem rzeki Nebraska aż do ujścia rozgałęzienia północnego. Potem przesuwa się wzdłuż rozgałęzienia południowego, przemierza ziemię Laramie i góry Wasatch. Obiega rzeki Jeziora Słonego, dochodzi do stolicy Mormonów Salt Lake City, zapuszcza się w dolinę Tuila, przecina pustynię, góry Cedar i Humboldt oraz rzekę tej nazwy, przedziera się w poprzek łańcucha Sierra Nevada i przez miasto Sacramento dociera do Pacyfiku. Nigdzie, nawet w górach skalistych, pochyłość toru nie osiąga dużego kąta i wyraża się liczbą 112 stóp na odcinku jednomilowym. Tak przedstawia się owa wielka droga, którą pociągi przebywały w ciągu 7 dni. Dzięki niej nasz bohater mógł zdążyć, przynajmniej miał taką nadzieję, na parostatek wypływający 11 grudnia z Nowego Jorku do Liverpoolu. Wagon, w którym znalazł się pan Phillips, był rodzajem długiego wozu, który spoczywał na dwóch podwoziach opatrzonych w 4 ruchome koła, co pozwalało mu brać ostre skręty. Wewnątrz nie było przedziałów. Prostopadle do osi zainstalowano 2 rzędy foteli, zostawiając w środku wolne przejście do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, które znajdowały się w każdym wagonie. Wszystkie wagony połączone były platformami w ten sposób, że pasażerowie mogli przechodzić z jednego końca pociągu na drugi i każdej chwili korzystać z wozów salonów, wozów tarasów, wozów restauracyjnych i kawiarni. Brakowało tylko wozów teatrów, ale pewnego dnia i te się znajdą. Między wagonami kursowali bez przerwy sprzedawcy książek i gazet, zachwalając swój towar, a także sprzedawcy trunków, żywności i cygar, na które amatorów nigdy nie brakowało. Z Oakland pociąg ruszył o 6 wieczór. Była już noc, zimna, ciemna, z niebem okrytym chmurami, które lada chwila mogły sypnąć śniegiem. Pociąg nie szedł zbyt szybko. Biorąc pod uwagę przystanki, nie robił więcej niż 20 mil na godzinę, która to szybkość powinna by, bądź co bądź, wystarczyć, aby przemierzyć kraj w przepisowym czasie. W wagonach prawie nie rozmawiano. Obieży Świat i Fix siedzieli obok siebie i milczeli uparcie. Od czasu ostatnich wypadków ich wzajemny stosunek znacznie się oziębił. Nie było już między nimi ani sympatii, ani zaufania. Fix nie zmienił swego sposobu bycia. Obieży Świat natomiast był pełen rezerwy, gotów przy najmniejszym podejrzeniu udusić dawnego kompana. Po godzinie jazdy zaczął padać śnieg. Na szczęście dość drobny, także nie mógł wpłynąć na szybkość pociągu. Za oknami rozciągał się wielki, biały całun, na którego tle kłęby dymu wydawały się szare. O 8:00 zjawił się w wagonie steward i oznajmił, że nadeszła pora spoczynku. W ciągu kilku minut wagon przekształcono w sypialnię. Służba opuściła oparcia foteli, rozwinęła pościel złożoną w niezwykle starannie w przemyślne pakiety, wysunęła ścianki prowizorycznych kabin i wkrótce każdy pasażer miał przed sobą wygodne łóżko, dyskretnie osłonięte gęstymi firankami. Prześcieradła były bielutkie, poduszki miękkie, należało tylko rzucić się na nie i spać, co też wszyscy bez namysłu uczynili. Tymczasem pociąg biegł pełną parą przez stan Kalifornia. Teren między San Francisco i Sacramento jest na ogół równy i płaski. Odcinek drogi objęty nazwą Central Pacific Road ciągnie się od Sacramento do Omaha, gdzie zaczyna się następny etap. Od San Francisco do stolicy Kalifornii tor biegnie wprost na północowschód wzdłuż American River, która wpada do zatoki San Pablo. 120 mil dzielących te dwa miasta pociąg przebył w 6 godzin i około północy, gdy podróżni byli pogrążeni w pierwszym śnie, minął Sacramento. Tak więc nikt nie mógł podziwiać tego dużego miasta, siedziby instytucji prawodawczych stanu, grodu dumnego ze swych pięknych alei, szerokich ulic, wspaniałych hoteli, pałaców i świątyń. Po wyjściu z Sacramento pociąg minął kolejno stacje Junction, Rocklin, Auburn, Coflox i zagłębił się w masyw Sierra Nevada. O 7:00 minął Cisco. W godzinę później wnętrze wagonu wróciło do swej pierwotnej postaci i pasażerowie znów mogli spoglądać na rozciągający się za oknami górzysty kraj, obfitujący w malownicze widoki. Tor kolejowy, posłuszny kaprysom terenu, to czepiał się z boczy wielkich skał, to zwisał nad przepaściami, umykając od zbyt ostrych zakrętów śmiałymi łukami, to rzucał się w ciasne i na pozór bez wyjścia gardziele. Parowóz błyszczał jak relikwiarz. Wielkie oko latarni rzucało płowe błyski. Zderzak sterczał niby tępa ostroga, a gwizd i stukot zlewały się z szumem potoków i grzmotem kaskad, podczas gdy zwoje dymu spowiły czarne gałęzie jodeł. Nie było po drodze ani tuneli, ani mostów. Droga przemykała się zboczem łańcucha górskiego, nie kusząc się na przebicie go w linii prostej, nie wyzywając natury. Około 10:00 pociąg wjechał doliną Carson do stanu Nevada, dążąc niezmiennie na północowschód. W południe pozostawił za sobą Reno, gdzie w ciągu 20 minut postoju pasażerowie mogli się posilić. Począwszy od tego miejsca, trakt kolejowy na przestrzeni kilku mil kierował się na północ, trzymając się brzegów Humboldt River. Potem skręcał na wschód i posuwał się znów wzdłuż rzeki aż do grzbietów Humboldt Rangers, gdzie na wschodnim krańcu stanu Nevada wytryskują jej źródła. Spożywszy śniadanie, pan Fogg, pani Auda i dwaj towarzysze wrócili na swoje miejsca. Wygodnie usadowieni, przypatrywali się urozmaiconemu krajobrazowi. Przed ich oczyma ciągnęły się rozległe prerie, rysowały się na widnokręgu sylwetki gór, pędziły spienione wody strumieni. Często ukazywały się w dali olbrzymie stada bizonów, podobne do ruchomej zapory. Nieraz takie nieprzeliczone mrowie stanowi w podróży przeszkodę nie do pokonania. Zdarzało się, że tysiące tych zwierząt defilowało w poprzek toru w ciągu długich godzin i parowóz musiał bezradnie czekać, aż droga będzie wolna. Nasi podróżnicy mieli okazję zobaczyć to na własne oczy. Około 3:00 po południu stado liczące 10 do 20 tysięcy sztuk zagrodziło im drogę. Lokomotywa, zwolniwszy nieco biegu, usiłowała wbić się w bok tej ruchomej kolumny, ale na nic się to zdało. Była bezsilna wobec nieprzeniknionej masy zwierząt. Tymczasem trawożerne brodacze, niesłusznie zwane przez Amerykanów buffalos, stąpały spokojnie, porykując niekiedy donośnie. Były większe od byków europejskich. Miały krótkie nogi i krótki ogon. Grzbiet muskularny, wypukły jak garb, rogi szeroko rozstawione, a głowę, szyję i łopatki pokryte długą grzywą. Nie mogło być nawet mowy o przerwaniu ich wędrówki. Gdy bizony raz obrały kierunek pochodu, nic na świecie nie mogło ich wstrzymać. nie ma takiej tamy, która by przerwała skutecznie ten potok cielsk. Pasażerowie powychodzili na platformy, żeby lepiej się przypatrzeć ciekawemu widokowi. Ale człowiek, któremu powinno było najbardziej zależeć na ruszeniu w dalszą drogę, pan Phileas Fogg, pozostał na swoim miejscu i czekał z cierpliwością filozofa, aż bizonom spodoba się oswobodzić przejazd. Za to obieży świata do wściekłości doprowadzało opóźnienie, jakie spowodował napływ tych bydląt. Niewiele brakowało, a byłby puścił w ruch cały swój arsenał. Co to za kraj? Unosił się. Zwykłe krowy zatrzymują pociągi i odprawiają procesje przed nosem ludzi, którym się śpieszy? Chciałbym wiedzieć, czy jaśnie pan i tę bydlęcą zawadę przewidział w swoim kalendarzyku. A co robi maszynista? Dlaczego ten bałwan nie natrze lokomotywą na rogatą hałastrę? Ale maszynista uczynił rozsądnie, nie wdając się w zatarg z bizonami. Rozgniódłby bez wątpienia pierwsze z brzegu zwierzęta zderzakiem parowozu. Ale mimo, że maszyna była potężna, musiałby wkrótce stanąć, nastąpiłoby wykolejenie i pociąg znalazłby się w groźnej sytuacji. Lepiej więc było cierpliwie czekać, a potem zwiększoną szybkością nadrobić stracony czas. Defilada bizonów trwała dobre 3 godziny i już zapadły ciemności, gdy pociąg ruszył naprzód. W tym czasie ostatnie szeregi zwierząt przechodziły przez szyny, a czoło stada ginęło gdzieś na horyzoncie. Była 8, gdy pociąg przedostał się przez łańcuch Humboldt Rangers, a 9:30, gdy wjechał na terytorium stanu Utah, w okolice Jeziora Słonego, do interesującego kraju Mormonów.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, a dzisiaj w specjalnym wydaniu przed mikrofonami
2: Antoni Syrysko
1: i Gabrysia Wanaszak. Tematem dzisiejszego odcinka jest unihokej, ale też trochę bycie młodym trenerem właśnie tego sportu. I naszym gościem jest Szymon Wiśniewski, który jest trenerem drużyny UKS Salezjanie Poznań w sekcji żeńskiej U16 i U19, ale też zawodnikiem drużyny Regen Projekt Floorball Team Poznań. Cześć Szymon.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Może tak na sam początek zaczniemy od tego, żeby trochę wprowadzić, czym w ogóle jest ten sport, bo szczerze mówiąc, myślę, że każdy z nas miał z nim styczność może w szkole, na WF-ie, ale nie jest to jakiś bardzo popularny sport, więc może nam przybliżysz, na czym on w ogóle polega.
3: No mam tą świadomość, że to jest raczej jeszcze niszowy sport i w większości właśnie tutaj ludziom się kojarzy z taką szkolnym jakimś przerywnikiem na WF-ie. No ale jeżeli chodzi o ten taki profesjonalny unihokej, to z takich rzeczy technicznych, no to jest gra zespołowa rozgrywana na boisku o wymiarach 20 na 40 metrów. To jest takie samo boisko jak do piłki ręcznej. I całość jest ogrodzona bandami wysokości tak, mniej więcej do kolana, to jest pół metra, może troszeczkę więcej. I to rozgrywane jest z 5 zawodników rozgrywających w polu z kijami, plus jeden bramkarz bez kija na bramce. No i celem jest zdobycie większej ilości goli niż przeciwnik.
2: Ale czasowo to wygląda chyba trochę inaczej niż piłka nożna na przykład, że tam nie ma połów, tylko są tercje, tak?
3: Tak. Jeżeli chodzi o czas i rozgrywania meczu, to jest to najbardziej zbliżone do hokeja na lodzie, czyli mianowicie trzy tercje, każda po 20 minut i to jest czas efektywny, czyli zatrzymywany na każdy out, każdy faul, więc to jest tak naprawdę godzina czystej gry podzielona właśnie na 20-minutowe tercje.
2: To jakbyś miał, powiedzmy, w jednym zdaniu, już nie będziemy się bawić w trzy słowa, ale w jednym zdaniu opisać takie najważniejsze cechy tego sportu, to co byś wskazał, żeby spróbować zachęcić może ludzi, którzy nigdy nie widzieli takiego sportu?
3: To na pewno szybkość. Szybkość tego sportu, bo to jest jeden z najszybszych sportów halowych. Jeżeli dobrze kojarzę, to w top 3 najszybszych sportów halowych. I zespołowość, bo to jest zdecydowanie sport, gdzie jednostki, owszem, mogą pomóc drużynie, ale tak naprawdę cała zgrana drużyna jest w stanie osiągnąć jakikolwiek długotrwały sukces w tym sporcie.
1: A powiedz nam, jak w ogóle to się zaczęło u ciebie, ta przygoda z unihokejem, bo już parę dobrych lat, jak nie nastu, trenujesz ten sport. Jak to się zaczęło?
3: No, rzeczywiście musimy się cofnąć troszeczkę w czasie, bo takie moje pierwsze wspomnienia z unihokejem to jak moja starsza siostra wstawała wcześniej przed lekcjami i chodziła na siódmą do szkoły, właśnie na zajęcia. Wtedy to było bardzo takie bardziej SKS-y, no nie w takiej formie jak dzisiaj mamy treningi zdecydowanie, bo to był sprzęt jakiś taki szkolny, nasz WF-ista wtedy to prowadził. I ona chodziła i mnie to bardzo inspirowało, że można wstawać wcześniej tylko po to, żeby pobiegać i pograć. Ja tak naprawdę troszeczkę ślepo za jej przykładem zacząłem też wstawać, chodzić i to była trzecia bądź czwarta klasa podstawówki. Teraz nie jestem w stanie tego dokładnie określić. No i od tamtego czasu tak to zostało.
2: Okej, ale bo wspomniałeś o szkole, że szkoła tutaj odegrała taki swoją rolę w rozwoju tego sportu, no i przede wszystkim właśnie w twojej historii z tym sportem. Mówimy tutaj dla naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć, o szkole salezjańskiej na Ratajach imienia Błogosławionej Piątki Poznańskiej, ale ja miałem przyjemność chodzić z Szymonem do klasy, więc ja pamiętam mniej więcej, jak to się wszystko zaczynało, ale ten sprzęt przecież od początku no nie był jakiś tam wybitne. Jak to się w ogóle działo, że to się rozwijało u nas w szkole?
3: No, ten sprzęt nie był wybitny, ale absolutnie. To się zaczęło tak naprawdę od pasji jednego człowieka, wtedy ówczesnego naszego przyjaciela WF-u, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo dzięki niemu to się wszystko zadziało, który się zaczął po prostu interesować, zaczął sam przychodzić i organizować te wszystkie treningi, zaczął się dokształcać w temacie tego sportu. Im on to bardziej profesjonalnie robił, tym więcej było chętnych. I tak w miarę z czasem za treningami zaczęły przychodzić pierwsze sukcesy. W początku właśnie w rozrywkach szkolnych na terenie Poznania. I potem z biegiem lat te sukcesy się tylko tak naprawdę rozrastały poprzez właśnie zawody szkolne na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim. I potem właśnie przy szkole powstał właśnie nasz klub UKS Salezjanie Poznań, który zaczęliśmy, po prostu drużyny zostały wystawione już do rozgrywek ligowych, nieszkolnych. I tam też tak naprawdę z roku na rok coraz więcej dzieciaków trenowało i już coraz bardziej właśnie ten sprzęt profesjonalny, coraz większa też wiedza właśnie trenera, wtedy jednego, który prowadził to wszystko. I zaczęły przychodzić sukcesy. Im większe zainteresowanie, to tu trochę pieniędzy się pojawiło na ten sprzęt. Im lepszy sprzęt, tym dzieciaki chętniej przychodziły. Też te treningi mogły być na wyższym poziomie. No i po troszeczku, po kroczku, aż do dzisiaj.
2: A pamiętasz jakieś takie kamienie milowe, które w rozwoju całego sportu? Bo ja też pamiętam, że no to wszystko faktycznie było takie bardzo małymi krokami. No dzisiaj w perspektywie wszystkich lat, no to już widać, że ten sport po prostu swoją drogę przeszedł. No ale od takich bardzo płaskich kijów dla naszych słuchaczy, generalnie kije do unihokeja są lekko zakrzywione, łopatki właściwie. Nie sam cały kij.
3: No są profilowane względem graczy, którzy grają na lewą stronę bądź prawą stronę i te profesjonalny sprzęt, no to są, żeby tutaj może trochę przybliżyć temat, różnice takie, że wtedy kije w tej szkole, no nie pamiętam dokładnie, ale mogły jeden kij kosztować maksymalnie chyba z 50 zł. No w tej chwili wszyscy gracze grają kijami po 400-500 i w górę. To jest kwestia wytrzymałości tego kija, wagi tego kija, ciężaru i właśnie tej profilu tej łopatki, który wpływa po prostu na grę.
2: Ale zacząłem właśnie o tych kamieniach milowych. Pamiętasz może jakieś takie wydarzenia, które mogły stanowić właśnie taki duży krok do rozwoju? Czy to były jakieś sukcesy, czy może właśnie zakup nowego sprzętu, czy gdzie byś upatrywał takich momentów, które dzisiaj, jak sobie przypominasz, mogły wpłynąć na to, że faktycznie ten sport postawił kolejny krok w rozwoju?
3: Wydaje mi się, że to były zwycięstwa na coraz wyższych szczeblach, coraz bardziej wymagających. I że to były takie rzeczywiście, że im więcej wygrywaliśmy, tym, mówiąc my, nie do końca mam zawsze myśli siebie, ale powiedzmy te wszystkich graczy, czy to z drużyn męskich, czy żeńskich, bo te sukcesy tam się różnie rozkładały między te dwie kategorie. No ale im więcej było tych zwycięstw, tym nam zawodnikom się bardziej chciało i przede wszystkim trenerowi naszemu się bardziej chciało, więc on poświęcał na to więcej czasu, coraz bardziej profesjonalnie się do tego przykładał. Też się zwiększały długości tych treningów, liczba tych treningów, jakość tych treningów i to wszystko się napędzało tak właśnie od zwycięstwa do zwycięstwa, troszeczkę poszerzanie w ogóle takich marzeń i granic w ogóle, co jeszcze możemy dalej zrobić, bo jak się już wygrywa, no nie wiem, pamiętam jak wygraliśmy Mistrzostwo Poznania, to teraz już jesteśmy na szczycie, a się okazało, że tu jeszcze jest Wielkopolska, tu jest jeszcze Polska, a tak naprawdę prawdziwy unihokej się zaczyna od tego unihokeja ligowego w lidze, gdzie rywalizujesz po prostu z innymi klubami z całej Polski.
2: Ale pamiętam, jak my wygraliśmy to Mistrzostwo Poznania. To było niesamowite. Ja ze szczerym uśmiechem to wspominam i do dzisiaj pamiętam, jak w gazetce szkolnej, no tutaj, żeby nie zdradzać personaliów, ale jeden z naszych kolegów został zapisany jako właśnie strzelec z bramki na zwycięstwo i do dzisiaj, jak sobie czasami można wejść w internet i przeczytać, to ja mam ciarki. Nawet w tym momencie mówiąc o tym, to była tak niesamowita rywalizacja dla takich gagatków małych, jak my wtedy byliśmy, a to było tak ogromne osiągnięcie, to było niesamowite. Mhm.
1: Ale właśnie tak biorąc pod uwagę to, że byliście jeszcze w takim młodym wieku, no to czy ty, Szymon, zaobserwowałeś w ogóle rozwój tego sportu w Poznaniu, ale w ogóle w Wielkopolsce, czy on jakby stał się bardziej popularny, czy to jest tak, że on już był popularny, a ty po prostu będąc w naszej szkole widziałeś to spopularyzowanie się go w naszej szkole?
3: No jeżeli chodzi o samo miasto jako Poznań, to nie był popularny. Wiadomo, co roku były rozgrywki szkolne, gdzie tam przyjeżdżało ileś szkół, ale no to mówię, rozgrywki szkolne, gdzie to jest bardziej taki charakter, że uczniowie jadą, żeby nie być na lekcjach. I, no i tak to trochę wyglądało. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to w Wielkopolsce Unii Hokej ma się dobrze. Mamy dużo klubów, patrząc na taką średnią, krajową, to w Wielkopolsce jest dużo klubów, są to głównie kluby z mniejszych miejscowości. I to, że akurat w Poznaniu, powiedzmy jako w większym mieście, gdzie daje dużo możliwości, to powstanie tutaj tej struktury i właśnie klubu UKS Arena Poznań i też klubu seniorskiego dało możliwość rozwoju dalszego właśnie tym wszystkim dzieciakom z tych mniejszych klubów, no bo w tej chwili u nas w klubie strzelam troszeczkę, ale przewinęło się już na pewno z różnych graczy z 8-10 innych klubów właśnie z Wielkopolski, którzy albo tu przyjeżdżają na treningi na tyle, ile im pozwala po prostu sytuacja, albo którzy trenują u siebie w klubach macierzystych i z nami grają po prostu w lidze. Więc to na pewno daje takie dużą możliwość, ta centralizacja lekka, rozwoju takiego długofalowego i dłuższego, bo bardzo często niestety to się zdarza, że są kluby w miejscowościach, ale tylko na przykład do właśnie U16, i zawodnik, zawodniczka, którzy wyrastają z tego wieku, no koniec.
1: No właśnie, no to jest niestety właściwie nie tylko związane ze sportem, ale gdzieś tam czy z muzyką, czy w ogóle, że ta dostępność w mniejszych miejscowościach no zawsze jest troszkę słabsza. No ale przejdźmy może w ogóle do istoty tego naszego dzisiejszego spotkania. Jak to się stało, że ty postanowiłeś przejść z roli zawodnika do roli trenera? Czy pojawiła się w twojej głowie kiedyś taka myśl, że właściwie to chciałbym uczyć tego sportu innych, czy to są jakieś zbiegi okoliczności, czy zostałeś po prostu wypatrzony przez trenera? Jak to wyglądało?
3: Dużo zbiegów okoliczności. To nie było żadnego planowania u mnie. Na zasadzie, że w gimnazjum, w liceum sobie stwierdziłem, a będę trenerem, i w tą stronę się kształtowałem. Też, żeby może trochę doprecyzować, chyba wcześniej byłem trenerem niż zawodnikiem nawet. Bo przez to, że w moim roczniku nie było wtedy, jak ja byłem w rocznikach tych młodszych, to nie graliśmy jeszcze w lidze, więc ja tak naprawdę trenowałem, ale nie grałem i dopiero tak naprawdę od 3 lat tak sam przed sobą mówię sobie, że jestem zawodnikiem. Czyli od po prostu momentu, kiedy powstał ten seniorska drużyna, gdzie rzeczywiście mogę uczestniczyć na te treningi seniorskie i grać w lidze. Wcześniej, troszeczkę wcześniej się zaczęła właśnie, powiedzmy, moja przygoda trenerska. Bardzo naturalnie to wyszło tak naprawdę, bo ja się bardzo wkręciłem w ten sport. Tak naprawdę chodziłem na wszystkie treningi, jakie się dało. I też się angażowałem w takie inicjatywy właśnie dookoła tego sportu, bo to było chyba gimnazjum, sobie zrobiłem patent sędziowski. I zaczynałem troszeczkę od sędziowania zawodów, na zasadzie, żeby nie mając możliwości grać, żeby mieć styczność z tym sportem i być na boisku chociaż tej roli sędziego. I sędziowałem właśnie zawody głównie szkolne, ale też ligowe, też mi się zdarzało sędziować. I z racji na dobrych kontaktów właśnie z nauczycielem, potem trenerem, teraz potem prezesem, a teraz no chyba mogę to powiedzieć znajomym moim, bo cały czas tutaj krążę wokół postaci pana Łukasza Włocha, który prowadził moje wychowanie fizyczne od chyba 4. klasy podstawówki przez wszystkie lata edukacji. Teraz aktualnie jest właśnie prezesem tutaj poznańskiego Unii Hokeja, że tak się wyrażę. Dużo się angażowałem w ten sport po prostu jeszcze w szkole i na zasadzie, że właśnie przychodziłem sobie obserwować treningi młodszych roczników. Tam coś pomagałem na zasadzie, co rozstawić słupki, bo tak naprawdę od tego się zaczynało. Aż do momentu, gdzie w liceum mi się zdarzało prowadzić pojedyncze treningi, jak Łukasz Włoch nie mógł. I pamiętam, że tak naprawdę takie oficjalne zostanie trenerem Ja sobie jeszcze zaraz w liceum sobie zrobiłem patent trenerski. Zaraz jak mogłem, tak się złożyło, że była taka możliwość zrobienia patentu trenerskiego.
1: To w wieku 18 lat już można było zrobić? Czy
3: no, musisz być pełnoletni, musisz mieć ukończenie, świadectwo ukończenia szkoły średniej. I potem jest egzamin taki dwuczęściowy, jest na początku część ogólna sportowa, którą muszą zrobić, z tego co wiem, wszyscy trenerzy, nieważne jaki sport. I potem jak zdasz część tą ogólną sportową, to jest drugi taki egzamin i kursy wewnętrzne w związkach, gdzie właśnie Polski Związek Unika przeprowadzał. I ja pamiętam, że wtedy w wieku 18 lat sobie po prostu zrobiłem ten patent. Chyba jeszcze to było chwilę przed maturą. W zasadzie, że on jeszcze nie funkcjonował, ale po ukończeniu matury wtedy powiedzmy, że już byłem wpisany w rejestr trenerów.
2: A wielu było tam takich młodych trenerów jak ty? Albo spotkałeś się z takimi ludźmi, którzy właśnie robiliby takie, no taki patent w tak młodym wieku?
3: No na tamten czas pamiętam, że go robiłem z naszą serdeczną koleżanką Martyną Wawrzyniak. I wtedy sobie razem zrobiliśmy ten patent. Jej droga trochę bardzo odeszła od unihokeja na ten moment. A aktualnie, tak jak się obserwuje sytuację w Polsce, to oprócz siebie znam... Jest jeszcze jedna trenerka z Zielonej Góry, Zuzia, też pozdrawiam. A oprócz tego to no, raczej starsze osoby. Mhm. Takie czasem bardzo starsze, a czasem tak trochę starsze.
1: Myślę, że to jest moment, w którym możemy zaprosić naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną i wrócimy już za chwilkę. Będziemy kontynuować naszą dzisiejszą audycję. Rozmawiamy z Szymonem Wiśniewskim, który jest aktualnie trenerem drużyny UKS Salezjanie Poznań.

0: Między nami mówiąc.
1: Wracamy po krótkiej przerwie do audycji Między nami mówiąc. Dziś rozmawiamy z Szymonem, trenerem UKS Salezjanie Poznań sekcji żeńskiej do lat 16 i 19 oraz zawodnikiem Regen Project Floorball Team Poznań. Skończyliśmy ostatnio nasz wątek na tym, w jaki sposób rozwijała się twoja kariera, jak w ogóle ona przechodziła od takiego młodego zawodnika do nadal bardzo, bardzo młodego trenera. Skończyliśmy na tym, że robiłeś pod koniec liceum, robiłeś patent na trenerski. Jak to się potoczyło dalej?
2: No i tak naprawdę po zakończeniu tego kursu i zdobyciu tego patentu nie miałem żadnego planu konkretnego, jakiejś wizji. Tu na zasadzie dalej udzielać się i tam pomagać trenerowi Łukaszowi. I zacząłem trochę częściej przychodzić i na jeden trening w tygodniu miałem taki, że go prowadziłem pod okiem właśnie trenera Łukasza. I zdarzało mi się iść na zawody też właśnie, na zasadzie będąc na ławce też trenerskiej i obserwując tak naprawdę na początku. I pamiętam, że tak naprawdę takim przełomem było to, jak pojechałem na pierwszy turniej. Pamiętam, że to był turniej na Podhalu w Nowym Targu. To był na szczęście turniej towarzyski, więc bez żadnych presji, gdzie tak naprawdę chwilę przed wyjazdem dowiedziałem się, że ja tam zjadę sam, jako jedyny trener i że nie będzie nikogo ze mną na ławce. No to było takim troszeczkę szokiem, szczególnie, że to był turniej międzynarodowy wtedy. Dzisiaj bardzo dobrze go wspominam, bardzo fajnie nam to poszło wtedy z drużyną. I to był taki pierwszy krok i drugim takim właśnie krokiem, co rzeczywiście już oficjalnie tak naprawdę zostałem trenerem, to było to, jak na pewnym tam kolejnym już etapie rozgrywek w lidze był turniej w Poznaniu i właśnie trener Łukasz był na hali, no bo byliśmy organizatorem, no ale jakby ławka była moja. I on w żaden sposób nie ingerował tak naprawdę w nic, tylko dał mi tak naprawdę pełen ster. No i tak, jakby te dwa momenty tak bym określał jako początek mojej przygody trenerskiej.
3: Myślę, że w ogóle to jest takie odważne i takie pewnie wpłynięcie na głęboką wodę, jak byłeś sam tym trenerem w spotkaniu towarzyskim, ale właśnie na pewno sprawił, że gdzieś tam poczułeś się pewniej w tej roli.
1: To takie kamienie milowe, jeżeli chodzi o faktycznie twoją obecność na ławce, ale zdaję sobie sprawę, że turnieje to jest tylko taki etap, taka właściwie mały wycinek. Większość pracy wydaje się trenerskiej we wszystkich zawodach, znaczy we wszystkich sportach odbywa się chyba właśnie przede wszystkim na treningach, trochę w szatni. Powiedz, jakie są największe wyzwania, z którymi taki młody trener jak ty, albo w ogóle trenerzy muszą się mierzyć?
2: No, po części na pewno godzenie to z obowiązkami takimi codziennymi, czy to nauka, czy to praca, czy to też życie prywatne, bo tu też trzeba poświęcić dużą część swojego prywatnego życia, z czego, o czym ty, Antonio, dobrze wiesz, bo nieraz zdarzało mi się odwoływać spotkania z powodu sportu. A takim drugim aspektem to jest na pewno, że bycie trenerem, to większość ludzi, tak mam wrażenie, że postrzega w aspektach sportowych, a tak naprawdę bycie trenerem drużyn młodzieżowych

0: To jest odpowiedzialność po prostu, bo dostajesz pod pieczę młodych ludzi, którzy dopiero dorastają, przeżywają swoje trudności, swoje dramaty i tak naprawdę nigdy nie wiesz, w jakim humorze, z jaką energią przyjdą na trening. I też im dłużej masz pod sobą pewną grupę, tym bardziej poznajesz ich też prywatnie i się zżywasz z nimi, więc tak naprawdę jeżeli na ten moment bym miał określić największe wyzwanie, to są na pewno bagaż emocjonalny i psychiczny, jaki to ze sobą po prostu niesie.
1: Ale myślisz, że ty jako młody trener masz trochę właśnie większą łatwość w zwracaniu uwagi na te aspekty, bo jednak mam wrażenie, że my jako takie pokolenie wychowane już w czasach stosunkowo dobrych możemy skupić się też na tej warstwie psychicznej, w sensie kiedy nie walczy się codziennie właściwie o utrzymanie, o pracę, o taki jakieś codzienne zmartwienia, możemy zająć się tą warstwą i zdaje się, że właśnie w sporcie, teraz coraz więcej się o tym mówi, ale czy tobie jako młodemu graczowi też, graczowi, trenerowi jest łatwiej trochę dotrzeć też do tych młodych osób, no bo jednak ta różnica wieku jest stosunkowo nieduża, nie? Czy te bariery są łatwe do przekroczenia, ale potem gdzieś trudno jest znaleźć taki balans pomiędzy byciem trenerem a kolegą, czy może zupełnie to jest jakaś taka abstrakcyjna i takich problemów nie ma?
0: No rzeczywiście, patrząc na jakąś średnią czy standardy, to no między mną a moimi zawodniczkami jest no dość niewielka różnica wieku, bo to jest 5, 6, 7, 8, coś takiego lat. Więc to, no, to jest kawałek czasu, szczególnie dla młodych ludzi, no ale w takiej szerszej skali to rzeczywiście jest niewiele. Czasami jest problem dla mnie, żeby złapać właśnie ten balans między byciem kolegą a trenerem. Bo gdzieś na wyjazdach w autokarze, no to wiadomo, gdzieś sobie śmieszkujemy, ale jednak potem musimy wejść na mecz i zdarzają się sytuacje, gdzie gdzieś nagle muszę zareagować pod emocjami, czy podjąć decyzję, która wiem, że personalnie zaboli tą daną zawodniczkę, ale no muszę myśleć o całej drużynie tak naprawdę. Więc no ja na co dzień tak naprawdę w czasie treningów i turniej, no pracuję w takim troszeczkę dualnym systemie, ale mam wrażenie, że mój młody wiek i to, że rzeczywiście jestem w stanie zbudować z nim jakąś taką, no bardziej taką bliższą relację, bo tak ją na ten moment postrzegam, to i mi jest łatwiej dotrzeć do nich, zauważyć problemy niektóre i tak dalej, a poza tym one są bardziej skore, żeby się otwierać i no i nie mają problemu, żeby przyjść i powiedzieć gdzieś, że no o swoich problemach.
2: Myślę, że też dodatkowym wyzwaniem jest to, że to jest sekcja żeńska, więc myślę, że dziewczyny w tym wieku właśnie takim dojrzewania na pewno tych problemów takich emocjonalnych mają dużo więcej i pewnie gdzieś tam na ten czas one są dla nich duże, więc myślę na przykład o sobie, to dla mnie byłoby to wyzwaniem, więc myślę, że dla ciebie też. Ale jeszcze jedna kwestia mnie zastanawia, bo ja jestem instruktorką żeglarstwa, no to gdzieś tam jest zupełnie inny obszar, ale no też jest to sport, też jestem młodą instruktorką i zdarzyło mi się, że ludzie po prostu na pierwszy rzut oka nie traktują mnie poważnie ze względu na wiek. I czy tobie też się to zdarza? Gdzieś spotkałeś się z tym, czy raczej są tacy otwarci na młodych?
0: No na ten moment już coraz rzadziej, z racji, że już jakby trzeci rok się tym zajmuję, a że świat unihokeja w Polsce nie jest taki ogromny, więc tak naprawdę w kółko przecinamy się z tymi samymi osobami. Więc raczej rzadko. Teraz to się zdarza, ale pamiętam, że były raczej zabawne dla mnie sytuacje, gdzie pamiętam sytuację w Warszawie, gdzie wchodziliśmy na halę. Ja właśnie idę jako pierwszy, dziewczyny idą za mną i podchodzę do... Nie wiem, kto to był, ale wyglądał, że wie, co się dzieje tutaj. I podchodzę i się pytam, no, że dzień dobry, że my przyjechaliśmy z Poznania i że którą szatnię mamy. No i ten pan tak patrzy na mnie, no szatnia ta i ta i potem proszę powiedz trenerowi, żeby podszedł coś tam podpisać ten. Okej, przekażę. I po jakimś czasie przyszedłem do niego, no. Więc on się na pewno czuł z tym gorzej niż ja, no bo tak. Ja tam nie oczekuję żadnego niesamowitego respektu i tak dalej, tylko ja sobie przyjechałem zrobić tutaj swoje, a co sobie ludzie myślą, to ich sprawa.
1: Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do wcześniejszego wątku, który poruszyliśmy, bo mówiłeś o trudnych decyzjach, które czasami trzeba podjąć, czasami trochę emocjonalnie, może też godzących w niektóre zawodniczki, ale koniec końców unihockey jest sportem zespołowym i liczy się dobro zespołu. Czy pamiętasz jakąś taką najtrudniejszą decyzję, którą przyszło ci podjąć, albo taki moment, w którym wiedziałeś, że bez reakcji właśnie z ławki jakieś wydarzenia na boisku potoczą się gorzej, albo jeszcze w jakiejś innej sytuacji, gdzie taka decyzja po prostu była kluczowa dla rozwoju drużyny?
0: No mam na świeżo taką sytuację niestety, bo w sumie to jest sytuacja sprzed miesiąca, gdzie jedna zawodniczka moja przyjechała już z chorym kolanem i w czasie, dość ważna zawodniczka, bramkostrzelna, i gdzieś w czasie meczu na to kolano upadła, gdzie tam się skończyło wyniesieniem i interwencją medyka, no i podjąłem taką decyzję, że no do końca turniej nie zagra. W sensie z obawy o jej zdrowie, gdzie mimo tego, że ona po jakimś czasie jak ochłonęła, to mówiła, że jest okej, że może grać, że ją to nie boli, ale podjąłem taką decyzję, że no nie zagra. W trosce o jej zdrowie, nie chcąc też no, mieć na sumieniu jakiejkolwiek kontuzji długotrwałej u tej zawodniczki, no to się skończyło płaczem. Moim blisko, ale jej zdecydowanie też, gdzie też, no to dla mnie strasznie trudno było. No takie, jak widziałem po prostu taki ból, rozczarowanie, zawiedzenie. No.
2: Myślę, że też ty jako właśnie zawodnik najlepiej możesz się wczuć w tą sytuację, nie? Że...
0: Mm-hmm. No zdecydowanie. Jak miał sobie wyobrazić, że jadę przez kawał Polski, i to pamiętam, że mieliśmy tego dnia 3 mecze i to był dosłownie pierwszy mecz, połowa tego meczu. No i potem te następne mecze, gdzie siedzisz na ławce i nie możesz pomóc drużynie, gdzie pomoc tej zawodniczki Ineski naszej małej na pewno byłaby nam potrzebna. No to są takie decyzje, gdzie ja muszę gdzieś potem wrócić do domu i one jeszcze siedzą mi w głowie.
2: No właśnie, mówisz tutaj o tych takich trudnych sytuacjach i o tym, jak gdzieś musisz podejmować odpowiedzialne decyzje. No ale są też momenty, właściwie cały czas na pewno, w których musisz motywować drużynę. Nawet mimo jakichś niepowodzeń, to ty jesteś w tej roli, która musi wzmocnić morale. Jak to robisz?
0: Mam nadzieję, że dobrze, chociaż różnie to mi wychodzi. Ja mam takie podejście, że na etapie meczu, samego meczu, no to najważniejsze jest to wsparcie takie emocjonalne i psychiczne, bo to najbardziej szwankuje właśnie u moich zawodniczek przed meczem i w czasie meczu. W zasadzie takiej wiary w siebie, uwierzenia, że przegrywając 3 bramkami możemy nadal wygrać, i dostrzegania, mimo jakichś złych ich zagrań i tak dalej, to dostrzegania tych dobrych i pchania im, że nawet jeżeli coś im nie wyszło, to zdarza się, każdemu się zdarza, czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym, i no, że najważniejsze jest teraz podnieść głowę i iść dalej i po prostu zrobić to jeszcze raz, tylko lepiej.
1: To, co też w sporcie w ogóle się pojawia, szczególnie w takim dużym, no to są media. Wiadomo, że w przypadku sportów niszowych czy rozwijających się to ma trochę mniejszy tutaj udział, ale też właśnie dzisiaj myśląc sobie chociażby o trenerze Realu Madryt, gdzie w bardzo trudnym momencie przejął drużynę, tam coś nadal nie idzie, pojawiają się kolejne doniesienia o tym, że tu drużyna nie gra tak jak powinna, albo że nie szanuje trenera i tak dalej, ale to, co próbuję naświetlić, to, że takich rozmów zakulisowych dotyczących pracy trenera, no odbywa się całe mnóstwo. Właśnie w przypadku trudnych decyzji, o których przed chwilą rozmawialiśmy, o właśnie w przypadku motywacji, no bo czasami też się, mówiąc jednak cały czas do zawodników, w ogóle pracując z ludźmi, no czasami się powie coś nie tak, coś po prostu właśnie, tak jak mówisz, zdarzy się jakiś błąd i to jest jak najbardziej ludzkie, ale trenera, zawodnicy między sobą zawsze będzie trochę trudniej usprawiedliwić. I mimo wszystko wydaje mi się, że pojawia się taka trochę presja, której trudno jest uniknąć. I jak właśnie trenerzy, jak wy sobie z tym radzicie? Bo z tego, co my rozmawialiśmy, to u was jest trójka trenerów naokoło właśnie UKS Salesianie i Regen Project Floorball Poznań.
0: No teraz już chyba nawet więcej, bo w samej strukturze UKS-u właśnie naszego tutaj poznańskiego i tej drużyny seniorskiej, to są powiązane struktury, one mają inne nazwy, ale to jest jeden pion, jeżeli chodzi o kształcenie to sportowe. No i w tej chwili, no to seniorska drużyna ma jednego, żeńskie właśnie te U19, U16, teraz od tego sezonu mam jeszcze drugiego trenera, Mikołaja, który mnie wspomaga w tym wszystkim. Też u chłopaków na tych samych rocznikach też jest dwóch. Jest jeszcze dwóch trenerów, którzy prowadzą zajęcia dla dzieci, takich mniejszych. Jest jeszcze Łukasz Włok właśnie, który nadal tam prowadzi treningi i od tego roku wiem, że zaczęliśmy treningi od trzeciego roku życia. Już przychodzą dzieciaczki grać.
1: No to myślę, że dzieciaki za dużo o trenerach nie gadają.
0: One nie, ale no jest więcej tych trenerów teraz, ale zawodnicy na pewno rozmawiają. Ja z racji na to, że gdzieś tam mam dobry kontakt z dziewczynami, to wiem, że dużo tematów albo sam wywołuję, albo one są w stanie wywołać i jesteśmy w stanie po prostu usiąść, przedyskutować je. W zasadzie, że no były sytuacje, gdzie wprost mi powiedziały, czy to indywidualnie, czy to na forum, że to źle, to nie działa, to lepiej. I ja sobie to bardzo cenię, mimo tego, że to są no, czasem gorzkie słowa, no ale dopóki ja czegoś się nie dowiem, no to nie będę mógł działać.
1: Ale macie jakieś takie rozmowy w gronie trenerskim, które faktycznie czasami po prostu przechodzisz do Łukasza Włocha i mówisz, że no słuchaj, po prostu już nie mogę, nie mam siły, bo coś tam mnie denerwuje w tych zawodniczkach, a jednak nie można im tego powiedzieć, no bo jednak to są takie rzeczy, które czasami po prostu właśnie lepiej powiedzieć komuś trzeciemu niż bezpośrednio rozwiązywać, bo czasami są takie jakieś bardzo małe sprawy, ale które bardzo człowieka denerwują. Są jakieś takie rozmowy w gronie trenerskim?
0: No pamiętam, że na początku tego sezonu mały kryzys, jeżeli chodzi o treningi i o wygląd tych treningów, jeżeli chodzi o motywację i podejście do treningów. I to wtedy rzeczywiście się spotkałem z prezesem Włochem i sobie porozmawialiśmy właśnie, co można lepiej zrobić i co zmienić. A jeżeli chodzi o takie codzienne, no to bardzo dużo rozmawiam o tym właśnie z Mikołajem, z moim drugim trenerem, gdzie w dwójkę prowadzimy teraz od tego roku dziewczyny. No i to bardzo dużo. Tak naprawdę po każdym treningu w szatni jeszcze omawiamy ten trening na zawodach, czy to gdzieś bardziej zdalnie, to dużo omawiamy i całą drużynę, i konkretne zawodniczki, i podejście na zasadzie właśnie, co tu nie grało, co tu lepiej, dlaczego tak. No a czasem są po prostu rozmowy na zasadzie, że no, my też jesteśmy ludźmi, gdzieś musimy te emocje wrzucić. I czy to on wspiera mnie, ja czasem wspieram jego. Gdzieś jesteśmy zmęczeni jakimś zachowaniem po prostu i też gdzieś to musimy wyrzucić, to najczęściej między sobą po prostu rozmawiamy i taką bezpieczną strefę sobie zrobimy, gdzie wiemy, że wszystko możemy sobie powiedzieć, omówić i tak, żebyśmy my lepiej prowadzili, żeby dziewczynom było lepiej końcowo na treningach, a potem żeby to w nas nie siedziało, tylko żebyśmy mogli gdzieś to oddać.
1: Wątek, którego jeszcze tutaj nie poruszyliśmy, mimo tego, że jakoś tak chciałem poruszyć go w miarę na początku, jest też, są twoje sukcesy, które już udało ci się odnieść tutaj na arenie, można powiedzieć, ogólnopolskiej, ponieważ z zawodniczkami do lat 16 udało ci się zdobyć mistrzostwo kraju, jako 22-letni trener. Wydaje mi się, że w ogóle osiągnięcie zdobycie takiego mistrzostwa, to jako zawodnik to jest w ogóle wielka sprawa, a jako trener, który de facto ma tylko 1,5 roku w tamtym momencie, czy 2 lata stażu, zdobywasz mistrzostwo całego kraju, detronizujesz, jeżeli się nie mylę, kilkukrotne wcześniej mistrzynie kraju. Jak się do takiego momentu dochodzi? Jak to jest? Jak to się stało?
0: Znaczy to przede wszystkim nie jest mój sukces. To jest cała drużyna. To jest też całe zaplecze, wsparcie prezesa Włocha, też takie formalne tam jakieś rzeczy, czy to przejazdy, czy to noclegi, bo jakby to się wszystko toczy, tam mecz to jest ostatni tak naprawdę aspekt. Więc to jest sukces całego klubu. Przede wszystkim zawodniczek i ja gdzieś tam na końcu stałem obok boiska. Jak to się odbywało? No przede wszystkim w tym roczniku właśnie tam wtedy, które były w U16, bardzo zdolne zawodniczki, bardzo zdolne, które teraz dalej grają, dalej się rozwijają. Naprawdę wierzę w nie i że perspektywy mają naprawdę dobre. I przede wszystkim zaangażowanie tych dziewczyn, że one mimo szkoły, mimo prywatnego życia, przez cały rok, tak naprawdę od września do kwietnia, 3 razy w tygodniu przychodziły na treningi. Treningi po 1,5 godziny. Gdzie takie treningi są bardzo wyczerpujące, bo to jest bardzo szybki sport, więc fizycznie męczy, a potem to jest sport, gdzie bardzo dużo się dzieje. Musisz bardzo szybko myśleć, więc psychicznie też ten sport potrafi wymęczyć po prostu. Więc to przede wszystkim to, że dziewczynom się chciało. I dziewczyny dały kawał swojego czasu, kawał serca. A jeżeli chodzi o takie aspekty, na które ja miałem de facto taki stricte wpływ, no ja miałem pewną taką wizję na zasadzie, że oglądając te niektóre drużyny, nie widziałem tam, żeby tam się coś zmieniało z meczu na mecz, i też z tego, co rozmawiałem z niektórymi zawodniczkami z innych drużyn, to tam no mało było takiej wizji i takiej chęci chyba zmiany, i że to było, mogę się mylić i mogę źle ocenić teraz pracę niektórych trenerów, ale no mówię, jak to z mojej perspektywy wyglądało, że to taki brak, przede wszystkim brak pomysłu na grę. Że to było trenowanie tam technicznych aspektów podania strzału i tak dalej, ale mam wrażenie, że nikt tym zawodniczkom nie powiedział, jak rozegrać piłkę, jak wypracować sobie dobrą pozycję. I mi się wydaje, że na tym poziomie właśnie U16, gdzie są jeszcze bardzo, bardzo młode zawodniczki, to w momencie, kiedy drużyna wchodzi i ma pomysł konkretny, co chce zrobić, jak to zrobić, to dużo łatwiej im się gra, nawet jeżeli gdzieś będą odstawały technicznie czy fizycznie. I też drugim takim aspektem było to, że ja sam zacząłem trenować dość intensywnie i czerpałem dużo bardzo wiedzy od bardzo doświadczonych kolegów z drużyny seniorskiej, z przeszłością właśnie też w kadrze Polski, z też doświadczeniem nastoletnim gry. I ja się tak naprawdę, ja chodzę na swoje treningi, uczyłem się tego u nich hokeja coraz bardziej i to przekładałem właśnie na dziewczyny. Plus zdecydowanie, jeżeli chodzi o to mistrzostwo, to była olbrzymia wiara po prostu i zaangażowanie takie, szczególnie w tym turnieju, w turnieju finałowym, gdzie tam na początku wcale nie wyglądało, jakbyśmy mieli wszystko wygrać, a potoczyło się naprawdę no, najlepiej, jakbym sobie mógł wyobrazić.
2: No ja myślę, że to jest na pewno ogromny sukces i jest się czym chwalić. Także mamy zaszczyt, że możemy taką audycję przeprowadzić. Życzymy na pewno jeszcze wielu sukcesów. Tobie i na pewno takie będą. Ale tak już zmierzając do końca naszej audycji, to może jeszcze nam powiedz, czy jakoś w najbliższym czasie możemy obejrzeć wasze mecze, przyjść kibicować dziewczynom.
0: No jeżeli chodzi o te najbliższe mecze, gdzie można zobaczyć mnie, czy to w roli trenera, czy zawodnika, to na pewno 15 marca w niedzielę na hali przy Liceum Ogólnokształcącym Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu będziemy rozgrywali nasz ostatni mecz ligowy z rundy zasadniczej z drużyną z Nowego Targu. Bardzo mocną drużyną, bardzo doświadczoną, z którą no, rywalizujemy bezpośrednio o miejsce w top 4, które daje potem promocję do gry o medale na superfinale. A jeżeli chodzi o dziewczyny, które trenuję, to 21 będziemy mieli mecz o trzecie miejsce, o brąz. Na ten moment jeszcze niestety nie wiemy, czy on się odbędzie w Poznaniu, czy co będzie mecz na wyjeździe w Brzeżynie. Choć podejrzewam, że w Poznaniu, bo to zależy od pozycji w tabeli, a raczej skończymy wyżej.
1: W takim razie we wszystkich tych meczach życzymy powodzenia i zachęcamy wszystkich słuchaczy do przyjścia i odwiedzenia przyjścia na któryś mecz.
2: I my dziękujemy za dzisiejszą audycję, a naszym gościem był Szymon Wiśniewski, który jest trenerem drużyny UKS Selezjanie Poznań w sekcji żeńskiej U16 oraz U19 i również jest zawodnikiem drużyny Regen Projekt Floorball Team Poznań. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i przemiłą rozmowę.
2: A my słyszymy się już w kolejnych odcinkach Między Nami Mówiąc w każdą środę o godzinie 20. Do usłyszenia.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o 92. poznańskiej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Będzie też o kolejnej edycji akcji Turnister pełen uśmiechów i o kolejnym ogólnopolskim tygodniu Świętego Krzysztofa. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Pielgrzymowanie w chrześcijaństwie to symbol naszego życia, zmierzenia ku Chrystusowi, ku wieczności. Niech to będzie czas większej modlitwy, czas zastanowienia się nad swoim życiem, jaki cel chcesz w życiu osiągnąć. Mówił biskup Grzegorz Balcerek 6 lipca podczas mszy świętej w Poznańskiej Katedrze na rozpoczęcie 92. Poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Wypłyń na głębie.
2: Kochani, ruszacie na pielgrzymkę. Sam przed laty brałem udział w tej pierwszej pielgrzymce parokrotnie na Jasną Górę. Wiem, że w czasie pielgrzymki rodzą się różne miłości zwieńczone nieraz sakramentem małżeństwa. Wiem sam po sobie, że na pielgrzymce rodzą się powołania kapłańskie, zakonne. Niech wasze serca będą czyste, bo tylko w czystym sercu można usłyszeć głos Pana Boga i zobaczyć to, do czego On nas zaprasza. Nie bójcie się wypłynąć na głębię. I dobrze, że jest w was i będzie entuzjazm pielgrzymkowy. Wiele tej radości, młodości, nawet jeśli ktoś nie jest młody peselem, to wszyscy chcemy być młodzi, młodzi duchem. Ale też pamiętamy, że pielgrzymka to nie rozrywka. Pielgrzymowanie w chrześcijaństwie to symbol naszego życia, zmierzania ku Chrystusowi, ku wieczności. Niech to będzie czas i większej modlitwy, czas i zastanowienia się nad swoim życiem. Jaki cel chcesz w życiu osiągnąć? Będę pielgrzymował z wami duchowo. Proszę, módlcie się za naszego księdza arcybiskupa, metropolitę, za naszych biskupów, kapłanów. Módlcie się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Ja się będę modlił za was i z wami.
1: Rusza 18. edycja akcji Turnister pełen uśmiechów. Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem Caritas Archidiecezji Poznańskiej chce przygotować 500 wyprawek szkolnych. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinach, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy. Dla dorosłych brak kredek czy plasteliny to błahy problem, ale dla dziecka, które musi zgłaszać w szkole nieprzygotowanie i pożyczyć od kolegów materiały potrzebne do zajęć, łączy się ze wstydem i poczuciem, że coś jest nie tak, mówi Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
3: Serdecznie zapraszamy do włączenia się w 18. edycję akcji Turnister pełen uśmiechów. Akcja jest bardzo prosta, polega na zbiórce przyborów szkolnych. My jako Caritas zbieramy te przybory, to mogą być to, co dzieci potrzebują w szkole, czyli linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, kolorowe i techniczne, pędzle do farb, farby, zszywacze, kredki, zeszyty, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki, taśma klejąca, kleje, korektory. Także to wszystko, co może przydać się wyprawce dziecka lub takiej młodej osoby chodzącej do szkoły między, powiedzmy, pierwszą klasą podstawówki, a pierwszymi klasami szkoły ponadpodstawowej. Nie zbieramy samych tornistrów ani plecaków, ponieważ to mamy w swoich zasobach. Nie zbieramy też używanych przyborów, bo zależy nam bardzo, żeby te wyprawki były bardzo ładne. Jest to taka akcja, która ma pomóc przygotować wyprawkę dla dzieci, które doświadczają w domu problemów finansowych, które doświadczają nierównych szans, żeby mogły rozpocząć nowy rok szkolny właśnie z takim tornistrem, który wywoła uśmiech na ich twarzach. Zbiórkę prowadzimy do 3 sierpnia. Może włączyć się w nią każdy, kto by chciał. To znaczy, można zorganizować ją samodzielnie w swojej firmie, w rodzinie, z przyjaciółmi, z sąsiadami. Wystarczy zebrać te opisane przedmioty i dostarczyć je do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A w godzinach od 8:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku. Zbiórkę prowadzimy do 3 sierpnia. My te przybory będziemy dzielić, właśnie wkładać do plecaków i dzieci dostaną w zależności od właśnie wieku, czy to chłopiec, czy dziewczynka, będą dostawać te plecaki przygotowane dla siebie. Także serdecznie zapraszamy, żeby się w to włączyć. Dlaczego to robimy? Widzimy, że mimo tego, że jest sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest bardzo takim okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywane na początku roku szkolnego, jest przeznaczane na książki, które są drogie i nie zawsze na cały komplet wystarcza, już nie mówiąc właśnie o potem do uzupełnianiu takiego przygotowania szkolnego, a dla rodzin, które mają na przykład 6, 7, 8 dzieci, niekoniecznie jest to takie proste, żeby każde dziecko doposażyć, także cieszymy się, że możemy to dla nich zrobić. Tornistry trafiają też do dzieci z naszych placówek, z domów dziecka, ze świetlic socjoterapeutycznych. Trafiają do dzieci migrantów, którzy korzystają z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Także rzeczywiście dla osób, dla których jest to jest mały gest, ale myślę, że ma duże znaczenie, bo też takie dziecko, które widzi gdzieś rozczarowanie w oczach rodziców, jakiś taki smutek, kiedy ci rodzice wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na to, co by to dziecko chciało i muszą redukować koszty, no, że to budzi też takie poczucie gorszości, takie poczucie gdzieś tam, że to dziecko też zaczyna martwić się problemami, którymi dziecko jeszcze nie powinno się martwić. Także zapraszamy, żeby się włączyć, zorganizować taką zbiórkę u siebie, przekazać do nas, albo po prostu można też, żeby wzbudzić w sobie taką wrażliwość, że może jest blisko nas ktoś, kto takiej formy wsparcia potrzebuje. Zapraszamy, żeby się włączać. Opcja dla zabieganych, można też po prostu przekazać środki finansowe przez zbiórkę na stronie internetowej caritaspoznań.pl, łamane na TPU od Tornister Pełen Uśmiechów i my zagospodarujemy te pieniądze na ten asortyment szkolny, którego najbardziej będzie potrzeba, żeby uzupełnić te plecaki. Dziękujemy serdecznie.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Olchak, biskup diecezji Feno-Arivo-Atissanana na Madagaskarze, podczas konferencji prasowej przed 27. Ogólnopolskim Tygodniem Świętego Krzysztofa i akcją Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. Środki z tej akcji przeznaczone są na zakup samochodów dla misjonarzy.
2: Jestem od roku biskupem w diecezji Feno-Arivo-Atissanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która liczy 25 lat istnienia. Jestem trzecim biskupem. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym. Myślimy o takim centrum dla ubogich z wolontariatem i na pewno też będziemy w przyszłości myśleli o jakimś pojeździe dla tego centrum. Poruszamy się właśnie łódkami, różnego rodzaju łódkami, małymi, wielkimi. I to też te łódki czasem są takimi ambulansami, gdzie ratujemy życie tym ludziom, którzy nie mają środków transportu, aby dotrzeć w odpowiednim momencie, aby uratować swoje życie. Też takim wyzwaniem w mojej diecezji to właśnie są więzienia. Zamiast mszy świętej w katedrze w Boże Narodzenie odprawiłem pasterkę w więzieniu. I tam też zrobiliśmy akt miłosierdzia, dokarmiając 600 więźniów i dając im sprzęt taki prosty jak talerze, łyżki, kubki. A więc tej działalności jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej. I za to naprawdę chcielibyśmy wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach. Też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
1: Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa będzie odbywał się w tym roku od 19 do 26 lipca. Ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców, zaprezentował i omówił hasło tegorocznego tygodnia. Brzmi ono: uczniowie misjonarze światłem świata na drogach.
3: Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa ma hasło uczniowie misjonarze światłem świata na drogach. To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
4: W czasie tego tygodnia w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców, za tych wszystkich, którzy podróżują, za wszystkich użytkowników dróg. Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów Tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie. tak jak co roku, obchodom tego tygodnia, będzie towarzyszyć również akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr, która jest akcją mającą wspierać zbiórki pieniężne na środki transportu dla misjonarzy w różnych krajach świata.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Z Wiednia do Rzymu wyruszyła pielgrzymka śladami świętego Stanisława Kostki. To przede wszystkim pielgrzymka modlitwy o nowe i święte powołania, podkreśla biskup płocki Szymon Stółkowski. Jubileuszowa sztafeta śladami świętego Stanisława Kostki rozpoczęła się w Wiedniu i przez 11 tygodni będzie prowadzić pielgrzymów do Rzymu drogą, którą w 1567 roku przeszedł młody polski święty.
2: Słowo Boże dzisiejsze, które usłyszeliśmy, mówi nam, że można w młodym wieku osiągnąć dojrzałość do świętości. Ewangelia mówi o tym, że Jezus z Maryją, z Józefem też pielgrzymowali i że dla Jezusa najważniejsze było to, czego pragnął od Niego Ojciec. Myślę, że każdy ma ten obraz. Ten obraz znajduje się w tej walizce, która będzie towarzyszyła pielgrzymom. Spotkałem tam jeszcze, podnieście jeszcze palce. O! Spotkałem ten obraz w ubiegłym roku we wrześniu w Lyonie. Młody malarz Bruno de Roche opowiadał o tym, że zrobił taką walizkę powołaniową, przy której Francuzi modlą się o powołania. Zapytałem, ile jest takich walizek na świecie. Powiedział, że jedna. To spontanicznie powiedziałem, zamawiam drugą. W listopadzie, w czasie rekolekcji biskupów na Jasnej Górze, kiedy myślałem o tej rocznicy, kiedy myślałem, co możemy w diecezji naszej płockiej, z której Stanisław pochodził, zorganizować, to zrodziła się myśl właśnie tej pielgrzymki. Żeby pójść tak jak on, z Wiednia do Augsburga, do Dillingen i do Rzymu. I wtedy sobie pomyślałem, że weźmiemy tę walizkę, ten Berufungskoffer ze sobą. Ale w oryginale na tym obrazie jest Carlo Acutis. Myślę, że go rozpoznajecie. Po lewej stronie pochyla się nad chłopakiem, który coś tam grzebie w iPhone'ie. Słuchawki ma w uszach. I Carlo, który ewangelizował w sieci, jak

0: by coś tłumaczył. Ale brakowało na tym obrazie Stanisława Kostki. Ci przy stole są współcześni, Kostka XVI wiek, więc znalazł się na plecach, na bluzie tego chłopaka, który się zrywa z krzesła i wypuszcza z ręki telefon. Mamy w tej walizce relikwie Stanisława Kostki i Karla Akutisa. Pielgrzymka poprowadzi do grobu Akutisa w Asyżu i poprowadzi dalej do grobu Stanisława Kostki. Wszystko się tak dziwnie ułożyło bez specjalnego planowania. Pan Bóg jakoś to pobłogosławił. Popatrzcie na ten obraz, bo on streszcza w prosty sposób, o co chodzi w powołaniu. Ten obraz współczesny jest namalowany według wzoru, który namalował Caravaggio, powołanie Mateusza, kościół świętego króla Ludwika w Rzymie, pierwsza kaplica od ołtarza po lewej stronie, tam jest ten przepiękny obraz Caravaggia. I tam przy stole siedzą celnicy i liczą kasę. Jezus z Piotrem wskazuje na Mateusza. Mateusz pyta jakby, pokazując na siebie, czy o mnie myślisz? I światło pada od Jezusa na Mateusza. Tutaj jest podobnie. Chłopacy siedzą z komórkami czy komputerami, z funkcją telefonu, można powiedzieć. Nie siedzą przy pieniądzach, ale siedzą przy chlebie i przy winie. Jeden chleb i jeden kieliszek, mimo że pięciu. To nie jest impreza. Według Bruno to jest symbol Eucharystii, która ma gromadzić ich. Za chwilę przyniesiemy wino, chleb, które staną się mocą Ducha Świętego, ciałem i krwią Chrystusa, żeby nas nakarmić. I tutaj widzimy, jak u Caravaggia, te trzy palce. Jezus, który powołuje, pokazuje na tego chłopaka w żółtej bluzie. On pokazuje na siebie, jakby pytał, czy to ja? I ksiądz z jakąś komżą czy albą pod ręką, ze stułą, z trzecim palcem. Te trzy palce muszą się spotkać, kiedy myślimy o powołaniu. Palec Boga, palec człowieka, który jest wybrany i palec Kościoła, który potwierdza autentyczność powołania.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
2: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć muzyczny kalejdoskop na antenie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj rozpoczynamy cykle audycji, w których będziemy trochę nad jeziorem, trochę nad morzem, trochę w górach, a także w innych miejscach, gdzie można pięknie spędzić ten wakacyjny czas. Dzisiaj przede wszystkim dominować będą góry i morze. Natomiast w kolejnych wydaniach audycji będą również inne piękne miejsca, które inspirowały wielu kompozytorów. A na początek wypłyniemy razem ze Stingiem na morze w piosence All This Time pochodzącej z albumu The Soul Cages.

To był Sting w piosence All This Time, pochodzącej z albumu The Soul Cages. Chciałbym jeszcze pewien detal opowiedzieć odnośnie tej piosenki, który jest jednak bardzo istotny. Mianowicie tekst, jak zdążyliście się zorientować, opisuje historię Billiego, który po śmierci ojca chce pochować go na morzu, zamiast przechodzić przez katolicki obrzęd pochowania zmarłego. I to jest nawiązanie do śmierci ojca Stinga, czyli Ernesta Sumnera. I chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten paradoks, to znaczy tekst ukrywa w sobie dość smutną, taką przejmującą historię, a muzyka jest jakby trochę w kontraście, dość wesoła, dość pogodna. To nierzadki zabieg, jeśli chodzi o twórczość Stinga, takie przełamywanie tekstu muzyką. A kolejnym dowodem na ten zabieg, którego chciał dokonać Sting, jest teledysk, który został nakręcony do tego singla. Bardzo zachęcam was, byście obejrzeli ten teledysk, który jest bardzo ironiczny, przedstawia taki czarny humor piosenki, jest osadzony na pokładzie statku wycieczkowego, on ciągle się przechyla z boku na bok. Tam się dzieją przeróżne rzeczy. Kabina Stinga powoli wypełnia się ludźmi, księża w tekście wychodzą z wanny. No, przeróżne rzeczy się tam dzieją. Zachęcam was, żebyście właśnie do tego teledysku również sięgnęli. A teraz przenosimy się do polskich Tatr za sprawą Ignacego Jana Paderewskiego, a konkretnie jego albumu Tatrzańskie, opus 12 tegoż wybitnego polskiego kompozytora, światowej sławy pianisty, polityka, męża stanu, bohatera powstania wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania w historii Polski. Album Tatrzańskie jest wpisane w pewną modę, która została zapoczątkowana w drugiej połowie XIX wieku, która trwa, można śmiało powiedzieć, po dzień dzisiejszy. Kompozytorzy nawiązują do folkloru między innymi podhalańskiego. Zresztą w XX wieku takim przodownikiem w nawiązywaniu w swojej twórczości do folkloru podhalańskiego był Wojciech Kilar, znany ze swojego cyklu tatrzańskiego. Kilku kompozycji nawiązujących właśnie do folkloru podhalańskiego. Te kompozycje w najbliższych audycjach obiecuję, że się pojawią. Ale wróćmy do Ignacego Jana Paderewskiego i początków mody na folklor podhalański, bo przecież to jest uwertura w Tatrach z 1870 roku Władysława Żeleńskiego, to uwertura Morskie Oko Zygmunta Noskowskiego. Te kompozycje również się pojawią niebawem, ale oczywiście przede wszystkim to twórczość międzywojenna Karola Szymanowskiego, tam w pełni ten folklor podhalański po raz pierwszy się ujawnił. To bogactwo folkloru zakopiańskiego i piękno Tatr nie pozostawiły obojętnym także Ignacego Jana Paderewskiego, który do Zakopanego udał się po raz pierwszy w 1881 roku. Powróciwszy tam za namową doktora Tytusa Chałubińskiego latem 1883 roku, tak opisywał swoje wrażenia w liście do ojca. Nie mam słów do opisania ci mojego zachwytu z powodu licznych, a przepięknych widoków natury w pobliżu gór tatrzańskich. W Zakopanem już przed 2 lata byłem, opowiadać się więc musiałem o pięknościach tego niewątpliwie najbardziej czarującego zakątka polskiej ziemi. W Zakopanem młody kompozytor wraz z Janem Kleczyńskim, redaktorem czasopisma Echo Muzyczne i Teatralne, spędzali czas na zbieraniu i notowaniu melodii pieśni i tańców góralskich. Zainspirowany muzyką Podhala, Paderewski jeszcze tego samego roku rozpoczął pracę nad cyklem utworów fortepianowych o tytule Album Tatrzańskie opus 12, sięgając po niektóre z zanotowanych latem nut podhalańskich. Poszczególne części albumu ukazywały się kolejno na łamach Echa Muzycznego w październiku 1883 roku, to numer pierwszy, w maju 1884 roku numer drugi, lipcu 1884 numer trzeci i w październiku 1884 roku numer czwarty.
W międzyczasie, wiosną 1884 roku, Paderewski otrzymał propozycję wydania Tańców Tatrzańskich w układzie na cztery ręce w Berlinie w oficynie Riza i Erlera. Prace nad nowym opracowaniem trwały do sierpnia, kiedy to kompozytor powrócił do Zakopanego, by w towarzystwie Chałupińskiego, Kleczyńskiego i miejscowych muzyków ponownie odbyć wędrówkę etnograficzną w poszukiwaniu melodii góralskich tańców i pieśni. W nowo powstałej niemieckiej wersji albumu Tatrzańskie do istniejących już trzech utworów opracowanych na nowo w układzie na cztery ręce zostały dołączone trzy nowe kompozycje. I tak powstał sześcioogniwowy cykl, któremu również nadano numer opusowy 12. Został on wydany w Berlinie w dwóch zeszytach. Jego prawykonanie odbyło się 3 października 1884 roku w sali hotelu Saskiego w Warszawie. Kompozytorowi przy fortepianie partnerował Franciszek Bylicki. I ten album jest ułożony w następującej kolejności. Mamy pierwszy zeszyt i właśnie cały ten pierwszy zeszyt w całości za chwilę usłyszymy. Pierwszy numer to Allegro con brio w murowanej piwnicy. Numer drugi Andantino molto espressivo, Dziewczyno kocham cię. Numer trzeci Allegro con moto, Za górami, za lasami. Natomiast drugi zeszyt składa się z następujących numerów. Pierwszy numer Allegro maestoso, vivace grazioso, hej idę w las. Numer drugi Allegretto andantino. Trzeci numer Allegro ma non troppo. No i tak pierwszy utwór z pierwszego zeszytu jest zbudowany w formę ABA1. W skrajnych częściach Paderewski sięga po melodię słynną, znaną nam tańca Zbójnickiego w murowanej piwnicy. Natomiast ogniwo środkowe przynosi zmianę nastroju i trybu w postaci melancholijnej melodii w tonacji molowej. W drugim ogniwie cyklu tematem, z którego rozwija się forma, jest pieśń Dziewczyno kocham cię w trzech odcinkach A, A1, A2, składających się na całość przebiegu. Rzewna melodia oryginału ukazuje się kolejno w różnych wariantach, różniących się opracowaniem fakturalnym. Wraz z rozwojem formy stopniowo wzrasta także natężenie emocji, osiągające swą kulminację w ostatnim odcinku Tempo Primo. Kolejna część cyklu, czyli trzecia, która zamyka jakby ten pierwszy zeszyt, oparta jest na melodii pieśni Za górami, za lasami. Wyróżnia się błyskotliwymi figuracjami i arpeggiami w partii pierwszego fortepianu. Opadające figury melodyczne części środkowej, eksponujące interwał kwarty lidyjskiej, kojarzyć się mogą z przygrywkami fujarki. W opisie tego albumu Tatrzańskie opus 12 posiłkowałem się opisem autorstwa Julii Gołębiowskiej na łamach portalu Muzyki Polskiej. A zatem zostawiam was z pierwszymi trzema numerami składającymi się na album Tatrzańskie opus 12 Ignacego Jana Paderewskiego. Usłyszymy w kolejności numer pierwszy Allegro con brio w murowanej piwnicy, numer drugi Andantino molto espressivo, Dziewczyno kocham cię, a także numer trzeci Allegro con moto, Za górami, za lasami. Przed wami Karol Radziwonowicz.

To był Karol Radziwonowicz w interpretacji trzech pierwszych numerów albumu Tatrzańskie opus 12 Ignacego Jana Paderewskiego. Zachęcam do sięgnięcia do całego cyklu. A teraz znów wypływamy na morze za sprawą tym razem Feliksa Mendelssohna i jego uwertury Mehr Stille und glückliche Fahrt, czyli Cisza morska i szczęśliwa podróż. To opus 27 jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantyzmu. Uwertura została ukończona w 1828 roku i stanowi jedno z najważniejszych dzieł programowych we wczesnej twórczości kompozytora. Inspiracją były dwa wiersze Johanna Wolfganga von Goethego, Mehr Stille, a także Glückliche Fahrt, czyli cisza morska, a także szczęśliwa podróż. Zatem ta kompozycja, to dzieło ukazuje jednak pewien kontrast między niepokojącą ciszą na morzu, a radosnym rozpoczęciem żeglugi po pojawieniu się wiatru. Formalnie zatem utwór ma budowę jednoczęściową, opartą na wyraźnym kontraście dwóch odcinków odpowiadających właśnie tym obu wierszom, tym obu stanom. Część pierwsza utrzymana jest w wolnym tempie i charakteryzuje się statyczną fakturą, długimi wartościami rytmicznymi i taką subtelną instrumentacją. Harmonia zaś rozwija się powoli, a ograniczona aktywność motywiczna potęguje takie wrażenie bezruchu, zawieszenia. Tę pozorną spokojność kompozytor jednak nasyca napięciem, odzwierciedlając zagrożenie, jakie dla żeglarzy oznaczał brak wiatru. Przejście do drugiej części, odpowiadającej temu drugiemu wierszowi, czyli Glückliche Fahrt, szczęśliwa podróż, następuje jednak stopniowo, poprzez narastanie dynamiki, zagęszczenie faktury oraz coraz wyraźniejszy puls rytmiczny. Pojawienie się ruchliwych figur w smyczkach, aktywizacja instrumentów dętych oraz rozszerzenie zakresu dynamicznego symbolizują rozwinięcie żagli, nabranie przez statek prędkości. Finał tej uwertury to fanfarowe motywy, pełne brzmienie orkiestry, a zatem wyrażenie triumfu oraz pomyślnego zakończenia podróży. Zanim zamienimy się w słuch, jeszcze jedna ciekawostka, że nie tylko dla Feliksa Mendelssohna inspiracją były dwa wiersze Johanna Wolfganga von Goethego, Mehr Stille, a także Glückliche Fahrt. Jeszcze jednym takim kompozytorem był Ludwig van Beethoven, który napisał również jednoczęściowe dzieło, ale wokalno-instrumentalne, kantatę. I mam nadzieję, że tę kantatę również za jakiś czas zaprezentuję wam na antenie Radia Emaus. A teraz czas, by zostawić was w najlepszych rękach London Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, którzy wykonają dla was uwerturę Mehr Stille und Glückliche Fahrt opus 27 Feliksa Mendelssohna.

Wracamy z powrotem do Tatr, teraz za sprawą Wiczesława Nowaka i jego poematu symfonicznego W Tatrach, opus 26. Poemat został skomponowany w latach 1901-1902 pod wpływem fascynacji kompozytora krajobrazem Tatr oraz kulturą Podhala. Utwór nie przedstawia konkretnej fabuły oczywiście, lecz stanowi muzyczny obraz górskiej przyrody i związanych z nią nastrojów, od majestatycznego spokoju i kontemplacji po dramatyczną potęgę natury. Kompozycja cechuje się bogatą orkiestracją, szeroko prowadzoną melodyką oraz wyrazistą kolorystyką harmoniczną, charakterystyczną dla późnego romantyzmu. Nowak wykorzystuje techniki motywiczne i stopniowo rozwijaną narrację symfoniczną, tworząc sugestywny pejzaż dźwiękowy. Dzieło uznawane jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć czeskiej muzyki symfonicznej początku XX wieku i stanowi ważny przykład muzyki inspirowanej krajobrazem oraz folklorem Europy Środkowej. Zresztą w swojej twórczości Wiczesław Nowak często sięgał do folkloru czeskiego, morawskiego, słowackiego. Bliski mu był właśnie pejzaż również polskich Tatr, które często odwiedzał i właśnie uwiecznił muzycznie w swoim poemacie symfonicznym, którego właśnie za chwilę wysłuchamy w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Czeskiej pod dyrekcją Karela Sejny.

0: I tym poematem symfonicznym w Tatrach Wiczesława Nowaka chciałem zakończyć dzisiejszą audycję, dzisiejsze spotkanie, za które serdecznie wam dziękuję. Życzę wam wspaniałych wypadów wakacyjnych, niezależnie gdzie, ale przede wszystkim z dobrą muzyką. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
1: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, ale tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
3: Moi drodzy, podczas poprzednich konferencji przyglądaliśmy się dwóm postaciom. Piotrowi, który uczył nas, jak zmagać się z lękiem wobec przyszłości i własnej słabości, oraz Zacheuszowi, który pokazał, że człowiek może bać się samego siebie, własnej historii i prawdy o swoim życiu. A dzisiaj chciałbym zaprosić was podczas kolejnego dnia naszego pielgrzymowania do spotkania z kolejnym bohaterem Ewangelii, a jest nim Nikodem. Człowiek szanowany, wykształcony, religijny, uczciwy. Nie był grzesznikiem pokroju Zacheusza, nie był porywczy jak Piotr, nie przeżywał spektakularnych upadków, a jednak nosił w sobie lęk. I był to bardzo współczesny lęk. Lęk przed tym, co inne, lęk przed tym, co nie mieści się w naszych schematach. Lęk przed tym, co może zmienić sposób, w jaki patrzymy na świat. Jego historia opisana w Ewangelii Świętego Jana nie jest historią jednego wydarzenia. To jest historia dojrzewania, historia człowieka, który stopniowo oswaja to, co początkowo wydawało mu się obce i niebezpieczne. I być może dlatego jest nam tak bardzo bliski, bo każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia, ma swoje przekonania, sposoby myślenia, takie bezpieczne światy. I każdy z nas doświadcza niepokoju, gdy pojawia się coś, co ten świat burzy. Przecież właśnie przeżywamy takie doświadczenie. Pielgrzymka sama w sobie jest zgodą na inność. Zostawiliśmy swoje łóżka, swoje rytmy dnia, swoje przyzwyczajenia. Śpimy w obcych miejscach, jemy o innych porach, idziemy z ludźmi, których często wcześniej nie znaliśmy. To wszystko wyprowadza nas ze strefy komfortu i właśnie dlatego pielgrzymka jest czymś więcej niż marszem. Jest szkołą otwierania się na to, czego sami byśmy nie wybrali. Każdy dzień drogi uczy nas, że nie wszystko musi być po naszemu, aby mogło być dobrze. W Ewangelii spotykamy Nikodema jako człowieka sukcesu. Jest faryzeuszem, należy do Sanhedrynu, jest człowiekiem wykształconym, religijnym, szanowanym. Można powiedzieć, że jego życie jest bardzo uporządkowane. Wie, jak wygląda świat. Wie, co jest dobre, a co złe. Wie, kto ma rację. Wie, jak należy interpretować prawo. I na to wszystko pojawia się Jezus. I nic się nie zgadza. Bo Jezus nie ukończył szkół rabinicznych, nie należy do religijnych elit, nie przestrzega wszystkich przyjętych zwyczajów, spotyka się z grzesznikami, rozmawia z celnikami, siada przy stole z ludźmi odrzuconymi, a jednocześnie naucza z autorytetem, jakiego Nikodem nigdy wcześniej nie spotkał. Psychologia mówi o czymś, co nazywa się dysonansem poznawczym. To jest sytuacja, w której nowe doświadczenie nie pasuje do naszego dotychczasowego obrazu świata. Powoduje to wewnętrzny dyskomfort. Człowiek staje wtedy przed wyborem. Może odrzucić nową rzeczywistość albo pozwolić, aby zmieniła jego sposób myślenia. Oczywiście najczęściej wybieramy pierwszą drogę, bo jest bezpieczniejsza. A każda inność przecież budzi w nas niepokój. Każda nowość stawia pytanie, a co jeśli nie mam racji? A co jeśli moje spojrzenie na świat nie jest pełne? Pytanie to nie dotyczy tylko religii. Pojawia się w małżeństwie, w pracy, w rodzinie, w relacjach. Ile konfliktów rodzi się dlatego, że nie potrafimy dopuścić myśli, iż drugi człowiek może widzieć rzeczywistość inaczej niż my? Pomyślmy, ile napięć pojawia się dlatego, że każde odstępstwo od naszych schematów odbieramy jako zagrożenie. Nikodem stoi właśnie przed takim doświadczeniem. Ewangelista Jan zwraca uwagę na jeden szczegół. Nikodem przychodzi do Jezusa nocą. Oczywiście mogły istnieć praktyczne powody takiego spotkania, ale Jan bardzo często posługuje się symbolami. Noc oznacza coś więcej, oznacza niepewność, poszukiwanie, wewnętrzne zagubienie, lęk. Nikodem nie jest jeszcze gotowy przyjść za dnia. Nie jest jeszcze gotowy, aby inni widzieli go obok Jezusa. Z jednej strony coś go przyciąga, ale z drugiej strony coś go zatrzymuje, jak wielu z nas. Są osoby, które interesują się wiarą, ale nie chcą się do tego przyznać. Są ludzie, którzy szukają Boga, ale boją się reakcji otoczenia. Są osoby, które czują, że powinny coś zmienić w swoim życiu, ale nie są jeszcze gotowe zrobić tego publicznie. Lęk przed innością często objawia się właśnie w ten sposób. Chcemy podejść bliżej, ale tylko na bezpieczną odległość. Może ktoś z nas właśnie dlatego przyszedł na pielgrzymkę. Jeszcze nie jest gotowy na wielkie deklaracje. Jeszcze nie wie, czy naprawdę ufa Bogu, ale zrobił pierwszy krok, tak jak Nikodem. Bóg bardzo szanuje takie małe kroki. Nie oczekuje od razu, abyśmy zdecydowali się na maksa. Często wystarczy, że człowiek odważy się iść dalej niż wczoraj, podobnie jak Nikodem. Jeszcze nie jest gotowy na wielką decyzję, ale już nie potrafi zostać tam, gdzie był wcześniej. Podczas nocnej rozmowy Jezus mówi o konieczności narodzenia się na nowo. I Nikodem odpowiada, jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? I to pytanie często przedstawia się jako dowód niezrozumienia, ale być może kryje się za nim coś więcej. Być może kryje się za nim lęk, bo nowość bywa niewygodna. Zwłaszcza wtedy, gdy wymaga zmiany naszego myślenia. Łatwiej przecież powiedzieć nam, to niemożliwe albo to nie ma sensu. Łatwiej wyśmiać coś, niż coś zrozumieć. Psychologia zauważa, że człowiek ma naturalną tendencję do obrony swoich przekonań, nawet wtedy, gdy nowe informacje mogłyby mu pomóc. Bo każda zmiana kosztuje, zmiana wymaga naszej pokory. Oznacza przyznania, że nie wszystko wiedzieliśmy. A czasem człowiek potrzebuje spotkania z kimś innym od siebie, żeby odkryć własne ograniczenia. Tak samo dzieje się z Nikodemem. Jezus nie mieści się w jego schematach. I właśnie dlatego staje się dla niego tak ważny. Najpiękniejsze w historii Nikodema jest to, że nie ucieka. Wielu ludzi na jego miejscu zamknęłoby temat, wróciłoby do dawnego życia, uznałoby Jezusa za dziwaka albo niebezpiecznego reformatora. Ale Nikodem pozostaje. Nie wszystko rozumie, nie wszystko się zgadza, ale pozostaje. I ta rozmowa w nocy to przecież nie jest jedyne spotkanie Nikodema z Jezusem. Spotykają się za chwilę ponownie podczas obrad Sanhedrynu, kiedy większość chce potępić Jezusa. Nikodem zadaje proste pytanie. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha? Nikodem wtedy po raz pierwszy ryzykuje opinię swojego środowiska. Publicznie staje po stronie człowieka uznawanego za problem. W psychologii mówi się czasem o efekcie grupowego myślenia. Grupa potrafi wywierać ogromną presję. Ludzie często milczą nie dlatego, że się zgadzają. Milczą dlatego, że boją się być inni. Nikodem zaczyna ten lęk przełamywać. I to jest ważna lekcja dla każdego z nas, bo dojrzewanie duchowe rzadko odbywa się gwałtownie. Najczęściej jest właśnie procesem. Jest jeszcze coś niezwykłego w jednej rzeczy, w sposobie, w jaki Jezus traktuje Nikodema. Nie zawstydza go, nie wyśmiewa, nie mówi, jak możesz tego nie rozumieć. Nie zmusza go do natychmiastowego jakiejś decyzji, ale prowadzi go cierpliwie, odpowiada na pytania, pozwala mu dojrzewać. Lęku przed innością nie pokonuje się przez przymus, krzyk czy zawstydzenie. Pokonuje się go przez spotkanie, poznanie, przez rozmowę, przez budowanie relacji. Właśnie dlatego Jezus najpierw rozmawia z Nikodemem, a dopiero później pozwala mu dojrzewać do decyzji. Ostatni raz spotykamy Nikodema po śmierci Jezusa. Kiedy większość uczniów uciekła, Piotr się zaparł, tłum zniknął, a wtedy pojawia się Nikodem. Ten sam człowiek, który kiedyś przyszedł nocą, przynosi wonność do pogrzebu Jezusa. Występuje publicznie. Już się nie ukrywa. Nie boi się skojarzenia z Chrystusem. I w tym widać jego wielką przemianę. Od człowieka, który bał się zostać zauważony, do człowieka, który publicznie identyfikuje się z Jezusem. I to jest właśnie droga oswajania inności, droga dojrzewania. Moi drodzy, w każdym z nas jest trochę Nikodema. Boimy się ludzi myślących inaczej niż my. Boimy się nowych sytuacji, zmian, tego, co wykracza poza nasze doświadczenie. Boimy się, że spotkanie z innością zachwieje naszym poczuciem bezpieczeństwa. Tymczasem Bóg bardzo często przychodzi właśnie przez to, co inne i nieoczekiwane. Przez człowieka, którego nie rozumiemy. Przez sytuację, której nie planowaliśmy. przez pytania, na które nie mamy gotowych odpowiedzi. Właśnie to odkrył Nikodem, że Jezus nie był zagrożeniem dla jego wiary, był jej pogłębieniem. Może więc największym zagrożeniem nie jest inność. Największym zagrożeniem jest lęk, który nie pozwala nam jej poznać. Bo dopiero wtedy, gdy człowiek odważy się wyjść poza własne schematy, może odkryć, że po drugiej stronie nie zawsze czeka niebezpieczeństwo. Czasem czeka sam Bóg.
1: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Centrum Wyższej

0: formacji Laudato Si. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Ma na celu odtworzenie doświadczenia bliskości z sierpnia 2025 roku, kiedy to papież zjadł obiad z osobami z Albano, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
2: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoportikus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
3: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
4: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Z Radiem Emaus.